0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Biorę buty na drogę, buty do biegania,
2: bo pobiegać lubię.
1: Kilka rzeczy związanych ze sportem,
2: piłkę, dresik, bluzę.
1: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
2: puszczam z lewej.
1: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
2: Wezmę jeden,
1: by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem.

nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Nie wydanych hitów posłuchaj.

Gdy spotykam ziomów, czasem mi się boję pytać. W kartotece odcisk, odcisk na psychice, co z kredyta. Ty jakbym się modlił, to nie o to, żeby poszła płyta. Bo już więcej mordek czeka, nie że ktoś tam pyta.

moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

grzech jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie pasujemy do siebie jak północ, południe, yo.

ten. Po co robić problem, skoro jest jak jest, a całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci, mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci, mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winam. Uśmiech mam jak z Windowsa.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ladies, mordy, mordulki, zapraszamy dziś na wyjątkowe Bumbaks

0: Vito Bambino.
1: O chłon dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak żeby

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie.

0: stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
2: Treści mijającego dnia.
1: Gramy i zaczynamy.
2: Gramy i zaczynamy.

Okay. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnate było. Trochę popadało, dawaj mocy na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

0: włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije ważny mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywię z ojeniu, chyba nich opiech, czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: Zapalam Bafix, włączam brawo,
1: Goście, rozmowy, ciekawostki. Czas na trochę kultury. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
2: A w studiu Olga Drenda. Cześć.
3: Cześć.
2: Gościsz u mnie, Olgo, dzisiaj ze swoją najnowszą książką. Przypominam, Olga jest też autorką między innymi wyrobów czy duchologii polskiej, ale nie o nich dzisiaj. To znaczy trochę na pewno też, ale porozmawiamy o książce Non-Stop Kino. Z kinem w samym tytule, jak sama nazwa wskazuje, będzie to opowieść o kinach, ale dla mnie przede wszystkim Non-Stop Kino jest trochę książką drogi. A czym jest dla ciebie?
3: To jest dla mnie książka przede wszystkim chyba najbardziej z mojego świata w sensie lokalnym, to znaczy jest to przede wszystkim książka śląska, bo ona dotyczy tak w skrócie 5 kin, z czego 4 z nich znajdują się na Śląsku, a 1 w Żywcu, czyli na ziemi żywieckiej, która śląskim nie jest. Żywczanie to zawsze bardzo podkreślają, więc obiecuję, że ja też za każdym razem będę to robić i ona powstała z takiego troszeczkę nietypowego zaproszenia instytucji filmowej Silesia Film, która obchodziła 80-lecie i właśnie z tej okazji pojawił się pomysł, żeby napisać książkę nie jubileuszową i nie poświęconą samej instytucji, tylko poświęconą kinom z historią, które do tej pory faktycznie działają i łączy je to, że są przez Silesię prowadzone, ale dla mnie to była przede wszystkim okazja i też dlatego ja tak chętnie zabrałam się do pisania tej książki, że była to okazja po prostu tak naprawdę zakopania się na pewien czas po prostu na Śląsku, który jest moim środowiskiem naturalnym. Po prostu Górny Śląsk to jest moja okolica, którą znam najlepiej i rejon, który najbardziej lubię, który mnie najbardziej interesuje.
2: Non-Stop Kino jest opowieścią o kinach na Śląsku, ale chyba można ją też czytać trochę jako taką uniwersalną opowieść o oglądaniu filmów w Polsce i taką sięgającą, zdaje się, naprawdę, naprawdę daleko.
3: Tak, tak, dlatego że 4 z 5 kin, o których jest w książce mowa, mają ponad 100 lat. Tylko Kosmos, który jest oczywiście kosmiczny, jest jakby włączony w tą modernizację Katowic, o której często też w naszej wspólnej audycji rozmawialiśmy, prawda? Że te Katowice ery kosmicznej, Katowice Can into Space.

0: no, były związane z tą przebudową osi Rynek Koszutka, no i właśnie zwieńczone między innymi tą imponującą elewacją przeszklaną Kina Kosmos.
1: Powołujesz się na cytat z Wima Wendersa: każdy film zaczyna się od wspomnień i każdy jest wielu wspomnień sumą, ale też każdy film tworzy wspomnienia.

0: detektyw. Zależało mi, żeby to była książka w dużym stopniu gadana i to nie gadana koniecznie przeze mnie. No natomiast przyznaję, że faktycznie siedzenie w archiwach bibliotecznych było przyjemne i czytanie starej śląskiej prasy, ale najprzyjemniejsze było po prostu odwiedzanie ludzi albo to, kiedy oni jakby pojawiali się przez przypadek, bo były też takie szczęśliwe zrządzenia losu, że akurat ktoś wpadł z wizytą i tak się złożyło, że udało się nam pogadać, więc trochę takich szczęśliwych zrządzeń losu też w tej książce jest. Ale no, jakby kino jest doświadczeniem widza, jest doświadczeniem ekipy, która w nim pracuje, jest doświadczeniem czasem, no nie wiem, Wagarowicza, który się urywa do kina, jest doświadczeniem wieloletniego bywalca, więc bardzo ważne było, żeby możliwie z wielu stron tę historię opowiedzieć, czyli od kierowników przez kinooperatorów, przez na przykład panią księgową, która też się tam pojawia, po regularnych widzów, którzy na przykład kino pamiętali z bardzo dawnych lat, ale też takich, którzy chodzą do kina obecnie, dlatego że, tak jak mówiłam, to są kina z bardzo długimi życiorysami, więc nie chciałam, żeby to była książka tylko historyczna, żeby to była książka nostalgiczna, wspomnieniowa, ale najważniejsze jest to, że to są kina, które żyją i tutaj, co jest bardzo istotne, też mają się coraz lepiej.
1: Tak, często te długie życiorysy konkretnych kin czy kinoteatrów, bo też ta nazwa przewija się w książce Non-Stop Kino, one w jakimś sensie są powiązane z szerszą historią, jakąś opowieścią o lokalnym społeczeństwie i przemianach, które zachodzą na przestrzeni lat, właściwie to na przestrzeni wieków, bo jest to też książka, można powiedzieć, historyczna.
0: Tak, tak jest. No tak jak powiedziałam, szczęśliwie się złożyło, że większość z kin, o których opowiadam, ma długą historię i też historię regionu w tle i do tego jeszcze to jest historia bardzo zróżnicowana, bo pojawia się tam na przykład i międzywojenny Śląsk plebiscytowy i ta wielka modernizacja Katowic i Żywiec jeszcze książęcy i Racibórz czasów pruskich, niemieckich i Racibórz już powojenny w granicach polskich. Więc jeśli chodzi o każde z tych kin, to no, ta historia naprawdę była osadzona na bardzo bogatym tle.
1: I przez tę historię Śląska za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce porozmawiamy o tym z Olgą Drędą, autorką książki Non-Stop Kino.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Dzieci Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji gości u mnie Olga Drenda, autorka książki Non-Stop Kino, z którą rozmawiamy nie tylko o kinie, ale i szerzej o historii Górnego Śląska w kinowym kontekście. Myślę, że też szerzej o historii Polski. Jeden z pierwszych rozdziałów książki opowiada o momencie, w którym to na kino mówiło się iluzjon. Bohater mówi tutaj, kiedy nosiłem czapkę uczniowską, wszystko było doprawdy iluzją, marzeniem i beztroską. Jak patrzono na kino na początku XX wieku?
0: Ach, ten bohater to Julian Tuwim, więc pojawia się wątek łódzki. Tak.
1: Specjalnie go podprowadziłem oczywiście, żeby o Łodzi pamiętać,
0: tak,
1: jak
0: książka,
1: zawsze.
0: Tak, książka o Śląsku i Żywiecczyźnie, a Łódź musiała się oczywiście pojawić. Ale tak, powiem ci, że jak pisałam tę książkę, to bardzo ku może mojemu własnemu zaskoczeniu zaczęła mnie interesować historia z samych początków kina i tego, w jaki sposób z niego korzystano. Czy to wyglądało na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie były te tak zwane Nickelodeony, prawda? Gdzie ludzie wchodzili i wychodzili, właściwie filmy leciały przez cały czas, krótkometrażówki i można było tam wchodzić, gadać, jeść, że to były takie powiedzmy knajpy z materiałem ilustracyjnym w tle i faktycznie tak to wyglądało na początku, że kino Światowid obecne, kiedy jeszcze nazywało się Koloseum w 1910 roku, miało taki charakter. I oczywiście zdarzały się tam jakieś w

0: jakby filmy o bardzo, bardzo kuriozalnych tytułach, krótkometrażówki. Ludzie oglądali to, co teraz na YouTubie, czyli po prostu jakiś ludzi przewracających się na lodzie, jakieś wesołe biegające myszki, jakieś obrazy z dalekich krajów, co ich wtedy też ciekawiło. No czasem oczywiście kronikę filmową typu, no nie wiem, coś o Titaniku powiedzmy, bo wtedy to było na czasie. Więc zaglądanie do repertuaru filmowego tamtych czasów i też bardzo, bardzo sensacyjnych reklam, które były, no myślę, że równie krzykliwe jak dzisiejszy spam, to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc nastąpiła także i na ziemiach polskich taka przemiana gdzieś około 1912-13 roku, tak jak na całym świecie, kiedy kina właśnie z takiego wesołego miasteczka troszeczkę, z takiego brain rotu, zmieniły się w takie miejsca, które bardziej przypominały teatr. I historia kinoteatru Rialto, który został zbudowany przez architekta Koloseum, czyli dzisiejszego Światowida, no Martin Tichauer zorientował się, że kino to jest jednak przyszłość spędzania wolnego czasu i kupił działkę właśnie tam, gdzie obecne kino Rialto się znajduje koło tego wiaduktu kolejowego i zbudował tam właśnie kino, które nazywało się wtedy kino kamer. Kameralne też czasami używano takiej polskiej wersji w polskojęzycznej prasie śląskiej. I wtedy to było kino, które było już przeznaczone tylko i wyłącznie do oglądania filmów, nie do oglądania krótkometrażówek, ale właśnie do oglądania filmów o takich bardziej historycznym charakterze. Na przykład wielka aktorka teatralna Sara Bernhardt już wtedy zainteresowała się kinem, powiedziała, że to jest jej ostatnia szansa na nieśmiertelność, więc na przykład filmy z nią można było oglądać, czy jakieś adaptacje historii biblijnych, czy mitologicznych, już wtedy takie epickie, dłuższe metraże były tam prezentowane. No i trzeba było się elegancko ubrać. Do tej pory w Rialcie wisi taki przedrukowywany w katowickiej prasie tamtych czasów taki dekalog kinomana, jak należy się w kinie zachowywać. No i ogólnie to przypominało zasady zachowania się w teatrze, więc to takie przeobrażenie kina z takiej rozrywki za grosik w stronę czegoś, co przypomina bardziej taką rozrywkę, no powiedzmy bardziej ucywilizowaną, że może nie tyle rozrywkę, co raczej takie kulturalne spędzanie wolnego czasu, to zaczęło się gdzieś około tego 12-13 roku i bardzo dobrze to widać właśnie w historii kin katowickich.
1: Wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli kinach na początku XX wieku i tym, jak zmieniała się ich rola, warto wspomnieć o okresie wojennym i czasach powojennych, bo wydaje mi się, że to też istotny czas dla tego, jak zaczęto czy zaczynano odbierać kino, chyba podobniej do tego, jak odbieramy je dzisiaj.
0: Tak, oczywiście, to już był zupełnie, zupełnie inny moment, to znaczy lata 20. i lata 30. to już było kino gwiazd, to już było kino wielkich produkcji filmowych. Zresztą jest ciekawy wątek takiego niedoszłego śląskiego Hollywoodu, to znaczy siemianowickiej wytwórni SP Film. Ona jest dość dobrze zbadana i są dwie śląskie produkcje międzywojenne, które zostały odrestaurowane i właśnie w Śląskie Towarzystwo Filmowe się zajmowało archiwizacją tego, czyli poprzednik, jakby czy pomysłodawca obecnej Filmoteki Śląskiej, więc ta historia w ogóle nie tylko kin na Śląsku, ale też kinematografii na Śląsku to jest ciekawy wątek. Zagrzechy ojców i Czarne diamenty. Takie filmy, no bardzo, bardzo w stylu międzywojennej kinematografii. potrafi, melodramaty. Można je zobaczyć zresztą na stronie Filmoteki, tak jak wiele innych ciekawych materiałów. Jak ktoś był na koncercie Furia Gra Kino, to właśnie te materiały, które były tam wyświetlane, zsynchronizowane z muzyką, to pochodziły z materiałów Filmoteki. Ale dobra, oftopuję. Oczywiście tak, tam w tle jest wielka historia

0: Śląska, bo pomimo tego, że wszystkie kina, o których mówimy, są obecnie w jednym województwie, to tak naprawdę do 45 roku, no wcześniej do 1918, a później do 45, one znajdowały się w innych krajach, no bo przecież Żywiecki Janosik leżał w Galicji, więc tak naprawdę tutaj musiałam do krakowskich bibliotek sięgać, pisząc o nim. Katowickie kina to był obszar bardzo dużej negocjacji, to też był taki no, tygiel etniczny w tamtych czasach, co jest też bardzo ciekawe, jeśli chodziło na przykład o repertuar, o to, ile filmów można było wyświetlać po polsku, a ile po niemiecku, o to, komu wolno było kina prowadzić, prawda, kiedy Katowice po plebiscycie znalazły się w granicach Polski. No natomiast Racibórz po prostu do 45 był miastem leżącym w Niemczech. Więc to była jeszcze w ogóle osobna historia.
1: I mamy też historię wojenną. Wydaje się, że wojna w kontekście losów też tych kin między innymi, ale szerzej całej społeczności na Śląsku wywraca wszystko do góry nogami, a po wojnie, po 45 roku dzieje się jeszcze jedna dość istotna rewolucja przybliżająca nas do tych współczesnych losów śląskich kin.
0: Tak, tak. Tutaj jeśli chodzi o tę historię wojenną, to bardzo ciekawa jest znów wątek kina real, to się pojawia. To znaczy, kiedy ono pod koniec lat 30. było prowadzone przez kierownika, który był Żydem, ale puszczał wyłącznie polskie filmy. On po prostu był takim zadeklarowanym oczywiście antynazistą i pomimo tego, że filmy niemieckiej UFY wtedy były bardzo kasowe, były wielkimi hitami, superprodukcjami, on puszczał specjalnie filmy polskie i do tego jeszcze takie super polskie, właśnie na przykład o obronie Częstochowy w czasach potopu szwedzkiego, film Przeor Kordecki. Choć jeśli chodzi o Katowice, to jakby większość widzów, na co wskazują statystyki, są książki akurat Urszuli Biel, super na ten temat, choć bardzo naukowe, takie pełne statystyk, ale dające super informacje, że ponieważ większość widzów znała i tak niemiecki ze szkół, to po prostu oni też chcieli chodzić na te niemieckojęzyczne kinowe hity, więc taki obraz napięć, trochę jak z książek Szczepana Twardocha, można tam odnaleźć.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: To jest audycja Dzieci na, w której goszczę dziś Olgę Drędę, autorkę książki Non-Stop Kino, i o kinie w wieku XX rozmawiamy jeszcze. W książce piszesz, że w latach 60. ulica 3 Maja w Katowicach rozświetlała się neonami, które instalowano tu niemal na każdym budynku. Wieczornych przechodniów witał zabawny kot w butach na sklepie obuwniczym, zawadiacki kmici zapraszający do sklepu z odzieżą męską, menażer Chorzowskiego Zona kamienicy, która wkrótce miała zostać zburzona pod dom handlowy Skarbek. Jest też w tej historii kino, ale wyobrażając sobie takie mieszczańskie życie lat 60., można się zastanowić, kiedy to w Polsce kino stało się takim tematem modnym, żeby nie powiedzieć lifestyle'owym trochę. I ty to też w książce Non-Stop Kino wprowadzasz.
0: Tak, tak. Lata 60. były, 50. i 60. były absolutnie najlepszym okresem, jeśli chodzi o częstotliwość uczęszczania do kina. Czyli czasy, zanim jeszcze pojawiła się powszechna telewizja, bo telewizja oczywiście była największą dla kina konkurentką. Natomiast jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, to kina, których zresztą w centrum Katowic wtedy było więcej, bo była jeszcze ta Młoda Gwardia na Placu Wolności, było na Torkacie kino plenerowe. Przez jakiś czas w latach 70. funkcjonowało kino w Spodku, takie naprawdę gigantyczne, więc faktycznie więcej było tych takich małych kin, które na przykład później ze względów technicznych też jeszcze w latach 60., 70. zamykano. W kamienicy, która została zburzona pod dworzec, jeśli dobrze pamiętam, nie, tam chyba nie było kina, ale to było w stronę właśnie tego kina Młoda Gwardia. Więc centrum wyglądało trochę inaczej i trochę inaczej wyglądało też korzystanie z kin. Tytuł Non-Stop Kino wziął się zresztą z jednego z epizodów historii kina Światowic, które no, dzisiaj jest kinem kultowym, jest kinem fanowskim zresztą od wielu, wielu lat, ale przez jakiś czas nie miano do końca pomysłu, co z nim zrobić. To znaczy, ono było po prostu

0: był jednym z kin miejskich i w latach 60., ponieważ ono było blisko dworca, to po prostu uruchomiono tam to tak zwane non-stop kino. Czyli kino, które działało 24 godziny na dobę i okazało się, że wtedy to
1: Grindhouse
0: był...
1: tak zwany.
0: Tak, to był Grindhouse, ale Grindhouse z polskimi filmami młodzieżowymi. I one były największym hitem. Film Pingwin, który ja sobie przypomniałam, a może obejrzałam w ogóle pierwszy raz, pracując nad tą książką o takim melancholijnym, zagubionym chłopaku, który szuka swojego miejsca i ma problemy sercowe. Zresztą bardzo udany film, taki bardzo stylowy naprawdę, jeśli ktoś lubi wnętrza lat 60. i modę lat 60., polecam Pingwina. Podobno ludzie naprawdę tak tłumnie spieszyli do tego kina, że przez całą dobę miejsca były pozajmowane na tych seansach, ludzie nawet stali czy siedzieli na podłodze, więc faktycznie non-stop kino to był no super pomysł tam, a wcześniej w Światowidzie grali takie filmy młodzieżowe, więc to było kino dla wagarowiczów.
1: I jesteśmy w latach 70., kiedy to w kontekście kin i nie tylko, i tego jak zmienia się między innymi styl życia, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, tak, tak. Lata 70. to jest taki okres, o którym bardzo chętnie 70. i też wczesne 80. Taki czas, o którym rozmówcy opowiadali mi bardzo, bardzo chętnie, ponieważ wtedy, no lata 70. to jest też mój ulubiony okres w ogóle w historii kinematografii, także wcale się nie dziwię. Zresztą on też mnie ciekawił, bo ja miałam gdzieś w głowie takie po prostu heroiczne opowieści z czasów pionierskich mojego taty, że wszystkie najważniejsze filmy, które on wtedy obejrzał, to miały miejsce w kinie Elektron, gdzie teraz mieści się biuro telewizji Silesia, koło kina Kosmos. I to było takie kino, do którego trafiały filmy już po pewnym czasie wyświetlania w innych kinach, więc taki ostatni obieg. I bilety tam były bardzo tanie, więc po prostu przychodziły tam dzieciaki, ale to było kino studyjne i faktycznie ono no, dostarczało takiej edukacji w dziedzinie najlepszego kina dla właśnie młodego widza i właśnie tato opowiadał, że tam widział wszystkie filmy typu, nie wiem, tam Rozmowa na przykład, czy jego no, najstraszniejszy horror, ja się z tym zgadzam absolutnie pod każdym względem. Jesteście ostrzeżeni, oglądacie na własną odpowiedzialność, nie oglądaj się teraz. To jest taki, no, thriller może bardziej niż horror z lat 70. Ale to były filmy, które były najczęściej pokazywane wcześniej na takim przeglądzie Konfrontacje. Czyli to były najlepsze filmy zagraniczne, nagradzane na festiwalach, które miały bardzo niewielkie prawdopodobieństwo trafić do szerokiego obiegu kinowego w Polsce.
1: Tak, właśnie w kontekście Konfrontacji w książce Non-Stop Kino piszesz trochę, że Śląsk w tamtym momencie i dzięki między innymi właśnie Konfrontacjom był trochę takim oknem na zachód, prawda?
0: Tak, tak, choć zaczęło się od Warszawy, że Konfrontacje były na początku w Warszawie, ale później trafiły też do innych regionów i właśnie między innymi na Śląsk. Koniec końców też później na przykład do Bielska, więc faktycznie inne regiony też miały dostęp do tych filmów, ale właśnie w latach 70. to Kosmos i Rialto przede wszystkim, one były oblegane, bardzo trudno było dostać karnety, ludzie po prostu zarywali lekcje czy zajęcia, starali się dotrzeć na 8 rano na najwcześniejsze seanse, dlatego że tłumy były tak ogromne. No i to też był taki moment, przy którym naprawdę jakby wysypał się worek ze wspomnieniami. Wszyscy chcieli opowiadać o tych swoich doświadczeniach z Konfrontacjami, o tym, kiedy na przykład, nie wiem, pierwszy raz Pluton oglądali, powiedzmy, inne istotne filmy tamtych czasów, tak naprawdę, no cały ten kanon w Szczęki wyświetlano na Konfrontacjach z lektorem z Radia Katowice, który podobno już naprawdę był bardzo, bardzo zmęczony dialogowaniem na żywo, tam przeczytywaniem listy dialogowej, miał też takie wspomnienia, więc

0: chciałabym tam być, bo wszyscy opowiadali o tym naprawdę z takim nasyceniem wspomnień, naprawdę, to był aż taki technikolor wspomnieniowy, że no, ja wyobrażam sobie, że to musiało być takie naprawdę formacyjne przeżycie dla bardzo wielu ludzi, no i świetnie było słuchać naprawdę, jak ludzie wręcz, no naprawdę ta miłość do kina, nawet jeżeli trochę przygasła, to kiedy o tym opowiadali, to naprawdę odpalała się na całego.
1: To lata 70., czyli dekada gierka w kontekście książki Non-Stop Kino Olgi Drendy, ale dość tych gierek, za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce przeniesiemy się do czasów transformacji, które też na kino w Polsce wpłynęły dość istotnie.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie.
1: To jest audycja Dzieci Neo, w której goszczę dzisiaj Olgę Drendę, autorkę książki, między innymi książki Non-Stop Kino. Pojawia się właśnie też ten wątek, jak życie codzienne za sprawą właśnie pracy archiwistek i archiwistów z Filmoteki Śląskiej jest ocalane na co dzień, no bo właśnie, tak jak wspominasz, tam są przechowywane choćby też nagrania takie ślubów, różnego rodzaju wydarzeń, komunii, takich bardzo codziennych, powszednich rzeczy. Pamiętam, że jest tam takie zdanie, że kiedy się obejrzy tego kilkaset tego rodzaju nagrań, no to można wydobyć z tego jakąś prawdę, czy jakąś opowieść o naszej codzienności, czy o codzienności danej epoki.
0: Tak, tak. No Filmoteka Śląska to jest kosmos, nie tylko w tym sensie, że się znajduje w budynku Kina Kosmos, ale to jest kosmos, jeśli chodzi o zasoby, bo tam są nie tylko taśmy filmowe z filmów, które były w śląskich kinach wyświetlane, więc tam są regularne filmy, ale są też archiwa na przykład z jakichś kin przyzakładowych, więc jest mnóstwo czekających jeszcze na restaurację, jakichś takich krótkich metraży dokumentalnych i oświatowych typu Dzień Chomika, czy Dobre maniery w kelnerstwie. Tam patrzyłam na tytuły i naprawdę chciałabym zobaczyć je wszystkie. To jest coś niesamowitego. One wszystkie tam są restaurowane. Rozmawiałam właśnie z pracownikami, którzy się tym zajmują. No myślę, że ich praca naprawdę musi być super, choć wymaga bardzo, bardzo dużo precyzji naturalnie i uwagi i takiego wytężania wzroku. Ale oprócz tego Filmoteka cały czas prowadzi zbiórkę od klubów filmowych, których na Śląsku jest bardzo dużo, właśnie w moim Mikołowie działa do tej pory jeden z najdłużej działających klub filmowy X i jego materiały też tam są, ale też filmy prywatne, czasami bardzo, bardzo stare, ludzie przekazują po prostu, różni kinoamatorzy, swoje pierwsze próby kamerowe. Czasami naprawdę no, pokazują bardzo dawne czasy i często to są albo jakieś wydarzenia, no nie wiem, typu wakacje albo urodziny, ale czasami to jest zabawa w robienie kina.
1: Spytałbym cię o lata 90. i czas transformacji, dlatego że z perspektywy śląskich kin w takiej soczewce, ale oczywiście też w szerszej perspektywie to jest czas bardzo istotny i chyba kolejna rewolucja, która wywraca nam mnóstwo rzeczy. Także tak, i twoje opowieści.
0: Oczywiście, no w roku 90 przede wszystkim wydano zarządzenie, które nakazywało usamodzielnienie kin. Po prostu jednostkom, które dotychczas je prowadziły, wojewódzkim. I to oznaczało, że albo kina były przekazywane samorządom, albo dzierżawili, czy wykupowali je właściciele prywatni, też dlatego, że po 89 część nieruchomości, w których te kina czasami się mieściły, po prostu wracały do swoich właścicieli przedwojennych, więc tutaj też takie kwestie własnościowe wchodziły w grę. Do tego jeszcze część kin, które były na przykład prowadzone przez zakłady pracy, bo to była kolejna taka duża, duża kategoria, na przykład dużo takich kin dzielnicowych, to były kina przyzakładowe, no i oczywiście te zakłady albo redukowały takie swoje dodatkowe aktywności, no albo zamykano je i w związku z tym oczywiście cała ta infrastruktura wokół nich także no niestety szła na dno.
1: A w twojej książce jest pewne kino, które wydaje się na wszystkie możliwe katastrofy odporne. Jest niezwykłym ocaleńcem i jest to kino Bałtyk w Raciborzu.
0: Tak, tak. To jest naprawdę niesamowita historia, dlatego że to jest kino po prostu

0: któremu mam wrażenie wiatr cały czas wiał w oczy i cały czas miało pod górkę z różnych przyczyn, a mimo to wszystkie jakieś takie najgorsze pułapki, jak do tej pory, udało mu się skutecznie ominąć, no i w jakiś sposób poradziło sobie z takimi okolicznościami, których nie jedno inne kino nie udźwignęło. Tak jak mówiłam, właśnie ten okres transformacji, zwłaszcza wczesne lata 90. był dla kin bardzo trudny, dlatego że wiele z nich po prostu zamknięto. No i wtedy też ten Bałtyk Raciborski radził sobie kiepsko. Takie próby wydzierżawienia firmie spoza miasta niestety skończyły się niepowodzeniem. Tak samo później przejęcie tego kina przez pracowników pozwoliło na utrzymanie go tylko przez pewien czas, bo to jest bardzo stary budynek. Trzeba pamiętać, że to kino znajduje się w budynku dawnej restauracji, w której na samym początku właśnie też kino jakby towarzyszyło jedzeniu, że wprowadzono kino jako taką nowinkę do tej restauracji. I na szczęście akurat taki dość ekscentryczny pomysł powrotu do tej dawnej funkcji okazało się, że dzięki niemu kino Bałtyk szczęśliwie przetrwało przez te najtrudniejsze chwile lat 90. Pewien pomysłowy przedsiębiorca, który poradził sobie, pan Dybiec, który poradził sobie wcześniej właśnie z postawieniem na nogi kina w Wodzisławiu, jemu także zaufano i on wpadł na taki pomysł, żeby w ciągu dnia Bałtyk był kinem, natomiast wieczorem zmieniał się w salę koncertową i bar. I faktycznie takie stanowiska barowe znajdowały się na sali kinowej i odbywały się tam może nie tyle dyskoteki, co raczej rokoteki. To na zachowanych zdjęciach widać, że tam były koncerty jakichś lokalnych zespołów, były takie imprezy po prostu, widać, że dzieciaki tam idą w młyn. Nie wszystkim się ten pomysł podobał, ale faktycznie widać, że to miejsce wtedy było naprawdę pełne życia. No do 97, kiedy Racibórz dotknęła powódź i nie oszczędziła także Bałtyku, bo tam był słaby punkt w ścianie, przez który wdarła się woda Odry. Sala kinowa została zalana i załoga kina, pływając na materacach, ratowała sprzęt. I dzięki takiej solidarności pracowników i przyjaciół i znajomych udało się doprowadzić to kino do porządku tak szybko, że po kilku dniach sanepid udzielił zgody na uruchomienie go na nowo. I później już Silesia zorganizowała tam remont generalny, ale knajpa Dybcówka, która w dawnej kotłowni tego kina działała przez, tak naprawdę jeszcze przez parę dobrych lat, w latach 2000 już nie należała do kina, ale jako taki osobny punkt. Tam ciekawe koncerty się odbywały faktycznie. Jak patrzyłam na repertuar, to był taki mocny punkt na mapie Raciborza. W tej chwili tam jest po prostu kino i ono naprawdę ma dwie sale. Cieszy się popularnością. Pamiętam, że kiedy miałam spotkanie autorskie tam w Raciborzu, to naprawdę bardzo dużo ludzi, właśnie głównie rodziców z dzieciakami wychodziło, ale też dorosłych, wychodziło z seansu Toy Story, więc to jest duża sala, naprawdę duża sala, więc nie jest łatwo ją zapełnić. I były takie dwa hity. To jest kino bardzo lubiane przez seniorów, bo w Raciborzu mieszka wielu seniorów i oni jakby lubią różne odcienie kina religijnego, czyli filmy Pasja i Claire miały największą widownię właśnie dzięki nim.
1: To takie atrakcje w kinie Bałtyk w Raciborzu, jednym z najstarszych działających kin w Polsce, które w 2024 świętowało stulecie istnienia. I o tym kinie między innymi w książce Olgi Drędy Non-Stop Kino.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czas na trochę kultury.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Mam nadzieję, że zdążyliście już wstać, przeciągnąć się i zaparzyć jakąś dobrą kawę albo na przykład herbatę. No, ale jeśli mamy już tę energię do działania, to na pewno warto wybrać się na spacer, bo jesień potrafi być piękna, a las o tej porze roku ma naprawdę wiele do zaoferowania. Kolorowe liście, zapach wilgotnej ziemi, cisza, no i trochę tego oddechu od codziennego pośpiechu. Wiadomo, nie zawsze mamy czas, żeby wyjechać za miasto. Na szczęście natura nie kończy się tam, gdzie zaczyna się asfalt. Można odnaleźć ją w miejskiej dżungli. Oczywiście między blokami, w parkach miejskich, ale coraz częściej wchodzi też i na salony, czy do galerii sztuki. I właśnie o takim połączeniu porozmawiamy już za momenty w czwórce. No i o tym, czy natura może być pełnoprawnym dziełem sztuki. O tym wszystkim w czwórce zapraszam Alicja Michalska.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
3: I sprawdzamy, czy natura i przyroda może być pełnoprawnym dziełem sztuki. Okazuje się, że tak. A idealnym przykładem na to jest twórczość Agnieszki Niziurskiej. Artystki, która od połowy lat 90. oprócz farb używa do malowania ziemi i prostych minerałów. Jej pracę znajdziecie oczywiście w kolekcji Zachęty i w Muzeum Warszawy, ale teraz możemy obejrzeć jej wystawę na Foksalu w Warszawie. Sytuacje naturalne. To pokaz 7 prac Agnieszki Niziurskiej, powstałych od końca lat 80. do początku lat 2000. Są to nieznane prace malowane ziemiami, realizowane metodą frotażu, w których ta natura zostaje dosłownie przeniesiona na płótno. Warstwy ziemi, torfu, soli i ziaren oraz odrysy kory drzew układają się naprawdę w piękne, abstrakcyjne formy, które możemy podziwiać w galerii sztuki. No i mnie udało się porozmawiać w ogóle z samą artystką, ale też obejrzeć jej pracę i naprawdę robi to wrażenie. Chodziłyśmy, oglądałyśmy obrazy, a w międzyczasie rozmawiałyśmy o tym wszystkim. No i ja zapytałam artystkę między innymi

0: innymi o to, skąd w ogóle wzięła się tak silna potrzeba kontaktu z przyrodą właśnie za pomocą sztuki.
1: Ja z naturą jestem związana od zawsze poprzez właściwie rodzinę. Zawsze jeździliśmy w góry w czasie wakacji, nad morze także. W czasie weekendów chodziliśmy na spacery do lasu, zbieraliśmy grzyby, było kapitalnie. No ale szczególne rzeczywiście miejsce w tej mojej wczesnej twórczości, bo teraz akurat tu stoimy przy tych najwcześniejszych obrazach, to były zawsze góry. Ja zadebiutowałam w 80 roku, to znaczy właściwie to wtedy zrobiłam dyplom i lata 80 to były czasy takiej ekspresji. No i ten żywioł górski dominował w moich pracach. Większość tych prac była właśnie związana z górami i z himalaizmem. Ten obraz, który tutaj właśnie widzimy, przedstawia człowieka, władcę gór, człowieka gór, Yeti, ale on jest tutaj ubrany w postać Jerzego Kukuczki. Jerzy Kukuczka swego czasu w latach 80. zdobywał koronę Himalajów. Był takim wielkim, po prostu wielkim człowiekiem w tej szarej rzeczywistości lat 80. I można tu zobaczyć taki symbol biowitalu, który on w tamtych czasach reklamował, więc Yeti jest połączony z wielkim władcą gór, Jerzym Kukuczką, który zdobył ostatecznie koronę Himalajów. No więc tak to właśnie się zaczęło.
0: W katalogu, w którym możemy też przeczytać o wystawie, możemy też przeczytać, że pani od lat chodzi sama po górach. Co może dawać takie samotne przebywanie w naturze, czego nie potrafi dać takie normalne życie i jak inspiruje do tworzenia?
1: No, chodzenie po górach to jest no, dla mnie po prostu przyjemność. No, wtedy się czuję w pełni świadoma swoich jakby sił. One dodają mi sił duchowych, dodają mi też fizycznych, wbrew pozorom, nawet kiedy przecież w końcu człowiek się męczy, idzie, sapie, potem mozolnie schodzi, już chciałby zejść ostatecznie na dół, a jednak to daje taki sens. Jest poza tym szalenie ciekawy wizualnie, bo w górach jest tak, że co metr widzi się zupełnie coś innego, jest inny widok. I kiedy jestem nad morzem, no też widoki są bardzo piękne, ale jednak spacery nie są dla mnie zbyt ciekawe w tych okolicach.
2: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
0: Jak przenieść naturę na obraz i czy przyroda może być pełnoprawnym dziełem sztuki? To idealnie pokazuje twórczość Agnieszki Niziurskiej, której wystawa Sytuacje naturalne jest dostępna w Warszawie na Foksalu jeszcze do końca listopada. Można podziwiać prace, w których artystka wykorzystuje naturalne materiały, takie jak warstwy ziemi, torfu, soli i ziaren po to, żeby właśnie tworzyć abstrakcyjne formy, które pokazują, że przyrodę można znaleźć nawet w mieście, nawet w galeriach sztuki, ale jest to też okazja, żeby przyjrzeć się w ogóle, co opowiada nam ziemia, co opowiada nam przyroda. O tym między innymi rozmawiałam z Agnieszką Niziurską podczas oglądania obrazów.
3: Szanuj zieleń!
4: Szanuj zieleń!
0: Czy zdarza się pani patrzeć na przykład na zwykłe drzewo, kamień czy kawałek ziemi i widzieć w nich coś, czego inni nie dostrzegają? Właśnie może jakiś taki potencjał potem do stworzenia z tego sztuki?
1: Warto się rozglądać dookoła. Ja teraz mieszkam w Falenicy i jest to miejsce, gdzie są po prostu nieprawdopodobne drzewa, zwłaszcza sosny. O takich kształtach. Są tak piękne. Ja się nie spodziewałam. No, kamień. No, może gdybyśmy tu przeszli obok, ten na przykład obraz przedstawia... Jest to już obraz malowany metodą zbierania frotaży i to już są lata 90. Ja zamiast malować dane obiekty, po prostu zbierałam z nich ślady metodą frotażu, tak jak w

0: W dzieciństwie odbijaliśmy sobie pieniążek na papier, tak rysując ołówkiem. To jest frotaż. I potem ja te ślady właśnie przekładałam przy pomocy kalki na płótno i potem te ślady pokrywałam cienkim pędzlem właśnie farbą. Natomiast kamień, sam kamień, który tutaj widzimy na tym obrazie, on jest, te ślady, które tam są, to są tylko odbicia z kalki maszynowej, bo wtedy miałam dostęp do takiej kalki. Ciekawa jest też właśnie ziemia. Ja w tamtym czasie rozpoczęłam w okolicach 95 roku rozpoczęłam swoją przygodę z ziemią, a mianowicie uznałam, że przecież aborygeni malowali, czy też malują ziemiami, że bardzo wiele farb jest pochodzenia mineralnego. No i zrobiłam właśnie taką próbę, zbierałam ziemię z różnych miejsc, bo to jest ważne, jest może nie tyle kolor tej ziemi, tak jak w malarstwie niesłychanie ważny jest kolor, ale tutaj też bardzo ważne było przede wszystkim miejsce, z których to ja zbieram tę ziemię. No i właśnie zaczęłam malować ziemiami, zarzuciłam malowanie farbami, tylko ziemię. No i to była fajna przygoda, dlatego że przyjaciele, którzy wyjeżdżali gdzieś w jakieś odległe rejony świata, czy to gdzieś na Mauritius, czy do Afryki, czy do Nowego Jorku, czy do Ameryki Południowej, przywozili mi ziemię. No i to było fascynujące, no bo właśnie przy pomocy tych ziemi malowałam kolejne obrazy.
1: Ale w pani pracach pojawiają się także węgiel, torf, sól, wosk czy ziarna. Czy wybór konkretnego materiału wynika z jego właściwości, symboliki, czy może jakiegoś osobistego związku z danym miejscem?
0: Więc właśnie na początku XXI wieku jest taki okres w roku, który ja bardzo lubię, między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, jest to taki kilka dni, kiedy już wszystkie te czynności domowe, obowiązki zostały zrobione i wtedy ja się zabieram do malowania. I wtedy przyszło mi do głowy po raz pierwszy, to było chyba w roku 2000, żeby namalować obraz przy pomocy właśnie jakichś materiałów. No i wtedy zaczęłam używać właśnie do malowania już nie tylko ziemi, ale zaczęłam dodawać wosk, ziarna, torf, węgiel, sól, cukier. I one rzeczywiście miały dla mnie pewne znaczenia. Na przykład węgiel to energia, torf to forma przejściowa, sól to wartość najwyższa, cukier to konsumpcja, konsumpcjonizm, niedobry konsumpcjonizm, prawda? Ziarna, no to jest pokarm. Także rzeczywiście te obrazy, wosk to światło, prawda? Taka łączność z wszechświatem, ziemi z wszechświatem. Także to był bardzo też taki dla mnie ciekawy okres, kiedy ja malowałam no, już małe formaty, bo siłą rzeczy ta technika wymaga małych formatów. Malowałam właśnie przy użyciu tych różnych materiałów. Takie małe, niewielkie obrazy, które dotyczyły wpływów różnych kultur, religii, idei z całego świata. To było fascynujące też.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: A my wracamy do rozmów o tym, jak sztuka łączy się z przyrodą i z naturą i czy można zapisać kawałek świata na płótnie i czy ziemia, torf albo węgiel mogą opowiedzieć historię miejsca lepiej niż fotografia, bo to wszystko pokazuje nam wystawa Sytuacje Naturalne Agnieszki Niziurskiej, która jest do oglądania w Fundacji Arton w samym centrum Warszawy i to jest wystawa, która pokazuje, że natura to nie tylko krajobraz, który oglądamy, ale też materia, pamięć czy emocje. Artystka wykorzystuje w swojej twórczości naturalne materiały, które są też śladami konkretnych miejsc i zatrzymuje trochę w obrazie ich wyjątkowość. Ja miałam szansę, żeby porozmawiać z artystką o tym, jak ona rozumie właśnie też przenoszenie przyrody na obraz, na płótno, jako taką metaforę pamięci o danym miejscu.
3: Szanuj zieleń. myślano, gdzie.

0: przy pracy z ziemią też myślę sobie o tym, że efekt nie zawsze jest widoczny od razu, dopiero czasem po wyschnięciu, tak jak przy tym obrazie, prawda? Możemy zobaczyć ostateczny rezultat. Czy pozostawianie miejsca na taki przypadek jest dla Pani też ważną częścią tworzenia, że jednak po fakcie obraz może wyglądać inaczej?
1: No rzeczywiście, kiedy on już wyschnie, on wygląda inaczej. No i ja zawsze czekam z niecierpliwością, jaki jest z tego efekt, bo nie zawsze mogę to przewidzieć i czasami nakładam drugą warstwę albo gdzieś tam, że tak powiem, dodaję tej ziemi, ale generalnie no jestem zachwycona, że te efekty, to zaskoczenie po prostu jakoś mi się sprawdza, jakoś to mnie strasznie cieszy, no ale zawsze jednak obraz musi być przede wszystkim obrazem i ja no, jeżeli ten przypadek no, nie wyszedł, no to ja staram się zrobić tak, żeby obraz był po prostu dobry, bo obraz musi być dobry.
0: Czy tworzenie z takich naturalnych materiałów zmieniło również Pani codzienną relację z przyrodą? Może wtedy zaczęła Pani patrzeć inaczej na to wszystko, co nas otacza? I czy w ogóle sztuka może w tym pomóc?
1: Sztuka po prostu otwiera szerzej oczy na otaczającą rzeczywistość, na świat. Dzięki sztuce my więcej widzimy, my więcej czujemy, po to jest sztuka. Ona po prostu nam coś oznajmia. Także każde z tych doświadczeń, każdy z tych kontaktów przy malowaniu kolejnego obrazu, no też mnie uczy czegoś. Ja się bardzo cieszę, że mam taki zawód, bo ja się całe życie uczę. Cieszę się, że właśnie, że ja mogę się cały czas uczyć, że coś mnie zaskakuje, że cały czas ja do czegoś mogę dążyć jeszcze.
0: To mamy dużo wspólnego, bo też rzeczywiście mam tak w przypadku mojej pracy, ale jeszcze bardzo chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ w katalogu wystawy pojawia się taka piękna myśl, że odcisk jest jednocześnie dowodem obecności i świadectwem znikania. I jestem też bardzo ciekawa, czy malowanie śladów jest dla Pani sposobem na zatrzymanie czasu?
1: Tak, tak. I tego akurat żadnego z tych obrazów tutaj nie ma, ale mam wiele takich obrazów, które były frotażami z jakichś ścian, prawda, zwłaszcza mnie wzruszały takie stare budynki z datami, kiedy powstał taki budynek. I zawsze mnie wzruszała właśnie taka, ujmowała mnie taka kruchość losu ludzkiego i chciałam zatrzymać to. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, te budynki, z których zbierałam frotaże w latach 90. Tak samo jak nie wiem, czy na przykład ten obraz przedstawia trzy drzewa w naturalnej od siebie odległości, prawda? To są trzy zielone drzewa i naturalny jest odstęp między nimi, ale to było w latach 90. Upłynęło 30 lat. Te drzewa są już inne. To jest zatrzymanie momentu, to jest zatrzymanie chwili. No więc w ten sposób mogę o tym powiedzieć.
0: Sytuacje naturalne to pokaz 7 prac Agnieszki Niziurskiej, która oprócz farb, a nawet zamiast farb używa do malowania ziemi i prostych minerałów. Z jednej strony to wystawa, która przypomina ten pierwszy okres twórczości artystki, wpisujący się w nurt nowej ekspresji, kiedy jej głównymi tematami były góry. No a z drugiej prezentuje te nieznane prace malowane ziemiami, realizowane metodą frotażu, w których natura dosłownie została przeniesiona na płótno. Wszystko obejrzycie w galerii Fundacji Arton na ulicy Foksal do końca listopada i jest to też idealna okazja, żeby przekonać się, że natura nie kończy się wcale tam, gdzie zaczyna się asfalt.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: słowa, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Autopromocja.
1: Czwórka, to słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13, o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Cougar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
3: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
0: Czwórka, to słychać.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
1: Tak jak

0: o sportową formę dba Michał Piwowarek.
1: Cześć i dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Michał Piwowarek. Rozpoczynamy przed poranek czwórki, czyli rozgrzewkę. Jeśli właśnie przeciągacie się tuż po wyjściu z łóżka, jeśli szukacie troszkę wygodniejszej pozycji przy śniadaniu, albo rozruszacie ramiona przed wejściem do pracy, żeby zrzucić z siebie ten poranny, poniedziałkowy stresik, no to jesteśmy dziś bardzo blisko Was w czwórce, bo będziemy zadawać pytanie przez najbliższą godzinę, jak dobrze czuć się we własnym ciele. Jest tak, że kiedy myślimy o poprawianiu formy, często od razu pojawia się jakiś bardzo konkretny cel. Żeby schudnąć, żeby podnieść więcej, żeby przebiec szybciej, ale gdyby zacząć od tego, co chcielibyśmy robić z większą swobodą, na przykład wstać rano bez poczucia sztywności, mieć energię po pracy, wejść po schodach bez większej zadyszki, bawić się do upadłego z psem albo spróbować zupełnie nowej aktywności bez przekonania, że to może nie być dla mnie, bo moje ciało nie jest na to gotowe. Już za moment rozmowa z Michałem Maciaszkiem, to trener personalny i movement coach, czyli trener ruchu. Na swojej stronie pisze o treningu, który zmienia ciało z problemu w sprzymierzeńca. Dzisiaj sprawdzę, jak przełożyć tę myśl właśnie na codzienność. Zapytam Michała o to, jak wybrać ćwiczenia dopasowane właśnie do siebie, po czym poznać dobry trening i czy naprawdę trzeba wychodzić z takiego dobrego treningu na ostatnich nogach i z językiem wywieszonym do pasa. Będzie też o presji, którą czasem sami na siebie nakładamy, bo można bardzo chcieć zadbać o formę, ale przy okazji zrobić z tego kolejny obowiązek, który zmienia się przykry obowiązek i często bywamy cały czas z siebie

niezadowoleni. Zapytam też o to, jak trenować po trudnym dniu, po słabej nocy, albo gdzie szukać postępów, jeśli to, co widzimy w lustrze albo na skali wagi,

0: Czwórka rozrusza cię od rana.
1: W studiu Czwórki pojawił się już zapowiadany i obiecywany gość Michał Maciaszek, trener personalny i movement coach. Co się kryje pod tym ciekawym określeniem, to za chwilę, ale Michał łączy w swojej pracy i trening siłowy, i ruch po prostu, ale też pracę nad większą swobodą funkcjonowania we własnym ciele. Cześć, dzień dobry, witaj w Czwórce.
2: Cześć, cześć.
1: Na początku chciałem cię zapytać, jak wyglądają zazwyczaj twoje poranki, no bo słyszymy się o 7 rano. Czy to jest tak, że wstajesz dużo wcześniej i od razu ciśniesz jakiś swój własny trening? Jak w ogóle wygląda twój rozruch poranny? Jak wygląda twoja poranna rozgrzewka?
2: Boże, wiesz, wstyd się przyznać.
1: Szewc ale bez butów chodzi.
2: Tutaj nie chcę iść jakby w historię mojego życia, ale po prostu ostatnie 2 lata spędziłem na studiach psychologicznych i to mi dość mocno rozregulowało rytm, bo po prostu mam tak duży nawał pracy, którą mam do wykonania, że dbanie jeszcze o siebie, no niestety poszło na drugi plan ze względu po prostu na obowiązki, więc wstawanie raczej polega na tym, że próbuję ograniczyć niezbędny czas, który jest mi potrzebny do przygotowania, żeby zdążyć do pracy i położyć się w miarę wcześnie. Jedyną chyba rzeczą, na którą naprawdę zwracam uwagę, to jest wyłączyć ekran, jakoś tak koło godziny 8:00. I ja sobie chodzę na długi spacer z psami, taki mniej więcej godzinny wieczorem przed snem.
1: To w takim razie, skoro studiujesz psychologię i kręci cię ten temat, no to takim jednym z obszarów psychologicznych jest sfera fantazji. To pofantazjujmy sobie, gdybyś mógł stworzyć taki idealny poranek związany z rozruchem, tak żeby czuć się dobrze przez resztę dnia i naładować fajnie te akumulatory w naszym ciele, jak to by wyglądało?
2: Wiesz, ja miałem taki okres w życiu, kiedy dużo podróżowałem. Staram się co roku wyjechać sobie na miesiąc, dwa, zwyczaj do Azji, gdzie mam właśnie czas dla siebie. I każdy ma swój rytm. Jakby jedni wstają wcześniej, drudzy później. Dla mnie magią jest to, że wstajesz jak w momencie, kiedy twoje ciało się wyspało. To jest w ogóle pierwsza rzecz, żeby sobie na to pozwolić. Co tutaj w Warszawie dla większości ludzi jest kompletnie niewykonalne, ale budzisz się w momencie, kiedy wyspałeś, masz ochotę wyjść z łóżka, a nie zmuszasz się, bo dzwoni ci budzik i wiesz, że musisz złapać autobus. To jest pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. Ja późno jem śniadania, bardziej stosuję tak zwany intermittent fasting. Lubię sobie rano pójść, najlepiej popływać. To jest taki moja rzecz, że wychodzę sobie, zakładam sobie kąpielówki, idę sobie na plażę, pływam sobie przez pół godziny, szukam sobie muszelek czy coś takiego. Wracam, biorę prysznic, idę sobie na jakieś lekkie śniadanie i to jest dla mnie taki rytm, który mi służy. Ja się wtedy czuję dobrze, czuję się wypoczęty, mam ochotę na to, żeby te dni w taki sposób spędzać, ale to jest dość luksusowe, można tak powiedzieć, dla większości ludzi.
1: Czy jesteś teraz w takim momencie swojego życia w ogóle, że możesz podpisać się pod takim zdaniem, że dobrze czuję się w swoim ciele?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No właśnie.

0: właśnie, bo pewnie spotykasz na swojej drodze osoby, które pod tym zdaniem podpisać się nie mogą, dlatego szukają specjalistów, którzy zajmują się ruchem, którzy trenują innych. No właśnie, z czym ludzie do ciebie przychodzą, szczególnie ci, którzy pod tym zdaniem no nie do końca podpisać się jeszcze mogą?
1: Kurczę, polecę trochę filozoficznie, ale większość z nas nie ma zupełnie czasu, żeby siebie poznać. I trochę nasze...
0: Nie ma filozofii, to są fakty, żyjemy w bardzo szybkich czasach.
1: Więc ludzie przychodzą często po wiedzę, a kończą na przestrzeni, żeby troszkę siebie poznać, bo to do tego się sprowadza. Ja nie mam rentgenu w oczach, ja nie mam pojęcia, co się u kogoś dzieje. To nie jest tak, że ktoś wchodzi i ja nagle mam 40 lat jego historii ruchowej momentalnie wypisane. Więc większość tych rzeczy tak naprawdę polega na jakimś takim spokojnym poznawaniu siebie, co ja czuję, co mnie boli. Jako trener mam możliwość, po pierwsze, mam spore doświadczenie, jeśli chodzi o patrzenie na ludzkie ciała. Mogę spojrzeć na kogoś z zewnątrz, ewentualnie go nagrać i uświadomić tej osobie różne rzeczy, których ta osoba nie wie.
0: Czyli jesteś z tych trenerów, którzy nie mają gotowych planów treningowych, które wyciągają z szuflady i wręczają swoim podopiecznym, tylko myślisz bardzo holistycznie, myślisz w takim nurcie, można powiedzieć, treningu humanistycznego.
1: To znaczy, ten podział kartezjański na umysł i ciało no nie istnieje. My jesteśmy całością.
0: Tak.
1: Ja mogę komuś wypisać najlepszy plan treningowy według mnie, co nie znaczy, że ta osoba go po pierwsze wykona, a po drugie będzie jej służył. Więc to jest to, ja mówię, ja jako trener mam bardzo ograniczone możliwości. Ja za nikogo tego treningu nie wykonam. Ja mogę mówić do tej osoby i możemy sobie uwspólnić komunikację, czyli to, co ja mówię, ta osoba rozumie. Mogę jej też zobrazować, ale tak naprawdę i przełożenie tego, co ustaliliśmy na ciało, i wykonanie treningu nie leży w moich możliwościach. Ja za nikogo po prostu tego nie zrobię. W związku z czym ja zawsze mówię o sobie, że ja jestem osobą, która towarzyszy komuś w drodze ruchowej. Jakby ja nie jestem tak, kimś, kto ten trening za kogokolwiek wykona, więc to jest nasza wspólna praca. Mam wrażenie, że trochę tak jak z terapeutą, to psycholog za nikogo problemów nie rozwiąże.
0: Ale umówmy się, że jest tak, że ludzie mogą regularnie ćwiczyć, mogą robić postępy i wciąż mogą podpisać się pod tym zdaniem, że wciąż nie czuje się okej w swoim ciele.
1: Dobra, to jest takie, trochę się zwierzę, ale miałem taką sytuację w życiu, ktoś mi zadał takie pytanie, czy siebie kochasz? Czy jesteś w stanie spojrzeć w lustro, spojrzeć sobie w oczy i z pełnym przekonaniem, nie ściemniając, nie kłamiąc, powiedzieć sobie prosto w twarz, słuchaj, kocham się. Kocham ciebie czy siebie, wszystko jedno. Ja stwierdziłem, że no dobra, spróbuję. Jestem otwarty na nowe doświadczenia. Stanąłem przed tym lustrem no już 10-15 lat temu i nie byłem w stanie tego powiedzieć szczerze. Jakby widziałem, że jeśli to powiem, to ja kłamię. I to zaczęło jakąś taką w ogóle drogę, dlaczego tak jest, dlaczego ja siebie nie lubię, dlaczego mi nie jest dobrze w sobie, co takiego się w moim życiu dzieje. I mam wrażenie, że to ja bym postawił trochę z przodu, zanim ja się zacznę zastanawiać tylko nad moim ciałem, to tak ogólnie spojrzeć, czy ja siebie lubię, czy ja sobie dobrze życzę, czy ja chcę dla siebie czegoś dobrego, czy ja chcę się dobrze czuć, bo może tak zupełnie nie jest.
0: To w takim razie, jeśli stając przed tym lustrem, no nie możemy się podpisać pod tym określeniem, że siebie kochamy, jak twoim zdaniem zrobić pierwszy krok ku temu, żeby po prostu tę sytuację dość smutną i dojmującą zmienić?
1: Zadać sobie pytanie i znaleźć sobie przestrzeń na to, żeby się nad tym zastanowić, bo to nie jest tak, że jest jedna odpowiedź dla każdego, taka sama, kopiuj, wklej, trzy ćwiczenia na sześciopak, jedziemy. Nie, to jest dla każdego jego droga. Każdy się, jeśli chce, musi na to znaleźć sposób. I ja to tak naprawdę ograniczam do po prostu spędzenia czasu razem z sobą, zastanawiając się nad tym. Mam wrażenie, że tutaj nie ma żadnej drogi na skróty, tak jak z treningiem.

0: prostu ileś godzin, dni, tygodni, miesięcy trzeba spędzić, żeby sobie to układać. I tak bym to zaczął.
1: No i właśnie, na początku tej części naszej rozmowy padło takie hasło przy twoim nazwisku Movement Coach i myślę, że słuchacze, którzy są z nami cały czas, teraz po tym sposobie, w jaki mówisz o podejściu do ruchu i w ogóle samego siebie, możemy się zbliżyć do wyjaśnienia tego hasła, ale gdybyś miał tak skondensować wiedzę i powiedzieć właśnie, na czym ten movement coaching polega, to co to będzie?
0: To jest taki temat, że nie da się nie trenować. Mhm. Jakby my trenujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo trening polega na tym, że nasze ciało i nasza głowa dostosowuje się do otaczającej je rzeczywistości. Czyli jeśli ktoś siedzi 8-10 godzin dziennie na krześle, będzie mistrzem siedzenia. Jakby żaden zwierzak nie jest w stanie go pobić w ilości godzin spędzonych na tyłku. I niezależnie co zrobisz, to będziesz w tym coraz lepszy. Twoje ciało się będzie i twoja głowa dostosowywała, czy to do temperatury, w której jesteś, czy do butów, które nosisz i tak dalej. Więc ja pomagam, jako że fizyczność jest taką dyscypliną, jeśli chodzi o którą mam sporą wiedzę, to zacząłem od pomagania ludziom właśnie w tym, jak dostosować swoją rzeczywistość, jak dostosować swoją codzienność, bo trening zajmuje nam powiedzmy godzinę w tygodniu, czy dwie godziny w tygodniu, to jest tam, nie wiem, jedna na 168 jest godzin w tygodniu, czy coś takiego. No, ja nie będę w stanie przez godzinę z kimś w tygodniu zmienić jego 167 godzin stałego życia, więc pracujemy właśnie nad taką świadomością pewnych nawyków, jak ja coś robię, jak zrobić, żeby cała ta rzeczywistość, chociaż część tej rzeczywistości mnie wspierała w tym w kierunku, w którym ja chcę podążać.
1: W takim razie już za moment porozmawiamy o tym, jak dobrać wysiłek do samego siebie. Co zrobić, kiedy na przykład mamy słabą noc za sobą, a i tak w planach mamy potrenowanie i jak szukać swojego ruchu także poza siłownią. O tym wszystkim Michał Maciaszek, trener personalny i movement coach. Wracamy już za moment.

0: Czwórce dbamy o waszą formę.
1: W Czwórce wracamy do rozmowy o ciele. Teraz będzie bardzo praktycznie, bo w pierwszej części rozmowy z Michałem Maciaszkiem trochę i w filozofię popłynęliśmy. Michał Maciaszek to trener personalny i movement coach. No właśnie, to teraz bardzo konkretnie. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Michał, chcę się lepiej poczuć we własnym ciele, ale nie wiem od czego zacząć. To jakie ty pierwsze kroki byś zalecił, bądź jakie naprawdę zalecasz, jeśli ktoś do ciebie przychodzi z takim właśnie celem?
2: Pierwsza rzecz to ja próbuję tą osobę zrozumieć i tą osobę poznać, bo to, jak ja się będę czuł we własnym ciele, to może dla mnie oznaczać, że ja jestem w stanie przebiec maraton tam, nie wiem, poniżej 5 godzin. Dla mojego 95-letniego dziadka czuć się zdrowym może być pójście do sklepu i zrobienie zakupów i przyniesienie ich po schodach. Więc fajnie jest na początku zrozumieć, co to dokładnie oznacza, bo jeśli ja mam zrobić dokładny trening, to muszę dokładnie wiedzieć, jakie są oczekiwania tej osoby. I znając te oczekiwania, tak naprawdę zazwyczaj wracamy do dość prozaicznej rzeczy, którą się często pomija na treningach, czyli do oddechu. Mhm. Większość z nas nie potrafi, znaczy potrafi, nie dusimy się, ale większość problemów, które według mnie, z którymi się borykają ludzie, zaczyna się od oddechu. Jakby to jest często

0: tak, że dla kogoś bycie zdrowym oznacza podniesienie, nie wiem, 120 kilo na sztandze albo zrobienie tam 15 podciągnięć, a ta osoba nie potrafi stać albo oddychać. Więc ja zazwyczaj wracam do takich turbo podstawowych funkcji. Czy umiesz w miarę wygodnie siedzieć na podłodze? Czy umiesz zrobić jakiś podstawowy taki słowiański przykuc? Czy ty umiesz w ogóle wisieć na drążku? Jakby badamy sobie takie bardzo podstawowe rzeczy i dopiero jakby ciężar zawsze można dołożyć. Na to to jest najmniejszy problem. Więc ja zazwyczaj zaczynam od tego, jak to stoi, jak to chodzi i jak to oddycha.
1: A jak zachęcasz do tego, żeby pozostać właśnie w treningu już po tych pierwszych wstępnych rozmowach? No bo umówmy się, często jest tak, że do siłowni, do sal treningowych wracają osoby, które mają już historię przerywaną ze sportem. Coś takiego się wydarzyło, że się zraziły, miały kontuzję. Jak wytrwać, jak do tego zachęcasz?
0: To jest wątek, który teraz próbuję zrozumieć. Właśnie po to mi są te studia psychologiczne, bo ułożyć komuś plan treningowy, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach nie jest specjalnym problemem. Nawet osoba, która specjalnie się nie zna, może sobie odpalić jakiegoś czata czy coś takiego i jakiś tam plan, który w miarę będzie miał ręce i nogi, sobie ułoży. Ale jak zrobić, żeby ten plan faktycznie wykonywać? I tutaj niestety, no, powiedziałbym, że nie ma... Może tak, warto sobie znowu stanąć przed tym lustrem i odpowiedzieć na proste pytanie, po co ja chcę iść na tą siłownię, ale tak szczerze, tak absolutnie szczerze, po co mi to? Wielu ludzi nie jest w stanie się przyznać, że komuś na przykład zależy na tym, żeby lepiej wyglądać, bo chce się bardziej podobać na ulicy. I to jest motywacja, taka szczera, prawdziwa od wewnątrz. Ja, co mogę dać od siebie, to zaangażowanie. Staram się być w 100% dawać uważność tej osobie, z którą pracuję, a druga rzecz to dać jej ciekawość. W taki sposób, że ona poznaje swoje ciało trochę na nowo, znajduje w nim nowe rzeczy i to zmienia jej czucie i widzenie siebie w przestrzeni. Zazwyczaj to jest coś takiego, co ludzi najbardziej ujmuje, takie wow, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, ja nie wiedziałem, że ja to czuję, o to się rusza.
1: Wiesz, co by mnie przekonało do tego, żeby trenować z tobą regularnie? I właśnie ten wątek chciałem teraz poruszyć, bo przyszło to do mnie w tym momencie, że z jednej strony siedzi przede mną bardzo atletyczny facet, z drugiej strony osoba niezwykle spokojna. Czyli to jest takie połączenie, z jednej strony wektor siły, z drugiej strony wektor takiego absolutnego spokoju. To jest szalenie ciekawe. I czy ty rzeczywiście, jak sam ze sobą trenujesz, to potrafisz dokładać więcej, przekraczać kolejne granice, ale właśnie w takim zdrowym spokoju, można powiedzieć, bez mocnej presji?
0: Wiesz, ja mam 43 lata i mam wrażenie, że ja już nie potrzebuję za bardzo ludziom imponować. Już mi to minęło, więc mam wrażenie, że to moje ego treningowe po prostu ze względu na, nie wiem, czy to jest wiek, czy doświadczenie, trochę zmalało. Czy zdarza mi się popełniać błędy, czy zdarza mi się przeginać? Zdarza mi się. Zazwyczaj mam świadomość, kiedy to robię. Tutaj, dobrze, miałem nie przeklinać, ale jest taka książka, która się nazywa Kultura za bardzo mocnej pracy. Tak. I mam wrażenie, że to jest bardzo często kwestia mindsetu. W większości z nas się wydaje, że trening, żeby był efektywny, to ja muszę sobie dowalić. Bo jak sobie nie dowaliłem, jak następnego dnia po prostu nie jest tak, że ja mam takie zakwasy, że ledwo wstaję z łóżka, to tam się niby nic nie wydarzyło. Dla mnie ważne jest, ile dany człowiek zrobił powtórzeń w miesiącu albo w roku. To, że ktoś się zajedzie na jednym treningu, a potem musi tydzień odpoczywać, po prostu jest trochę bez sensu. Więc jak siedzisz w tej branży x lat, to widzisz te zmienne. I na szczęście udaje mi się w ten sam sposób podchodzić do siebie. Jakby spojrzeć na ciężar i powiedzieć, dobra, dzisiaj to podniosę, ale potem będę 3-4 dni musiał odpocząć. No to jest bez sensu. To odpuść sobie dzisiaj, zrobisz połowę tego jutro, ale sumarycznie z perspektywy tygodnia czy miesiąca to i tak wyjdzie na dobre.
1: I wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo właśnie teraz chciałem poświęcić chwilę na to, żeby zaopiekować się tymi słuchaczami, którzy teraz na przykład są z nami, natomiast mają za sobą trudniejszą noc. Nie udało się dospać.

0: spać nie jest fajnie pod tym względem, czują się niewyspani, a w przedpokoju stoi spakowana torba na trening, którą mamy ze sobą zabrać do pracy i po tej niedospanej nocy iść na 8, 10, 12 godzin do pracy jeszcze z tą torbą. Zachęciłbyś, żeby ją po prostu zostawić w tym przedpokoju, żeby na nas poczekała na lepsze czasy?
1: To zależy, nad czym pracujemy. Mhm. Jeśli to jest osoba, która od 10 lat regularnie trenuje, nie ma problemu z dyscypliną, zostaw tą torbę, wyśpij się, odpocznij. Jeśli pracuje z kimś, kto dopiero zaczął się ruszać, nigdy tego świadomie nie robił i my pracujemy nad dyscypliną, ta osoba musi się zderzyć czasem ze ścianą, zobaczyć jak to jest mieć tą dyscyplinę i czasem trenować w nieoptymalnych warunkach. Bierz torbę, idź na trening, zrób co dasz radę, więc tak bym na to pytanie odpowiedział.
0: No dobrze, jesteśmy w poranku, powoli zbliżamy się do godziny 8:00. To jest już raczej taki moment, kiedy wszyscy się wygrzebali spod pierzyn i zaczynają, miejmy nadzieję, nowy, dobry dzień. To zostawmy poproszę naszych słuchaczy z małym prezentem od ciebie. Jak rozpocząć dzień twoim zdaniem? I tu bym poprosił o takie bardzo konkretne rzeczy, trening, żeby po prostu ten dzień był w porządku. Jak sobie poprawić samopoczucie właśnie od strony ruchu? No pewnie opowiesz o tym oddychaniu, ale może wpadniesz jeszcze na jakąś taką ruchową wskazówkę, którą mogą zrobić nasi słuchacze teraz, jeśli są z nami. Poprzeciągajmy się z Maciaszkiem.
1: Może to brzmi okrutnie, ale ja bym... Najlepsze poranki, które ja mam, to są poranki spokojne. Może tak, jak często rozmawiam z ludźmi, to mówią, to zaczynają poranek od biegu. Jeśli jest taka opcja, dla mnie właśnie tego nie rób. Daj sobie te 5, 10, 20 minut na to, żeby sobie w spokoju wypić kawę, nie patrzeć na telefon, przejść się po mieszkaniu, poczuć siebie, jakby właśnie pooddychać, popatrzeć sobie na słońce. Mówię, znowu... Jestem chyba zły w konkrety. Jak mam konkretną osobę, to jest mi dużo łatwiej pracować. Jedną z rad, no to Huberman o tym mówił, taki znany Amerykanin. Mi bardzo pomaga, jeśli pracuję nad rytmem wstawania, żeby dość szybko otworzyć ciemne rolety, bo ja mam mocno ciemno w mojej sypialni, i pozwolić słońcu wpadać prosto w moje oczy przez te kilka porannych minut. Bardzo pomaga mi to z rytmem. Po kilku takich dniach budzę się automatycznie o tej porze, którą sobie ustaliłem.
0: To w takim razie konkret od Michała Maciaszka był, a to trener personalny i movement coach. Gościł dziś w rozgrzewce czwórki. Budziliśmy się razem z nim. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
1: Dzięki.

0: Po tej stronie mikrofonu niezmiennie Michał Piwowarek, to jest niezmiennie rozgrzewka w czwórce. Dzisiaj z Michałem Maciaszkiem, trenerem personalnym i movement coachem, rozmawiałem o tym, jak dobrze czuć się we własnym ciele, jak dobierać trening do człowieka, jego potrzeb i codzienności. Ja zostawię Was z pytaniem, co chcielibyście móc robić z większą łatwością? Może wejść na czwarte piętro bez żadnej zadyszki, może usiąść swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, wrócić na rower albo mieć jeszcze ochotę na spacer po całym dniu trudnej pracy. Taka odpowiedź może być bardzo konkretnym początkiem myślenia właśnie o własnej formie. Sam lubię sport i wiem, jak łatwo skupić się na tym, co jeszcze nie wychodzi. Choćby jak biegać szybciej, jak podnosić więcej, dlatego chcę też zauważyć, co już potrafię i ile przyjemności daje mi samo wyjście na trening. Z takim nastawieniem zdecydowanie myśleć łatwiej jest o wysiłku, który jest przed nami. A dziś trzy rzeczy do zrobienia ode mnie dla Was. Wybierzcie własny cel, dopasujcie wysiłek do własnych możliwości i zauważajcie małe postępy. Szczególnie te, których nie da się pokazać na zdjęciu albo zapisać w dzienniczku jako własnej nowej życiówki. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to jutro ruszamy po schodach. Moim gościem będzie Iwona Wicha, z którą porozmawiam o bieganiu po schodach. Jak przygotować się do takiego wysiłku? Co to w ogóle jest za rodzaj biegania? Jak rozłożyć siły i co sprawia, że zwykła klatka schodowa staje się miejscem sportowej rywalizacji? Słuchajcie nas od 7:00. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek w rozgrzewce, a przed nami poranek czwórki. Ja życzę doskonałego dnia i zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 2 godziny właśnie w poranku czwórki, dziś z Bartkiem Czarkowskim. To już za moment na naszej antenie, a tymczasem życzę doskonałego dnia.
1: To była rozgrzewka w czwórce.

0: autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
7: Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Siemano, z tej strony BRK.

0: Jest 8 rano w poniedziałek.
1: Pogoda.
0: A to oznacza, że zaczynamy poranek, ale zanim informacje, zanim muzyka, zanim przedstawienie, to oczywiście prognoza pogody, której nie jestem fanem, jak patrzę sobie na mapę, przynajmniej temperatury, która będzie nas dzisiaj atakowała od rana i już zaatakowała. Najzimniej o godzinie 7 było w Kielcach i w Zakopanem zaledwie 1 stopień. Tak, to jest już ten moment roku. Z kolei nad morzem całe wakacje było najchłodniej i proszę, dzisiaj jest najcieplej. 11 stopni o 7 było w Kołobrzegu, 10 stopni było w Trójmieście, w okolicach 8-9 stopni było właściwie nad całym wybrzeżem. A jak będzie kształtował się pogodowo ten poniedziałek? Najcieplej pozostanie rzeczywiście na wybrzeżu. 13 stopni w Trójmieście, 12 w Kołobrzegu, 13 w Szczecinie. Trochę chłodniej na północnym zachodzie, 12 stopni w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, 12 w Poznaniu, 13 we Wrocławiu, czyli podobnie jak nad morzem. I generalnie idąc w głąb kraju, 12-11 stopni to będą te najwyższe wartości temperatur, które pojawią się na termometrach przez cały poniedziałek. Oczywiście mówię tutaj o środku dnia i wszędzie właściwie możemy spodziewać się większych lub mniejszych opadów. Przejaśnienia pojawią się tam, gdzie najcieplej, czyli znowu Pomorze Zachodnie i Pomorze Centralne. Tam mogą przez chmury przebijać się promienie słoneczne i to jest dla mieszkańców tamtych rejonów na pewno bardzo dobra informacja.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Bo południowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my,

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jeśli ktoś z was nie wytańczył się w weekend, to mam nadzieję, że dorobił sobie jeszcze teraz tych kilka minut dzięki porankowi czwórki i utworowi, który rozpoczął nasze spotkanie w poniedziałek 12 października w 285 dzień roku. Do jego końca pozostało zaledwie 80 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachiusz, Eustachy, Felix, Grodzisław, Grzymisław. Szkoda, że jak Grodzisław, to nie Grodzisława. Grzymisław, Maksymilian, Maksymiliana, Serafin, Wilfryd, Witold i pani Witolda w razie czego. Nie znam chyba nikogo o imieniach, w sensie osobiście, o imionach, które zostały w mojej, no może Maxa jakiegoś znam.

Tylko pytanie, czy Maksymiliana, czy po prostu Maxa. O imionach, które wypowiedziałem, ale mam nadzieję, że wyznacie i przekażecie dobre życzenia od całej ekipy porankowej. No i myślę, że cała czwórka też się dorzuci. To jest poniedziałek, rzadko tutaj bywam, ale tak się wydarzyło, że dzisiaj będę z wami do godziny 10. Nazywam się Bartek Czarkowski i z tego powodu bardzo się cieszę, że będę z wami do 10, bo że tak się nazywam, to już się

Spektatora będzie gościem już w ciągu najbliższych 10-15 minut, a po godzinie 9 studio odwiedzi młoda nadzieja polskiego kina, Mikołaj Bukrewicz, który no pewnie staje się coraz bardziej rozpoznawalny, zwłaszcza od no 5 dni, kiedy to na jednym z serwisów streamingowych pojawił się film, w którym on debiutuje w głównej roli, grając Jana Borysewicza, czyli historia jednego z najważniejszych polskich gitarzystów rockowych przeniesiona na ekran. Z jakim skutkiem? O tym sobie podyskutujemy z Mikołajem po godzinie 9. No oprócz tego trochę muzyki, a właściwie dużo muzyki i być może trafią się jeszcze jakieś inne newsy. W tym wszystkim jestem z wami do godziny 10, poniedziałkowy poranek na Antenie Czwórki. Czas start.

0: budzimy na dobry początek dnia.
1: Dobry początek dnia.
2: No, to wydaje się, że ja jestem tym budzącym się na dobry początek dnia. Z wami razem się budzę. 16 minut po godzinie 8 i to był zespół Kasabian i utwór zatytułowany Super Powers. A ja z dwiema informacjami, w tym jedna taka autopromocyjna, informacjami dotyczącymi gości, którzy pojawiają się na naszej antenie. Jutro po godzinie 21 w mojej audycji Degustibus gośćmi będą bracia Waglewscy, czyli Fish i Madę. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj dość nietypowo ukazał się ich nowy album i o tej płycie będę rozmawiał z chłopakami jutro wieczorem. To jest rzecz, na którą się bardzo szykuję, bo wszystkie dotychczasowe single, które pochodzą z nowej płyty Fisha i Emadego, bardzo mi się podobają. Myślę, że takim najbardziej znaczącym jest wydany w miniony piątek singiel zatytułowany Impulsy, w którym gościnnie pojawia się Taco Hemingway. Dużo dyskusji w internecie o tym utworze. Trwa prawie 8 minut. Jest raczej taki słabo singlowy, ale świetnie się go słucha za sprawą dwóch zwrotek. Jedna dowieziona oczywiście przez Fisha, druga dowieziona przez Taco Hemingwaya. Dość się od siebie różnią, ponieważ to, co rymuje, czy też melo deklamuje Fish, to opowieść o obserwacji przez pół roku Google Trends, czyli takiej maszynki, która analizuje zapytania w internecie, Polaków oczywiście. Druga zwrotka Taco Hemingwaya jest z kolei jego opowieścią o tym, co go drażni. Myślę, że dawno się tak osobiście nie otworzył. Warto posłuchać Impulsów i warto, mam nadzieję, jutro również posłuchać mojego wywiadu z Fishem i z Emadę po godzinie 21. A prócz nowości, które trafią do mnie, dzisiaj o godzinie 20 u chłopaków z sąsiedztwa Lotta z utworem, z nową płytą, która ukazała się w piątek. Pokoik zapraszam w imieniu Delema oraz Adama Smolarka na ich wywiad z Lottą. Mam dla was jej nowy singiel zatytułowany Cool Kids. Cool Kids!

0: Warto przeczytać.
1: I to już nie od dzisiaj warto przeczytać, tylko od dobrych, poczekaj, szybko policzę, 7 lat warto przeczytać książkę Jak nakarmić dyktatora. Jej autor Witek Szabłowski. No mogę sobie pozwolić na zdrobnienie twojego imienia, bo znamy się no mniej więcej od tych 7 lat właśnie. Jest gościem w Studiu Czwórki, pierwszym z dzisiejszych dwóch porannych gości. Witaj, jak się wstawało?
2: Dzień dobry, cześć. Wstawało się trudno, ponieważ ta książka teraz już w nowej wersji jako Kucharze dyktatorów, bo Jak nakarmić dyktatora to było 5 kucharzy, a teraz mamy...
1: Rozszerzyłeś.
2: 10, czyli książka kucharsko-reporterska o tym, jak się gotowało dla najstraszniejszych tyranów. No, a stawało się trudno, ponieważ wczoraj przyjechał reżyser filmu, który powstał na podstawie tejże książki i trochę żeśmy się zasiedzieli.
1: I to jest właściwie jeden z dwóch powodów, bo pierwszym jest rozwinięcie książki z 2019 roku. Pamiętam taki poranek w radiu, w którym wtedy byłeś gościem, a ja w nim pracowałem i przyszedłeś do mojego szanownego kolegi na wywiad i wtedy chyba pierwszy raz wspomniałeś tak publicznie, nad czym pracujesz. Rozmawiałeś wtedy na antenie tego radia i opowiadałeś o tym, że już niedługo ukaże się ta książka. To był początek 2019 roku. Potem jesienią pojawiło się Jak nakarmić dyktatora. Dużo się wtedy działo przy okazji tej książki, ale czy już wtedy wiedziałeś, że ona ma szansę na ekranizację dokumentalną, ale to i tak fantastyczna historia, bo od kilku dni trwa Warszawski Festiwal Filmowy, na którym wczoraj mieliście premierę tego dokumentu.
2: Dzisiaj mamy.
1: Dzisiaj jest polska premiera.
2: Światowo mieliśmy w ogóle w fantastycznym miejscu, bo na festiwalu Tribeca u Roberta De Niro w Nowym Jorku. Więc to było niesamowite doświadczenie.
1: Robert coś tam wie też o karmieniu, prawda?
2: Tak. Lubi i pojeść i pokarmić na różne sposoby.
1: Ale spotkałeś się z nim w tym Nowym Jorku wtedy?
2: Miał być w ogóle na naszej premierze, natomiast nie dotarł.
1: Ale myślisz, że on jest taką postacią tego festiwalu, że no, wszyscy go z nim kojarzą, ale średnio ale mu się chce chodzić na te filmy?
2: Wiesz co, to jest tak, że Tribeca, która już istnieje 20 lat, że była takim festiwalem, gdzie on się pojawiał znienacka w różnych niesamowitych miejscach. Wiesz, potrafił przyjść na premierę jakiegoś mongolskiego filmu, gdzie historia się działa w stepie. Ludzie przychodzą wieczorem, nie spodziewają się, że coś ich ciekawego spotka. Znaczy, oprócz mongolskiego kina oczywiście.
1: Ja, on przyszedł się
2: tam
1: zdrzemnąć.
2: Siedzi Robert De Niro z kolegami. Więc była plotka, że przyjdzie na naszą premierę.
1: Ale nie dotarł.
2: Niestety,
1: został w kuchni.
2: Niestety nie dotarł. Ale pytałeś, czy ja się spodziewałem, że ta książka zostanie zekranizowana. Z ręką na sercu to trochę się spodziewałem.
1: Okay.
2: I to nie dlatego, że teraz chcę wyjść na kogoś bardzo nieskromnego, kto uważa, że wszystkie jego książki powinno się ekranizować, ale pracując nad tematem.
1: A pisarze tak mają, kucharzy, że chcą, żeby każda książka była ekranizowana?
2: Wiesz, to jest fajne oczywiście, nie? Chociaż też trudne w pewien sposób, bo jednak to trochę oddajesz swoje dziecko w ręce jakiegoś obcego mężczyzny bądź kobiety i patrzysz, jak ktoś inny jednak z tym, nad czym tam przez ileś lat pieczołowicie pracowałeś, ktoś inny teraz robi coś nowego na tej podstawie. Ale w każdym razie tutaj czułem, że te historie mają taki potencjał, że da się z tego zrobić film i że to będzie mocny film i cieszę się, że przyszli producenci amerykańscy, którzy poczuli tak samo.
1: A wiesz, jaka była ścieżka trafienia do Hollywood twojej książki?
2: Wiem, bo ci producenci, odezwało się ich bardzo dużo i wszyscy się odezwali mniej więcej w tym samym czasie.
1: To poczekaj, zapytam tylko jeszcze takie pomocnicze pytanie. Jak szybko książka została przetłumaczona na język angielski po jej polskim debiucie?
2: Już była przetłumaczona, ponieważ była to książka, co też się nieczęsto zdarza, a szczerze mówiąc to nie znam innego takiego przypadku, że była to książka, którą najpierw zamówił amerykański wydawca, a dopiero jak już była napisana i przetłumaczona, na to szukałem dla niej polskiego wydawcy.
1: Okay, czyli pierwotnie była napisana po prostu po angielsku.
2: Więc była to książka od początku pisana dla Amerykanów.

0: Natomiast było tak, że jak ona wyszła w Stanach, a wyszła mniej więcej w tym samym czasie, co w Polsce, jak wyszła w Stanach, miała bardzo fajną recenzję w New York Timesie, gdzie taką piękną frazę autor recenzji napisał, że czyta się to tak, jakby się słuchało rozmowy Franca Kafki z Antoine Bourdain o gotowaniu. No i jak się ma taką recenzję, to w Stanach wygląda to tak, że następnego dnia na skrzynce mailowej czeka 10 zapytań. To są zapytania, to z tego nie musi koniecznie cokolwiek wyniknąć.
1: Ale one przychodziły natomiast do twojego 10... wydawcy, a nie do ciebie osobiście.
0: One przychodziły i do mnie, i do wydawcy, ale ponieważ wydawca nie ma praw do filmu, to
1: trzeba było się tak z tobą dogadywać.
0: I tak je forwardował do mnie.
1: Okej, okay, i z tych kilku propozycji, ile było na tyle konkretnych, że musiałeś decydować, z kim chciałbyś pracować?
0: No z pięć było takich, że już wyglądało to bardzo poważnie i było się nad czym pochylić. Z czego? Bo w ogóle taka historia, którą do dziś mam ciarki, jak sobie o tym pomyślę, bo pierwsza firma, która się zgłosiła, to była firma byłej żony, no w tej chwili wdowy po Steve Jobsie. Mhm. I przyszli z tak złą ofertą, ja byłem tak podjarany, że przyszła pani Jobsowa, że sobie myślałem, Boże, co za w ogóle niesamowity
1: świat. Ona była zła, bo była zła finansowo, czy była zła, bo źle zaproponowali realizację
0: ponieważ
1: filmu?
0: Ponieważ na początku rozmawialiśmy głównie o dokumencie, to nie jest tak, że te pieniądze za dokument są jakieś nie wiadomo jakie. Myślę, że te wszystkie oferty były w miarę podobne, ale w innych ofertach byłem w stanie sobie wynegocjować silniejszą pozycję, znaczy taką, żebym współprodukował ten film, tak, żebym był scenarzystą albo współscenarzystą, a firma pani Jobs klasycznie chciała po prostu kupić książkę i pożegnać się z autorem. Tak. I jedyne, co dopuszczali, bo to jest ciekawe w ogóle, jak negocjujesz takie kontrakty, to negocjujesz wszystko. Negocjujesz, na której planszy się pojawi twoje nazwisko, tak? Czy to będzie, nie wiem, trzecia, no pierwsza nie, bo tytuł i tak dalej. Reżyser zawsze będzie przed scenarzystą, ale czy się pojawisz na trzeciej, na czwartej, czy na dwudziestej, i nawet na ile sekund. No i oni jedyne co dopuszczali, to że tam się gdzieś pojawi plansza, że to było zainspirowane książką Witolda Szabłowskiego i tyle.
1: Z satysfakcją odmówiłeś tej ofercie?
0: Nie no, z żalem, bo to by, wiesz, jakaś gwiezdna historia by to była, chociaż później się tam też fajne nazwiska zaczęły pojawiać, bo w ogóle w Hollywood jest tak, że dużo ludzi, którzy w Stanach żyją z czego innego, zakładają sobie firmę producencką w Hollywood, bo to jest fajne, bo to jest cool, bo czasami te firmy zarabiają, czasami prawie nic nie robią, ale na przykład Barack Obama po tym, jak przestał być prezydentem, to pierwszy biznes, który założył już jako filmowa. Były prezydent, to studio produkcji filmowej w Hollywoodzie. Zresztą z firmą Baracka Obamy też. Oni też przyszli w którymś momencie, bo tam przyszedł i Trevor Noah. Channing Tatum kupił prawa na adaptację fabularną i cały czas mam nadzieję, że to powstanie, bo cały czas te prawa im...
1: To poczekaj, to tu postawmy kropkę i o tej fabularnej ewentualnej historii oraz o tym, jak się potoczyły dalej losy ekranizacji dokumentalnej, jak na razie do jej dzisiejszej polskiej premiery. Za chwilę Witek Szabłowski, autor Teraz już Kucharze Dyktatorów, jest gościem Poranka Czwórki, 3 minuty po 8:30.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu czwórka.
2: A w pierwszej godzinie poranka w czwórce moim gościem jest Witold Szabłowski, autor już dzisiaj, bo chyba muszę rzeczywiście stosować nowy tytuł twojego reportażu Kucharze Dyktatorów, z taką adnotacją na okładce, że to pierwszy polski reportaż sprzedany do Hollywood i o tej ekranizacji dokumentalnej też dzisiaj trochę rozmawiamy ze względu na dzisiejszą premierę na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Zdaje się, że oprócz dzisiejszego pokazu są jeszcze dwa kolejne w tygodniu trwania Warszawskiego Festiwalu, ale wiesz co, ja wczoraj wieczorem sobie robiłem przegląd w ogóle tego, co się dzieje na festiwalu, bo myślałem o kilku filmach i wiele pozycji jest wyprzedanych. Mam wrażenie, że wasz dokument jest już niedostępny dla widzów, czyli wszystkie bilety poszły na wszystkie pokazy.
3: Tak, tak. Nasz dokument się wyprzedał dosyć szybko. Zresztą wyprzedał się też na Tribece, wyprzedał się, jak był na festiwalu w Australii, w Wielkiej Brytanii, więc...
2: A ty wszędzie jeździsz na te festiwale? Jesteś zapraszany?
3: Chciałbym. Jestem zapraszany, ale nie jeszcze.
2: A musiałbyś sobie sam finansować? Czy współfinansowałby to, nie wiem, producent?
3: Różnie to bywa. Czasami w ogóle festiwal stać na to, żeby zaprosić autora.
2: Tribeca było stać, tak?
3: Nie, akurat Tribeca w ogóle ma taką politykę, że są na tyle prestiżowi. Ty już pewnie
2: że chcesz przyjechać, to sobie zapłać.
3: Pewnie by ich było stać, ale to jest tak fajna sprawa przyjechać na Tribeca, że oni nie muszą fundować autorom przejazdu, ani nic nie muszą.
2: Ale zdają sobie sprawę, że nie wszyscy filmowcy, czy nawet autorzy scenariusza, czy autorzy powieści, reportaży mogą nie mieć środków na to, żeby sobie pojechać na kilka dni do Nowego Jorku.
3: No, myślę, że sobie zdają sprawę, no ale cóż.
2: Ale ty zaryzykowałeś, wtedy pojechałeś, tak?
3: Ty, wiesz, ja nie sądzę, żebym ja coś ryzykował, ja po prostu jechałem na
2: swoje
3: chyba
2: środki finansowe.
3: Zawodowe, ale wiesz, zawodowo to było największe chyba święto z tych rzeczy, które mi się zdarzyły zawodowo, no to premiery filmu na podstawie mojej książki na festiwalu Roberta De Niro w Stanach Zjednoczonych.
2: Jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie miałem i nie sądzę, żeby to się kiedyś powtórzyło.
2: No ale w poprzedniej części rozmowy wspomniałeś o tym, że cały czas liczysz też na ten wątek fabularny, czyli przeniesienie na ekran. Gdzie tutaj są prace poczynione w tym momencie? Gdzie się zatrzymały albo skąd ruszają?
3: Jest napisany scenariusz serialu, no i gdzieś tam ugrzęzło to tam, gdzie grzęźnie bardzo wiele filmów, to znaczy na poszukiwaniu finansowania. Myślę, że na ten moment producent ma zabezpieczone 40% budżetu.
2: A uczestniczyłeś w pracach nad tym scenariuszem?
3: Uczestniczyłem, tak. Byłem w tak zwanym writer's roomie, to było też super doświadczenie, bo taki writer's room amerykański to jest w ogóle kosmos. Ja trochę pracowałem, nie mam jakiegoś bardzo dużego doświadczenia, ale wiem mniej więcej, jak się pisze scenariusze. No to było naprawdę jak usiąść do statku kosmicznego.
2: A jak ci się wydaje, czasy są sprzyjające na to, żeby takimi historiami się zajmować w amerykańskim kinie czy w amerykańskiej telewizji, skoro o serialu mówisz? No bo co się nie obrócić, to mamy gdzieś dyktatora dzisiaj.
3: I Amerykanie w ogóle...
2: Czasami upudrowanego, ale jednak dyktatora.
3: Ten temat dyktatury też w Stanach jest bardzo żywy. Myślę, że to, że ten film był zaproszony na Tribeca i że to, że gdzieś tam do nas docierało, że Robert De Niro się interesuje i tak dalej,

0: no to też wynika z tego, że jest taka atmosfera dyktatorska bardzo mocno i oni w Stanach zwłaszcza bardzo mocno to czują i ten film był tam dosyć mocno komentowany i no myślę, że tak, że żyjemy niestety w takich czasach, które sprzyjają dyktatorom i w których o tych dyktaturach się dużo mówi.
1: 7 lat temu ukazała się, bo dokładnie w wrzesień 2019 roku ukazała się twoja książka Jak nakarmić dyktatora. Teraz mamy jej wznowienie i właściwie rozszerzenie. O co rozszerzyłeś? O kogo rozszerzyłeś? O jakie historie rozszerzyłeś?
0: O 5 kolejnych dyktatorów, czyli mamy kucharza Muammara Kaddafiego, mamy kucharza, który, pana, niesamowita historia, pan, który robił pizzę dla Kim Jong-ila, był Włoch, który był na 2-letnim kontrakcie w Korei Północnej i jego obowiązkiem było robienie pizzy dla najwyższego przywódcy.
1: No, wynikało to z tego, że najwyższy przywódca lubi po prostu pizzę i chciał mieć specjalistę z Włoch?
0: Wynikało to z tego, że ludzie w kraju gotowali, a dyktator jak to dyktator lubił sobie pojeść i im gorzej się w kraju wiodło, tym bardziej dyktator się obżerał i w którymś momencie w Korei w Korei powstał taki program, ponieważ Kim Jong-il uważał się za smakosza i za znawcę kuchni, więc służby północno-koreańskie ściągały mu z całego świata najlepszych kucharzy. I Ermano Furlanis, bohater książki, poleciał tam w ramach właśnie takiego, no, nie wiem jak to, no, kontraktu dla jednego z najlepszych kucharzy. Jest fantastycznym pizzajolem, nie wiem czy to się odmienia, jest fantastycznym pizzajolo z północy Włoch, no i dostał taki kontrakt. I było to najciekawsze chyba 2 lata jego życia, no, też najtrudniejsze pewnie.
1: Ale czuję jakiś taki etyczny absmak, czy nie bardzo? Wiem, że musiałbyś zdradzić część pewnie swojej rozmowy, natomiast...
0: Trochę zdradzę i powiem tyle, że Ermano przede wszystkim cały czas żyje w lęku. Znaczy, jeżeli chodzi o rozmowę z nim o absmaku, to trudno go namówić na takie zwierzenia, bo ja mam wrażenie, i to jest w ogóle niesamowite, bo to też jest o tym, jak działa dyktatura, że oni potrafią cenzurować ludzi na odległość. To znaczy, on cały czas czuje, że musi się bardzo mocno cenzurować w jakiejkolwiek krytyce, bo on się cały czas boi, że oni się na nim zemszczą. To znaczy, że jeżeli on zacznie chodzić, krytykować, mówić źle o północnych Koreańczykach, a zwłaszcza o Kim Jong-ilu, to oni się na nim zemszczą. Więc mówi bardzo oględnie, ale nawet w tych jego oględnych wypowiedziach między wersami czytasz, no, że ma świadomość, w czym brał udział, tak.
1: Witold Szabłowski, cały czas gościem w Poranku Czwórki, kucharze dyktatorów w księgarniach na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale może zaraz opowiemy o tym, gdzie będą jeszcze kolejne szanse zobaczenia dokumentu, który powstał na podstawie twojego reportażu. Jest gościem Czwórki, wrócimy do rozmowy po utworze Quavo.

0: Czwórka. Czwórka. I można wstawać.
1: Można wstawać na kwadrans przed godziną dziewiątą i posłuchać ostatniej części naszej rozmowy, mojej z Witkiem Szabłowskim, autorem reportażu Kucharze dyktatorów. Muszę się nauczyć tego nowego tytułu, bo przyzwyczajony jestem od kilku lat do jego pierwotnej, no i też krótszej wersji. Dzisiaj premiera dokumentu na podstawie Jak nakarmić dyktatora o godzinie 21 w kinie Atlantic w Warszawie w ramach warszawskiego festiwalu filmowego. Powiedzieliśmy o tym, że wszystkie trzy pokazy są wyprzedane, ale jesteśmy czwórką, więc potrafimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy. Mamy dwa, tak? Dwa pojedyncze wejścia, żeby było sprawiedliwie dla dwóch różnych osób, które teraz do nas zadzwonią. 22 645 2100 to jest numer do czwórki. Można zgarnąć się od Witka wejściówki na to dzisiejsze spotkanie. To jest nie tylko pokaz, ale także potem rozmowa z wami, czyli twórcami tego dokumentu. Będą możliwe pytania z sali już pewnie po samym seansie. Dzwońcie do nas, pewnie rozejdą się one szybko. Nad czym teraz pracujesz?
2: Nad kolejną książką, ale przyjąłem taką zasadę.
1: Ale nie nad dyktatorami.
2: Nie, ale też będzie miał coś wspólnego z kuchnią.
1: Bo to pewnie Witek wróci za 7 lat, jak się skończą albo w jakiś sposób się przetransformują rządy w Stanach Zjednoczonych, w Turcji, w Rosji i pewnie jeszcze innych miejscach na świecie, to będziesz mógł jeszcze zwiększyć objętość swojej książki.
2: To tak, tylko że ja już czuję, że dla mnie to już jest
1: wyczerpany
2: trochę
1: temat.
2: Ja się tyle najeździłem po świecie za kucharzami dyktatorów, tyle czasu z nimi spędziłem, czasu spędziłem też z nimi w kuchniach, gotując z nimi, rozmawiając, że ja czuję, że dla mnie ten temat już się wyczerpał.
1: A ty się nauczyłeś gotować dzięki nim?
2: Ja się nauczyłem gotować już trochę wcześniej, ale nie chcę się tu przedstawiać jako jakiś mistrz patelni, chochli i noża.
1: Dlaczego? Możesz się przedstawiać.
2: Nie, bo tak nie jest, natomiast ja mam taki epizod, że pracowałem w restauracji w Kopenhadze przez prawie rok.
1: Ale nie była to Noma.
2: Nie, ale moi koledzy z mojej restauracji poszli do Nomy, więc to też nie była jakaś taka pośrednia restauracja, natomiast tak, mam taki epizod w życiu i wtedy po raz pierwszy się zorientowałem, jak niesamowitymi osobowościami są kucharze i jak ciekawie się z nimi rozmawia.
1: Powiedziałeś, że pracujesz nad czymś, co znowu kuchni dotyka, ja ci przerwałem pytaniem, więc wróćmy do twojej odpowiedzi.
2: Ale ona już się skończyła, bo ja nie powiem, co to jest,
1: nie powiesz,
2: żeby nie zapeszyć, nie dlatego, bo oczywiście chciałbym się podzielić, ale podzielę się w przyszłym roku, bo ja wierzę w zapeszanie.
1: Przy okazji premiery, tak?
2: Może nawet wcześniej, ale jak będzie napisane, już tam się będzie łamać, adiustować, będzie w korekcie i będzie...
1: A znowu jest tak, że przyszedł zagraniczny wydawca i poprosił o książkę, czy tym razem piszesz dla polskiego?
2: Czyli
1: jeszcze go szukasz?
2: I tak. To znaczy teraz przyszli obaj naraz.
1: Fajnie, dogadali się ze sobą.
2: Nie, ale wiedzą o sobie.
1: Słuchaj, a to ten wątek kucharski jest na tyle silny, że byłbyś w stanie sobie wymyślić siebie jako szefa kuchni otwierającego restaurację i po kolejnym reportażu, czy tam po kolejnej książce zdecydowałbyś, że już dosyć pisania, teraz więcej gotowania?
2: Wiesz, to by było bardzo nieskromne, jakbym powiedział, że mógłbym być szefem kuchni, bo to jest piekielnie trudna robota i to taka, i mi się czasami wydaje, że ogarnąć taką książkę, wiesz, która się dzieje na 5 kontynentach, gdzie naprawdę trzeba dużo dotrzeć do ludzi, do których nie jest łatwo dotrzeć, że to nie jest łatwe, a wydaje mi się, że przy kierowaniu profesjonalną kuchnią, to i tak to, co ja robię, to jest pestka. Więc bardziej sobie wyobrażam, że niektóre z tych przepisów są na tyle ciekawe, że mogłyby bywać w restauracjach jako takie menu sezonowe, ale siebie jako szefa kuchni to sobie chyba nie wyobrażam. To zbyt skomplikowane.
1: Ale możesz być po prostu właścicielem restauracji i nie wchodzić na kuchnię.
2: No tak, ale wszyscy właściciele restauracji, których znam, to są bardzo zestresowani ludzie, więc nie wiem. Może już zostanę przy tych książkach.
1: A jak ci się patrzy na aktualną rzeczywistość? To będzie takie bardzo otwarte ostatnie pytanie, no bo jesteś reportażystą i myślę, że twoje oglądanie świata jest bardzo specyficzne.

0: specyficzne, trochę różni się od nas, którzy no po prostu muszą funkcjonować tak dzień za dniem, przychodzić do pracy, robić swoje standardowe rzeczy, a ty gdzieś cały czas szukasz tematów i no budzisz się w taki poniedziałek 12 października i myślisz tylko o tym, o czym już dzisiaj piszesz, czy cały czas gdzieś wąchasz, czym by się jeszcze zainteresować?
1: No, cały czas próbujesz obserwować świat i próbować widzieć jakiś taki szerszy algorytm tego, co się wydarza. Nie wiem.
0: Algorytm to takie niebezpieczne słowo w 2026 roku.
1: Używam go specjalnie, bo ja akurat uważam, że w tym wszystkim, co się dzieje na przykład z AI-em, że ja jestem w tej szczęśliwej pozycji, że nie sądzę, żeby on specjalnie dotknął pracy reporterów, tak? W ogóle osób piszących, tak?
0: Znaczy on bardzo potrzebuje waszej pracy, bardzo potrzebuje
1: on
0: tego, co napiszesz.
1: On się chętnie tym będzie żywił, ale on nigdy nie pojedzie do kucharza Muammara Kaddafiego i nie zapyta go, jak to było pracować dla kogoś tak nieprzewidywalnego i tak strasznego. Znaczy po prostu fizycznie nie będzie w stanie tego zrobić i nie porozmawia ze świadkami historii. Wykorzysta oczywiście to wszystko, co już jest w internecie, co da radę przemielić i to przemieli na wszystkie możliwe strony, ale myślę, że akurat w reportażu mamy takie rzeczy, których sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie wykonać.
0: A zerkałeś na którykolwiek z programów ze sztuczną inteligencją, czy już nakarmił się twoją książką i czy wykorzystuje wiedzę?
1: Oczywiście, tak, nawet jestem w pozwie zbiorowym z amerykańskimi autorami, gdzie twórcy czata GPT przed nami uciekają na wszystkie możliwe sposoby i bardzo próbują przewlekać procedurę sądową i tak dalej, ale tak.
0: Mówiąc kolokwialnie, chcecie ich dojechać.
1: Mam trzy książki po angielsku, przepraszam, cztery książki po angielsku, ale trzy zostały wykorzystane do karmienia algorytmów, tak.
0: Jaka perspektywa tutaj na wygraną?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: Na razie się po prostu rozwija cała ta sytuacja.
1: Tak,
0: Witold Szabłowski, dzisiaj premiera. Jeszcze mamy jedno zaproszenie, 22.645.21.00 w kinie Atlantik, filmu dokumentalnego na podstawie książki, która teraz wróciła w nowej, rozszerzonej wersji. Kucharze dyktatorów. Witold Szabłowski był moim i waszym gościem. Bardzo ci, Witku, za tę poranną wizytę.
1: Dziękuję. Dziękuję, wielka przyjemność.
0: A pierwszą część naszego spotkania w czwórce kończymy nowością na naszej antenie. To będzie Fontaine's DC i to.
2: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Ruskie czy z mięsem?
3: Z mięsem.
2: Gotowane czy smażone?
3: Smażone.
2: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
3: Genialny pomysł.
2: Lepić ręcznie czy maszynowo?
3: Ręcznie. Skąd?
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Jest punktualnie godzina 9.
1: Pogoda.
0: I mój ulubiony segment, czyli prognoza pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko rano, czyli właśnie teraz, miejscami na południowym wschodzie oraz pod wieczór, czyli późno, na zachodzie i na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. A uwaga, tego nie prognozowałem godzinę temu, na północnym wschodzie również mogą pojawić się lokalnie burze, czyli okolice Suwałk. Tam trzeba dzisiaj uważać na burze, no tym bardziej, że temperatura taka średnio burzowa, bo 11 stopni w Suwałkach. 12 w Białymstoku, 12 także w Lublinie, 13 w Rzeszowie, Tarnowie, 12 w Krakowie, Katowice, również 12, Wrocław, Poznań, Zielona Góra po 13 stopni, także taka temperatura w Szczecinie i w Trójmieście, w centrum 12-11, Toruń, Warszawa i Łódź. Najchłodniej będzie w okolicach Zakopanego, Podhale 7 stopni, ale tam jest szansa na przejaśnienia, podobnie także w Szczecinie i na całej północy. Tam również może pojawiać się dzisiaj słońce.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w Czwórce.
2: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
4: Bert, gram dla was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Bez brania jeńców o godzinie 9:00 Chase and Status na naszej antenie i oni będą pojawiać się także w tym tygodniu częściej, dlatego że są współautorami nowego singla Skepty, który jest jedną z nowości na naszej antenie. Akurat nie mam pod palcem tego utworu, ale na pewno od rana do wieczora w innych audycjach na antenie radiowej czwórki usłyszycie także ten singiel i dużo innej dobrej muzyki, bo my gramy tak jak nikt inny w polskim eterze. Czwórka 24 godziny na dobę. Skoro o godzinie mowa, to mamy 9:09. Już za chwilę kolejny gość. Dzisiaj poranek pierwszy w tym tygodniu, ale wyładowany gośćmi, czyli jak na 2 godziny dwóch gości, to już wyładowanie. Mikołaj Bukrewicz za chwilę pojawi się w naszym studiu. To jest młody aktor, który zadebiutował oficjalnie w filmie zatytułowanym Mniej Obcy. To jest historia, no można by powiedzieć, że zespołu Lady Punk, ale jednak opowiedziana z perspektywy Jana Borysowicza i to właśnie Mikołaj tworzy kreację Jana Borysowicza w tym filmie, który można oglądać od ostatniego czwartku na jednej z dużych platform streamingowych. O tym filmie, o przygotowaniach i o tym, jak to jest grać człowieka, który urodził się

0: jest poranek.
1: A, to w sumie już nie wiedziałem, czy gramy Lady Punk, czy na razie rozmawiamy, ale wygląda na to, że najpierw porozmawiamy, a potem zagramy Lady Punk. Yes. I to jest poranek, wcześniej był utwór zatytułowany Cisza. Ta nie nastąpi przez najbliższych kilkanaście minut, bo razem ze mną w czwórce Mikołaj Bukrewicz. Dzień dobry, odtwórca roli Jana Borysowicza, właściwie głównej roli w filmie Mniej Obcy, który od czwartku można oglądać na Netflixie. Twój aktorski debiut, więc najłatwiejsze pytanie na start, czy jesteś już od czwartku osobą rozpoznawalną na mieście?
2: Cześć, dobry wieczór. Nie.
1: Dobry wieczór. No, może być dobry wieczór. Rozumiem, że nie jesteś zwolennikiem wstawania na godzinę dziewiątą.
2: Nie przepadam. Źle wtedy działam.
1: Ale spróbujemy cię dobrze wykorzystać mimo wszystko do tej dziesiątej. Jesteś rozpoznawany?
2: Nie zdarzyło mi się na mieście jeszcze, nie. Nie, natomiast media społecznościowe po prostu wystrzeliły do góry, nie?
1: Czyli przychodzą followersi zostawiają dobre komentarze, czy dyskutują z tobą o twojej roli?
2: Tak. Jest masa pozytywnego odzewu.
1: Mikołaj jest debiutantem, jeśli chodzi o historię filmową. Nie debiutantem, jeśli chodzi o muzykę, i to jest też jakaś droga, która doprowadziła cię do tego momentu, w którym trafiłeś przed kamerę i jesteś dzisiaj także w naszym studiu. Będzie jeszcze pewnie czas, żeby o tym porozmawiać w naszym studiu, ale pociągnąłbym przede wszystkim na razie wątek filmowy. Ty urodziłeś się w roku 2003, czyli dokładnie w 20-lecie ukazania się albumu, no tam plus minus oczywiście, no nie, że co do dnia, no, ale w 20-lecie ukazania się debiutanckiej płyty Lady Punk. Nie masz najmniejszych szans, żeby w ogóle pamiętać te czasy, nie masz najmniejszych szans, żeby pamiętać rozwój kariery zespołu Lady Punk. Kiedy usłyszałeś pierwszy raz tak świadomie o tym zespole i kiedy usłyszałeś, może nie wiem, rodzice ci przypomnieli muzykę, albo kiedy stał się ten zespół dla ciebie jakkolwiek istotny, jeśli w ogóle jeśli takim istotnym się stał?
2: Ja pamiętam, że pierwszy raz świadomie puściłem sobie Lady Punk, musiałem mieć wtedy 14-15 lat.
1: Czyli to jest rok 2017, szybko liczę.
2: Dobrze.
1: 18.
2: Zaufam ci na słowo. Tak, niezwykle ważna to była dla mnie płyta w tym czasie gimnazjum. Ja pamiętam, że szedłem wtedy, mam w głowie dosłownie taką scenę, jak sobie szedłem spacerem wtedy i słuchałem w kółko Wciąż Bardziej Obcy i zastanawiałem się, no to wtedy do mnie bardzo trafiło, to była taka...
1: Taka emoballada.
2: Po 40 latach, jak te numery mogą być aktualne i dalej przemawiać do człowieka. No, to wtedy.
1: Ale to słuchanie tej muzyki powodowało także zainteresowanie zespołem w szerszym kontekście, czyli ty zainteresowany już muzyką, także jako po prostu chłopak sięgający po skrzypce, po gitarę, czułeś, że to jest dobra, fajna inspiracja? Czy jednak szukałeś czegoś z rzeczy bardziej aktualnych?
2: Czy fajne inspiracje z rzeczy
1: aktualnych? Masz 15
2: lat. Ja masę różnych rzeczy zawsze
1: słuchałem. No więc właśnie, o to chodzi.
2: Ja zostałem wychowany w zasadzie w muzyce klasycznej, robiąc pierwszy stopień i drugi stopień szkoły muzycznej na skrzypcach. Więc ja byłem osłuchany i z klasyką. Zawsze słuchałem masy różnych rzeczy, a ten Lady Punk to było na zasadzie...
1: Ciekawostki?
2: Najpierw to była ciekawostka, a potem się okazało, że to jakoś strasznie głęboko do mnie w ogóle przemawia. Ta muzyka i granie Janka. Pamiętam, że wtedy wszystkie wywiady z Jankiem Borysiewiczem na YouTubie już miałem obejrzane, nie?
1: Więc, poczekaj, muszę dobrze to zrozumieć. Masz 15 lat. Jest jakiś tam rok 2017, 2018. Ledwo co w ogóle w Polsce zaczyna funkcjonować Netflix.

0: jeszcze nawet nie wiadomo, że będzie polski oddział, który będzie kręcił takie filmy, a ty wtedy siedzisz na YouTubie i oglądasz wywiady z Janem Borysiewiczem.
1: Tak, tak było.
0: Którego za 7 lat będziesz odtwarzał w filmie Mniej Obcy, tak?
1: Tak.
0: Tak to wygląda.
1: Dokładnie tak było.
0: Czyli antycypowałeś i właściwie sobie wychodziłeś tę historię. Nie zdziwiłeś się, jak
2: to się wydarzyło tak szybko.
0: Nie zdziwiłeś się, jak reżyser przyszedł. Taśma z tobą została mu podrzucona, tak? Według historii, którą wyczytałem. I on do ciebie zadzwonił i powiedział, widzę cię w roli Borysiewicza?
1: To było tak, że kolega do mnie napisał, że jest sprawa i że jego przyjaciel reżyser od pół roku nie może znaleźć nikogo do filmu i że może byś wpadł.
0: No i wpadłeś i okazało się, że jesteś idealnym kandydatem.
1: Tak.
0: A ocenili cię po wyglądzie, bo przypominasz młodego Borysiewicza, czy przekonałeś ich jednak grą aktorską, czy
1: nie, no kupiłem ich grą na gitarze. Ale aktorstwem też musiałem. Aktorstwem do tej pory się nie zorientowali, że nie jestem aktorem.
0: Rozumiem, że przyjmujesz taką formułę ironizowania, no ale jednak pociągnąłeś główną rolę w filmie, w związku z tym...
1: No i to nawet chyba się udało.
0: Musisz skądś czerpać te umiejętności aktorskie. Będziesz milczał jednak, tak?
1: Ja nie wiem skąd. Nie, naprawdę, ja nie... No nie wiem, no. Miałem, to znaczy przez dwa miesiące przygotowywałem mnie wspaniała...
0: Na razie jesteś taki skromny, no, czy po prostu niepewny siebie?
1: Nie, no ja jestem pewny siebie również w tym, czego nie wiem. Przez dwa miesiące przygotowywała mnie wspaniała Ewa Kaim z krakowskiej AST. Czytałem z nią scenariusz przez dwa miesiące codziennie po kilka godzin spotkań. No i ona mnie wprowadzała w te różne techniki aktorskie.
0: Mikołaj Bukrewicz, Mniej Obcy, mam nadzieję, po tej rozmowie również będzie dla was. W czwórce rozmawiamy o twojej roli, twoim aktorskim debiucie w filmie o historii Lady Punk. No to zagrajmy w takim razie Mniej niż Zero, utwór, od którego rozpoczyna się cała akcja filmu i który jest ważnym elementem w ogóle akcji w tym obrazie, który już do obejrzenia w serwisach streamingowych na literkę N.

0: Nie śpimy. Gramy.
1: Lady Punk Mniej niż Zero, to wszystko przy okazji wizyty gościa Mikołaja Bukrewicza w Studiu Czwórki. Rozmawiamy o filmie Mniej obcy, który od kilku dni jest dostępny na Netflixie. Historia zespołu Lady Punk, ale opowiedziana z perspektywy Jana Borysewicza. To jest trudne zadanie, bo mimo wszystko Borysewicz, który jest założycielem razem z Andrzejem Ogielnickim zespołu Lady Punk i jest od zawsze liderem tej formacji, stoi trochę w cieniu pana Sewicza, który jest wokalistą w większości utworów od tego debiutanckiego albumu, zresztą znakomitego, wydanego w 83. To jest chyba moja ulubiona polska płyta tak w ogóle, która kiedykolwiek ukazała się na rynku. I pewnie trochę osób musiało się dziwić, że ta historia to nie będzie historia Janusza Panasewicza, który jest wokalistą, który jest tym tam żołnierzem, który przychodzi na próbę. Wszyscy znają tę opowieść, tylko że będzie to jednak historia gitarzysty i to opowiedziana od jego najmłodszych lat. Na początku filmu pojawiasz się w pierwszych scenach koncertowych, potem znikasz na 20-30 minut, kiedy młodszy aktor odtwarza rolę Janka Borysewicza i potem pojawiasz się już ty, który ciągniesz całą historię, no właściwie do takiego prawie 40-latka, mimo że ty masz 20-23 i pomyślałem sobie, czy to nie było wyzwanie, że w dość młodym wieku musisz grać faceta na przestrzeni no niemalże jednego pokolenia, tam od 15-18 roku życia do 40 niemalże.
2: No tak. Wydaje mi się, że pewne ludzkie emocje są jednak uniwersalne na przestrzeni całego życia, a to, jaką formę wyrazu się im nada, to zależy, to są pewne parametry.
1: I z jakich parametrów korzystałeś?
2: Taka spójność z ciałem w danym momencie, nie? Trochę mi trudno jest, jakbyś mógł to pytanie rozwinąć,
1: bo
2: zastanawiam
1: tak?
2: się... No, tak, tak.
1: Czy nie miałeś problemu z tym, że musisz zagrać zarówno 15-latka, 23-latka, którym jesteś, czy tam 22-latka, którym byłeś w momencie, kiedy kręciliście zdjęcia do tego filmu i w pewnym momencie także faceta, który scenariusz tego wymagał, czyli przyspieszyliście trochę zawał Jana Borysewicza, tak. No, ale faceta, który dochodzi do pewnego kresu swojej kariery, musi się odrodzić. No i to jest jakaś tam końcówka lat 80. według historii zespołu Lady Punk, czyli masz już te 30 kilka lat.
2: Znaczy to też nie było tak, że wiesz, na etapie przygotowywania scenariusza zapisywałem sobie na marginesie, tutaj graj 40-latka, nie? No, raczej potraktowałem to jako jakąś taką spójną linearną opowieść o tych emocjach i o tym, jak... Znaczy, wydaje mi się, że... No bo wiek, co o tym przeświadczam, doświadczenie, które się wtedy zdobywa, więc zbudowany na przykład tą sceną na pielgrzymce, dla mnie w scenariuszu to był taki moment, w którym tam się coś zmienia, okej, on wraca, jest starszy, jest bardziej doświadczony, może trochę ma więcej pokory. Ja w ten sposób budowałem sobie te role, nie?
1: A powiedz mi, czy historia związana z... No jakby to ładnie powiedzieć, no 2003 twój rok urodzenia, 23 lata w momencie premiery filmu, cała historia to są właściwie

0: Właściwie lata dla ciebie niedostępne, tak jak powiedzieliśmy sobie kilkanaście minut temu. Ty przygotowując się do tej roli, no słuchałeś pewnie Lady Punk, przeczytałeś biografię Borysewicza, ale czy wszedłeś jakoś bardzo głęboko w lata 70. i w lata 80., żeby zbudować tę postać?
1: Wtedy nie, natomiast ja zostałem wychowany w jakiejś takiej dużej świadomości tego, co się działo w kraju i w tym w ogóle regionie, ale...
0: To inaczej, ale, czy musiałeś słuchać, tak. czy na przykład słuchałeś muzyki, no bo pojawia się Mira Kubasińska, pojawia się zresztą bardzo fajna...
1: Ale ja tych wszystkich rzeczy słuchałem w ogóle zawsze.
0: Ale to ci wystarczyło, że znasz tę muzykę i to ci wystarczyło do zbudowania tej postaci i Borysewicza, który przechodzi kolejne etapy swojej kariery od nastolatka z gitarą, który ląduje no, w dość abstrakcyjnych sytuacjach dla niego i dla jego wieku, do faceta, który jest jedną z najpopularniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej.
1: Tak, to było dla mnie intuicyjne.
0: Niesamowitym jesteś gościem, naprawdę. Pozazdrościć tej pewności i nie ironizuję, tylko próbuję do ciebie dotrzeć i spróbować jakoś opowiedzieć tę historię naszym słuchaczom, którzy może jeszcze wcale nie obejrzeli tego filmu i może dopiero dowiadują się z naszego wywiadu, ale muszę powiedzieć, że podoba mi się twoja taka krnąbrność w tej pewności, że wystarczyło po prostu posłuchać muzyki i być w tej historii na całego.
1: Zawsze będę mówił, że to jest hasło życia. Nikt się nie zorientował, że nie jestem aktorem.
0: No, ktoś się musiał zorientować, bo wiedzieli, że jesteś debiutantem.
1: Nie, no,
0: i właściwie
1: sobie,
0: wszyscy
1: tak,
0: podkreślają,
1: tak,
0: że to jest twoja pierwsza rola. No, gdziekolwiek otworzysz twoją filmografię, to mniej obcy jest na pierwszej pozycji i na razie nic po niej nie, a przede wszystkim nic przed nią tam nie widać. Będziesz bardziej muzykiem, czy bardziej aktorem jednak w tym momencie? Bo równolegle prowadzisz swoją karierę muzyczną i jestem ciekaw na tym etapie, co w tobie mocniej rezonuje.
1: Ja mam takie marzenie zrobić film, płytę, trasę, film, płytę, trasę, film, płytę, trasy. I na ten moment wydaje mi się, że mógłbym tak żyć i byłbym super, super szczęśliwy. Tylko to... No,
0: a teraz bliżej jest do czego? Do zrobienia kolejnego filmu?
1: No teraz jestem akurat w momencie, dopinania płyt i koncertów, nie? Więc jak wydamy te epki z zespołem Karmider, który serdecznie pozdrawiam, chłopaków Nelson Martusewicz, Kuba Hausman, Norbert Gąska-Grabowski. Wydaliśmy teraz 7, parę dni temu, pierwszy singiel, Słowo. Zespół Karmider bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania, bo jestem cholernie dumny z tego numeru. No.
0: No i dobrze, ja już widzę, co cię bardziej kręci, że było szybciej i wygodniej mówić ci o muzyce niż o filmie, ale jeszcze jednak zostaniemy w tym jednym i drugim temacie, bo jesteś cały czas naszym gościem. 3 minuty po 9:30, słuchacie Czwórki.

0: czwórka. Daj głośniej.
1: Myślę, że jesteś jednym z głównych powodów, dla którego tak się cieszę, że Lady Punk lata w czwórce, bo rzadko lata w czwórce yes. Lady Punk. Nie jest to miejsce na taką muzykę, ale jesteś powodem, dla którego dzisiaj możemy sobie trochę pofolgować. Marchewkowe pole, także jeden z ważnych elementów w tym filmie, no bo jest w historii zespołu Lady Punk po prostu istotnym także utworem i wrocławską sytuacją, tak to nazwijmy. Jestem w ogóle, Mikołaj, ciekaw, jak wiele osób dowiaduje się o tym, jak ciekawa była historia zespołu Lady Punk przez ten film. Masz jakieś takie, powiedziałeś, o rosnącym koncie internetowym swoim w social mediach. Tak. Masz jakieś takie głosy, że ludzie w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że za tą muzyką
2: tak, widzę sporo
1: jest tyle historii?
2: Widzę sporo takich komentarzy, że ludzie tak naprawdę poznają Janka na nowo teraz. I ja zupełnie też. Ja nie wiedziałem o tej jego historii rodzinnej. Nie wiedziałem, że była aż tak trudna i w ogóle koszmarna. No.
1: Tak, no dla mnie wątek z bratem jest zaskakujący. Nie wiem, czy można powiedzieć, że odkryciem tego filmu, ale rzeczywiście znając mniej więcej historię Lady Punk, nie wiedziałem, co działo się tam dużo wcześniej w życiu Borysewicza. I co, cieszysz się, że niesiesz taką historię i że ci ludzie, dużo jest młodych ludzi, którzy obejrzeli od piątku ten film i się do ciebie odezwali?
2: Cieszę się strasznie, zwłaszcza, wiesz, no, dostałem parę takich wiadomości o ludziach w jakichś trudnych momentach swojego życia, nie? Albo też radzących sobie ze stratą i że ten film w jakiś sposób im pomógł. To jest, jeżeli miałbym mieć jakiekolwiek oczekiwania od odbiorców, no, to tylko i wyłącznie to, żeby znaczy pierwsza taka sprawa, to ja sobie pomyślałem, że strasznie bym się ucieszył, że jeżeli ten film kogoś by, jakiegoś mniejszego albo większego człowieka zainspirował do tego, żeby zobaczył tę gitarę i pomyślał sobie, o wow, ja, jak on może, to ja też przecież tak mogę, nie? I to jest dla mnie taki najwyższy w ogóle wymiar spełnienia. To przeświadcza o tym, że film się udał, no.
1: No dobrze, ale muszę tutaj łyżkę dziegciu, bo ty mówisz o tym, że film się udał. Są jednak głosy krytyków, którzy uważają, że się nie udał zupełnie.
2: No.
1: I jak ty sobie z tym radzisz, będąc debiutantem, biorąc na barki właściwie cały ten film, całą opowieść, no bo to nie jest film o Lady Punk i o zespole pięcioosobowym, czy tam w niektórych momentach czteroosobowym, tylko jest to jednak opowieść o Janku Borysewiczu. Twój debiut, jak sobie radzisz z tymi niepochlebnymi recenzjami?
2: Kurczę, no...
1: Bo na pewno je czytasz i na pewno nie jest tak, że nie zauważasz tego, że ten film się średnio podoba.
2: Zacytuję Łonę. Co mnie obchodzi?

0: Wchodzą ci krytycy cholerni, kiedy ja tutaj robię postmodernizm.
1: Nie, no Mikołaj, nie wierzę. Jesteś muzykiem, no teraz jesteś aktorem. No. Nie możesz powiedzieć, że nie obchodzi cię ogląd rzeczywistości serwowany przez czy bardziej wprawnych, czy mniej wprawnych krytyków.
0: Ale tak w zasadzie to co mnie to obchodzi? No ja zrobiłem swoją robotę. Już ktoś komuś się film nie podobał.
1: No tak, ale jeśli ktoś pisze w recenzji, że twoja rola się nie udała, no to powinno cię to w jakiś sposób jednak dotykać.
0: Nie widziałem tej recenzji.
1: Nie widziałeś tej recenzji. No, okej, jest to jakaś koncepcja, ale nie wiem, czy tak długo można wytrwać, działając
0: na
1: styku sztuki.
0: Wszyscy mnie ostrzegali oczywiście, nie? Jak to, że ludzie będą pisać różne rzeczy. Jednym się spodoba, innym się nie spodoba. No, nie, ja... Jak, to też wiesz, no, trzeba sporo siły i pracy włożyć w to, żeby, znaczy nie wiem, czy aż tyle pracy, ale trzeba strasznie chcieć, żeby napisać komentarz, nie?
1: No to jest akurat...
0: Czy mówisz teraz o recenzjach, czy mówisz o...
1: Mówię o recenzjach, bo to, czy wiesz, ludzie komentują w różny sposób. No. Jedni mówią, że nie widzieli lepszego filmu, chwalą ciebie, no. Jasne. Ja mówię tutaj o recenzentach, no bo oni są zatrudnieni do tego, żeby się zazwyczaj wyżyć w ten albo w inny sposób.
0: No co ja mogę, jak się komuś nie podoba.
1: Ale będziesz, wiesz, chcesz robić karierę muzyczną, za chwilę posłuchamy twojego utworu z zespołem Karmider i też będziesz się odsłaniał przed publicznością i przed krytyką muzyczną w tym wypadku. No. W związku z tym warto być na to przygotowanym. Jestem ciekaw, jak w młodym wieku i na starcie tej kariery chcesz sobie z tym radzić. Albo no, ja jak wiem, powiesz, że nie chcesz, to też przyjmę taką odpowiedź.
0: Nie no, ale ty jestem świadom tego, co mi wychodzi i tego, co mi nie wychodzi. No. Do tej pory na razie wszystko wychodzi. Ja jestem super zadowolony z tej roli. Jak na to, że wiesz, wchodząc z chodnika, nie mając żadnego doświadczenia.
1: No miałeś obejrzane wywiady z Borysewiczem.
0: No tak.
1: I posłuchaną dyskografię Lady
0: Paul. O tyle byłem przygotowany, no. Nie wiem, wiesz co, to też nie jest coś, co mi zajmuje jakoś super dużo codzienności i czasu. Ja jestem mega zajęty jakimś tam, muzą.
1: Okej. Okay. Trzymasz kontakt z chłopakami, z którymi tworzyliście Lady Punk w filmie?
0: Tak, tak, na maksa.
1: I co to oznacza trzymać z nimi kontakt? Spotykacie się, wymieniacie się jakimiś tam
0: memami? Tak, jesteśmy w kontakcie.
1: Założycie kolejny twój zespół?
0: jesteśmy cały czas w kontakcie. To różnie, bo chłopaki czasem są wyjechani, czasem, no ale jak jesteśmy na miejscu, to się spotykamy. No, byliśmy super blisko podczas tego planu zdjęciowego, spędzaliśmy ze sobą masę czasu, zaczęliśmy chodzić w ogóle w swoich ubraniach w którymś momencie. No, to było cudowne i mieliśmy normalne, regularne próby zespołu.
1: Zespół Lady Punk ma taką niesamowitą formułę na polskim rynku, której chyba nie ma żaden inny zespół, że Janek Borysewicz ma w kontrakcie możliwość niewystępowania na wszystkich koncertach zespołu. Tam może na kilka występów w miesiącu nie jeździć. To jest także podyktowane jego historią zdrowotną. Abstrakcyjne pytanie, ale gdyby zadzwonili i powiedzieli, że teraz na te koncerty, na które on nie jeździ, jeździsz ty, bo już umiesz grać jego partie gitarowe i wyglądasz podobnie, przyjąłbyś taką propozycję?
0: No pewnie, czemu nie?
1: Okej, okay. No mam nadzieję, że Borysewicz zdaje sobie z tego sprawę, że ma takiego godnego następcę.
0: Jakby było trzeba, to...
1: Zastępca.
0: Jak będzie trzeba, to zrobię to, co trzeba, nie ma problemu.
1: Dużo cytatów hip-hopowych dzisiaj u ciebie. Słuchasz hip-hopu?
0: Lubię, no. Lubię bardzo.
1: A Karmider to jaka muzyka? Zanim zagramy pierwszy twój utwór na naszej antenie?
0: Na pewno nie jest to hip-hop. Ale uwielbiam, nie? Ja ostatnio siedzę i Rootsów słucham non-stop.
1: No, to też taki hip-hop, ale jednak przemieszany z bluesem i z rockiem. Co dalej z historiami filmowymi, powiedz jeszcze na zakończenie?
0: A co byś chciał usłyszeć?
1: Czy pracujesz nad jakimś filmem, serialem?
0: Nie, jeszcze nic, ale...
1: Ale to dlatego, że odrzucasz propozycję, czy jeszcze nic się po filmie nie pojawiło?
0: Ja nie miałem jeszcze takich skonkretyzowanych propozycji. Gadałem z paroma osobami, które mówią, a tu możesz przyjść na taki casting, tutaj zobaczymy. Ale nie, mam jakiś taki plan spotkać się z paroma osobami, też z polecenia, którym ufam, odnośnie agencji takich rzeczy. Więc teraz dopinam sprawy muzyczne, szukam agencji, proszę państwa.
1: I potem ten scenariusz, czyli...

0: Płyta, trasa, film, płyta, trasa, film.
1: Ja bym chciał tak zrobić, strasznie.
0: No dobra, to w takim razie odnotowujemy. Przyszedłeś dzisiaj do nas 12 października z filmem. Kolejna wizyta w takim razie powinna być przy okazji muzyki i premiery albo płyty, albo epki. Karmider, słowo, to jest wasz debiutancki singiel.
1: Tak jest.
0: Mikołaj Bukrewicz przede wszystkim dzisiaj w roli aktora grającego w filmie Mniej obcy, ale także jako lider zespołu, bo jesteś liderem tutaj, tak?
1: Nie. Nelson Martusewicz jest liderem.
0: A ty grasz na gitarze?
1: Ja gram na basie.
0: Na basie grasz. No to słuchamy w takim razie waszego, no to najważniejsza rola.
1: Nie wiem, czy
0: chociaż
1: nie,
0: chociaż
1: ale
0: nie
1: jest
0: liderska,
1: jest,
0: o czym opowiada właśnie
1: dokładnie.
0: Film Mniej obcy. Karmider, na zakończenie naszego spotkania, Mikołaj Bukrewicz był gościem Poranka Czwórki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się.

Zespół Karmider, jestem przekonany, że pierwszy raz na naszej antenie, utwór zatytułowany Słowo, premierę ten kawałek miał w miniony czwartek, czyli tego samego dnia, kiedy Mikołaj Bukrewicz pojawiał się także na ekranach, no przede wszystkim chyba laptopów, z filmem Mniej Obcy, czyli nowej premiery Netflixa, o której rozmawialiśmy z Mikołajem, także liderem tego zespołu, który przed momentem zabrzmiał na naszej antenie. Swoją drogą, taki bardziej breakoutowy niż Lady Bankowy klimat, ale wątek breakoutu także w filmie Mniej Obcy jest obecny w dość kuriozalnej scenie Miry Kubasińskiej, nagiej, jeżdżącej po domu na koniu. Muszę zgłębić, czy to jest rzeczywista historia, czy wymyślona na potrzeby tego dyskusyjnego filmu mimo wszystko. 8 minut pozostało do godziny 10. Kończymy poniedziałkowy poranek z moją gościnną obecnością. Bardzo wam dziękuję za waszą obecność z kolei przy radioodbiornikach. Pojawiam się tutaj ponownie w piątek o godzinie 8. Nazywam się Bartek Czarkowski i zostawiam wam z Wesley Josephem i Danem Brownem i utworem Peace of Mind od godziny 10 Lulu Zubczyńska. Potem cały fantastyczny dzień na naszej antenie i jutro słyszymy się także we wtorkowym De Gustibus o 21:00. Do usłyszenia, cześć.

0: Push me up. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj klasyczny jesienny poranek, pochmurnie, wilgotno i deszczowo niemal w całym kraju. Temperatury także nie rozpieszczają. W Warszawie i Krakowie jest około 8 stopni Celsjusza, w Gdańsku i Wrocławiu jest to około 10 i tak w całym kraju. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej, ale nie ma na co liczyć na cudowny powrót lata, bo słupki termometrów wskażą maksymalnie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie Polski, w pozostałych regionach przeważać będzie duże zachmurzenie. Przelotny deszcz może pojawić się na północy, północnym wschodzie i na wschodnich krańcach kraju. Wiatr około 35 km na godzinę zelżeje dopiero wieczorem. Ciśnienie w ciągu dnia będzie rosło, w centrum kraju osiągając około 1016 hektopaspali. Biometr cóż niezbyt korzystny, ciężko obudzić się w tak ponury jesienny poranek, ale z odpowiednią dawką energetycznej muzyki na pewno nam się to dzisiaj uda.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
13: Lokata Banku Pocztowego.
12: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
18: Jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Prawie 11 minut po godzinie 10. Let Her Know w czwórce to utwór samplujący utwór Don't Tell Me, Tell Her z roku 1980. To jest Odyssey, wspaniały zespół z ery disco. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Za mikrofonem w ten pochmurny jesienny poranek Lulu Zobczyńska, czyli Kugar. A to jest audycja czwórka, to słychać oczywiście. Ja się bardzo cieszę z tej pogody, że wreszcie przyszła, to po pierwsze. A po drugie cieszę się, że dzięki temu, że ona jest, mogę tym bardziej wam rozświetlić ten dzień dobrą muzyką oczywiście. No i dodać trochę energii zza konsolety. Zrobię to oczywiście z przyjemnością. Co dzisiaj mamy na tapecie? No wrócimy na pewno do rozmów z naszymi czwórkowymi gośćmi. Na pewno będą podróże, trochę nowości i klasyków, jak zawsze te podróże również po premierach. No i zapowiemy też kilka niezłych imprezek. A na otwarcie dwa numery: Ed, producent oraz DJ z Malty, oraz jego słoneczna sola, instrumentalnie z pięknymi dęciakami. No i w bardzo podobnym stylu analogowo Pulleyed of Hinch. To jest utwór, który ma minutę 47 sekund. Czy warto takie utwory wydawać? Warto, bo kawałek jest naprawdę znakomity na taki energetyczny początek dnia. Chociaż ja bym go chciała osobiście posłuchać trochę dłużej, na przykład tak dwa razy dłużej. Dzień dobry.

0: Late of Hinge w czwórce. Utwór, który trwa dokładnie minutę 47 sekund. Krótko, ale może być krócej. Sprawdziłam, jakie są najkrótsze wydane utwory w historii muzyki komercyjnej i to jest minuta i 3 sekundy utwór You Suffer grindcore'owego zespołu Napalm Death. Ale mamy też, to jest kawałek z roku 87, ale mamy też rok temu wydany utwór Steve z Lava Chicken Jacka Blacka i to jest, uwaga, 34 sekundy krótko. Czy może być krócej? Zobaczymy. Myślę, że niedługo się przekonamy. A ja do was przychodzę z trochę dłuższymi utworami teraz.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Dzisiaj zestaw troszeczkę połamany, bo takie są ostatnio trendy w muzyce. Na playliście czwórki Just Hooks oraz Nathan Dave to jest utwór Missing You, utwór house'owy, deepowy. Nathan Dave zaczynał jako DJ, producent mocno związany z brytyjską sceną bassline oraz Midlands. Potem przeniósł tę energię w kierunku house'u właśnie. Jego karierę szerzej otworzyły single z wokalistami spoza klubowego świata. Lighters, Key Essay oraz 21 Reasons Alan Henderson. A ten utwór okazał się we wrześniu właśnie. Stworzył on go z Just Hooks. Potem zagra Skepta oraz Innocent Smile. Trochę grime'u, trochę drum and bass'u, trochę ska nawet, bo jestem w tym, że utworzę sax z projektu Madness. No i Chase and Status oczywiście, legenda drum and bass'u. Skepta również współtworzył tę produkcję, nie tylko udziela swojego wokalu, a to dlatego, że jest to utwór zapowiadający jego album The Fork and Knife. Just Hooks, Nathan Dave, Missing You oraz Skepta, Innocent Smile teraz na playliście czwórki.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Skepta i Innocent Smile w czwórce, a ja do was teraz przychodzę z odświeżonymi klasykami, między innymi, czyli tym, co wszyscy lubimy najbardziej, bo tak się składa, że

Oliver Heldens razem z Willem Clarkiem wydali ostatnio bardzo ciekawą, nową wersję utworu Lost in Music. To jest kawałek wydany przez Sister Sledge, napisany i wyprodukowany przez Nile Rodgersa oraz Bernarda Edwardsa z Cheek, oczywiście tych legendarnych muzyków. Cały album We Are Family został wyprodukowany właśnie przez nich w roku 1979 i to z niego pochodzi Lost in Music. Piękny kawałek o zatracaniu się w muzyce. Jak wspominała Cathy Sledge, to był utwór, który miał dla niej osobisty wymiar. Bardzo, bardzo się utożsamiała z tym tekstem i uważała, że jest to właściwie utwór, który oddaje najbardziej to, czym Sister Sledge było. A przypomnę wam, że ich najbardziej znany numer to We Are Family. Utwór, który na pewno wszyscy bardzo dobrze kojarzą. No i cóż, nowa wersja powstała w tym roku, właściwie w ubiegłym miesiącu. Stworzyli ją Oliver Heldens, absolutny mocarz i legenda muzyki house, oraz Will Clark. Za chwilę przypomnimy sobie te wspaniałe lata 70. i cudowną erę disco. No a potem jeszcze DJ Cash i 21 Questions w edicie house'owym. To jest utwór, który z kolei skłania się w stronę hip-hopu, bo sampluje 50 Centa oraz Nate Dogga i ich single 21 Questions z roku 2003. Wielki hit, który zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100 w tamtym właśnie roku. Oliver Heldens, Will Clark, Lost in Music oraz DJ Cash i 21 Questions w edicie house'owym.

0: Štvorka poleca.
1: Z wami za mikrofonem dzisiaj Lulu Zupczyńska, czyli Cougar w czwórce, to słychać. Poruszamy się po różnych gatunkach od początku tej godziny. Było już disco, był drum and bass również, był grime, no i teraz też trochę w kierunku rapowym, nawet nie trochę, bo bardzo, bo będziemy rozmawiać o miłym APZ. Miłosz Szymkowiak, tak nazywa się naprawdę ten artysta, wychował się w Gnieźnie. Rap poznał dzięki swojej starszej siostrze, która puszczała mu m.in. Peje, Slamsa, tak Kaliber 44 czy WWO. No i amerykański rap oczywiście, bo to jest główna inspiracja tego właśnie artysty. Bardzo fascynuje się brytyjskim grime'em oraz UK garażem, dubstepem również i jungle. To właśnie pojawia się w jego charakterystycznym rapowym stylu. Przez lata był związany z ekipą Under the Sea. Jest również DJ-em. Współtworzył projekt Święty Bass. Fantastyczny. Naprawdę był to projekt. Bardzo, bardzo żałuję, że już nie są aktywni na scenie klubowej. A w tym roku rozwija również swój szyld ATZ Sound, łącząc te role DJ-a oraz właśnie nawijającego. A z miłym ATZ rozmawiali w audycji chłopaki z sąsiedztwa Delem oraz Adam Smith.

0: Molarek.
1: Nie mogliśmy dzisiaj nie zapytać trochę o tą kampanię, no bo, no wiesz, ulice pytały, to my przekazujemy. Jak to jest z tymi reklamami w rapie? Czy to jest nadal wiocha, chociaż wszyscy to robią? Czy ty już masz do tego jakiś inny stosunek? Czy też myślisz, że w ogóle nasza branża się trochę zmieniła pod tym kątem?
2: Na pewno środowisko i odbiór fanów się zmienił na to, żeby... Inaczej, ludzie już po prostu aż tak źle, mam wrażenie, tego nie odbierają. Z drugiej strony można powiedzieć, że bardzo długo odmawiałem różnych współprac i w końcu przyszła taka, którą byłem zainteresowany, raz, że finansowo, dwa, że pod kątem treści, którą mam stworzyć. Było to też wyzwanie mega, bo realnie wcale nie było to takie proste stworzyć tekst do ujęć, które już tak naprawdę były wymyślone. Generalnie dużo pracy, potraktowałem to jako wyzwanie i uważam, że bez przypału finalnie.
1: A jak się zmieniało to właśnie twoje myślenie na temat w ogóle robienia reklam i z czego to wynikała zmiana podejścia? Czy to była tylko kwestia wyłącznie treści reklamy?
2: Wiesz co, myślę, że każdy undergroundowy artysta najpierw jest bardzo w opozycji do mainstreamu i wobec ludzi, którzy według niego zarabiają pieniądze ze swojej sztuki, a nie do końca powinni, bo to przecież underground powinien zarabiać, bo nam się należy, a im nie. A sukcesywnie osiągając właśnie jakieś swoje, wiesz, spełniając swoje marzenia, rozwijając się jako artysta, zaczynając zarabiać z muzyki, to też zmienia się to podejście na pewno.
0: No właśnie, ja zawsze powtarzam, że tworzenie muzyki to praca, granie muzyki również jest to praca, często o tym zapominamy. Trzeba za to również zarabiać pieniądze, bo z czegoś trzeba żyć. Tak, całej rozmowy z Miłym ATZ i całego kontekstu tej rozmowy możecie posłuchać oczywiście na stronie Czwórki w zakładce audycje. No i wspomnę tylko, że Miły ATZ wspomina tutaj o pewnej reklamie, w której wziął udział, do której stworzył również muzykę. No to zagramy jeden z moich ulubionych numerów tego artysty. Miły ATZ oraz Atutowy Groove to teraz poleci w czwórce. Piękny utwór z albumu Roller. Wspaniały jest w ogóle cały ten album. Polecam wam, jeżeli nie znacie twórczości tego właśnie artysty. No a potem znowu house'owo Camel Fat oraz So Good.

Camel Fat So Good. Kuda również w tym utworze wystąpił, a zagrał wam remix Francisa Merciera. Ma bardzo, bardzo, bardzo powoli, zbliżamy się do końca pierwszej godziny w czwórce, to słychać. Zostańcie z nami, bo ja osobiście nie wiem, jak ten dzień przeżyć bez muzyki. Będzie bardzo trudno, ale tutaj dobrej muzyki na pewno nie zabraknie nam dziś. Z czym będziemy żegnać tę godzinę? Między innymi z nowym utworem Davida Guetty oraz Justa, utwór Mario. To jest premiera z zeszłego tygodnia. Wykorzystano w tym kawałku wokalny materiał z brazylijskiej piosenki Kizimbu de Rey. No i nie jest to tylko i wyłącznie brazylijski klimat. Oczywiście mamy tam ten typowy klubowy sznyt Davida Guetty. Zaskakująco house'owo, mniej popowo, mniej EDM-owo niż zwykle brzmi ten kawałek. No i cóż, piękny, słoneczny numer. Pocztówka z wakacji, które już się zakończyły. No i kiedy takiej muzyki słuchać, jak właśnie nie dziś, w taki pełen słoty jesienny dzień. David Guetta, Just Mario, a potem Nerd in Disco z kawałkiem Smooth. Z wami za mikrofonem do godziny 13:00 Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczone.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Przed nami chłodny, deszczowy poniedziałek. W całym kraju raczej pochmurnie. Jedynie na zachodzie kraju powinno pojawić się więcej rozpogodzeń. Na północy, północnym wschodzie oraz wschodnich krańcach kraju możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatury mocno jesienne. 11 w Poznaniu, Suwałkach i Białymstoku, 12 stopni w Lublinie, Katowicach oraz Szczecinie, 13 stopni we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim, Opolu oraz Rzeszowie.

0: W Warszawie i centrum kraju około 10 stopni Celsjusza. Wiatr raczej umiarkowany, choć może lokalnie dochodzić nawet do 40 km na godzinę. Ciśnienie będzie wzrastać w ciągu dnia, co powinno przynieść lekką poprawę warunków pogodowych. Cudów jednak nie będzie. Wszystkich, którzy zdecydują się dzisiaj na spacer, zachęcam do zmiany kurtki z tej letniej lekkiej na ciepłą jesienną.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną porcję, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzamin po Gotie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już druga godzina audycji Czwórka. To słychać. A za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, w ten piękny poniedziałek 12 października dziś. Warto się zorientować czasem, co to za dzień się rozpoczyna. Ja akurat sprawdziłam. No i słuchajcie, mamy Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, Dzień Bezpiecznego Komputera, Dzień Kolumba oraz Święto Matki Bożej z Pilar. Ten pierwszy Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu ma na celu zwiększanie świadomości na temat chorób reumatycznych oraz poprawę życia i jakości pacjentów. Dzień Bezpiecznego Komputera został zapoczątkowany w roku 2004. Polska inicjatywa. Jak wszyscy pamiętamy, w latach 2000 było bardzo dużo wirusów komputerowych. Bardzo było to popularne, żeby je usuwać i żeby starać się dbać o to bezpieczeństwo komputera. No właśnie, Święto Matki Bożej z Pilar, bardzo ważne wspomnienie maryjne. No i Dzień Kolumba, święto upamiętniające odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. To był rok 1492 oczywiście. 12 października, dokładnie. Wyobraźcie sobie, jak wam się nie chce dzisiaj pracować, to wyobraźcie sobie, że właśnie 600 lat temu ktoś odkrył Amerykę. Także naprawdę, słuchajcie, można coś osiągnąć, jeżeli Kolumb tak dużo pokonał, taką trasę odkrywając Amerykę, no to wy również możecie ruszyć się, no kochani, po prostu zrobić coś w tej pracy, zrobić coś w swoim życiu. Mnie się najbardziej podoba Dzień Reumatyzmu. Przypomina mi, że warto zawinąć się w kocyk jesienią i chronić swoje stawy. Dobra herbatka do tego, dobra muzyczka i można jakoś przeżyć. Ken Ate, My Homework oraz Reggie Got Beats teraz w czwórce dla was.

0: 12 października dzisiaj, Dzień Międzynarodowy Reumatyzmu między innymi. A dlaczego jeszcze 12 października to wyjątkowy dzień? No dlatego, że dzisiaj właśnie mija 48 lat od premiery legendarnego albumu Chucky Khan, Chucka.
1: Klasycznie o tej porze.
0: I z tejże płyty chciałam zagrać wam dwa numery. Jeden z nich w remiksie oczywiście, jak to zawsze grywam. I'm Every Woman oraz Ain't Nobody. Oczywiście najbardziej popularne utwory Chucky Khan. I'm Every Woman wydane zostało właśnie w roku 78. Piosenkę napisali Ashford and Simpson. Duet autorów, który odpowiada za wiele, wiele ważnych nagrań soulowych oraz nagrań disco. No i to był moment, kiedy Chucka zaczynała powoli budować swoją pozycję poza współpracą z Rufusem, z którym to swoją sławę zdobyła oczywiście. I'm Every Woman gra na dyskotekach całego świata do tej pory, kiedy odzywa się ten wokal, wszystkie kobiety na sali wznoszą ręce i śpiewają razem z Chucką. Utwór opowiada oczywiście o sile i sprawczości kobiet właśnie. Zyskał też swoje drugie życie dzięki wersji Whitney Houston na soundtracku The Bodyguard. No ale to ta wersja Chucky jest najbardziej znaną i najbardziej lubianą wersją. Ciekawe jest to, że Chucka pojawiła się również w teledysku do tej wersji Whitney Houston. Piękny symbol przekazania pałeczki pomiędzy tymi dwiema wokalistkami. No i Ain't Nobody również zagra. To akurat nagranie z Rufusem, które ukazało się trochę później. Piosenka zdobyła Grammy w roku 84 i dotarła na szczyt amerykańskiej listy R&B. Warto grać Chuckę, zwłaszcza 48 lat po premierze jej albumu i po prostu pamiętać o tym, że jest to artystka, legendarna artystka, która po prostu zrobiła też miejsce dla wszystkich kolejnych kobiet, które na scenie się pojawiły. Chucka Khan, I'm Every Woman oraz Ain't Nobody teraz dla was w czwórce.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Chaka Khan, Ain't Nobody w remiksie Late Night Guy. To przy okazji tego, że mamy 48 lat. 48 lat od wydania solowego utworu, solowego albumu Chaki Khan o nazwie Chaka, który ukazał się właśnie 12 października. Dużo dziś okazji do świętowania, również ta z przedziału muzyki alternatywnej muzyki jazzowej, bo to właśnie dziś przypada premiera albumu Fish i Emadę, nowego albumu Człowiek nie do końca. Płyta zaczynała się jako skromny dodatek do albumu 25 z roku 2025 właśnie, no ale rozrosła się na samodzielny projekt i to pierwszy w całości rapowy album braci od czasu Heavy Metal oraz Zwierzę bez nogi. Temat tej płyty to człowiek próbujący zachować autentyczność w świecie algorytmów sztucznej inteligencji oraz mediów społecznościowych. Bardzo aktualne tematy. Pojawiają się pytania o pamięć, słabość, o żałobę, no i o to, czy w kulturze perfekcyjnego wizerunku potrafimy zaakceptować własne niedoskonałości. Fish i Emadę już jutro wpadną do Bartka Czarkowskiego do audycji De Gustibus, żeby o tym albumie opowiedzieć. Koniecznie włączajcie nas we wtorek o godzinie 21:00. A sam Fish wystąpi

0: i również niebawem na Urban Jazz Night w Katowicach, katowickim Nosprze konkretnie. No i połączy tam jazz właśnie z hip-hopem oraz tą muzyką alternatywną. Można na to wydarzenie wygrać oczywiście u nas bileciki. Jeżeli chcecie się wybrać na Urban Jazz Night w Katowicach, no to po prostu zadzwońcie do nas 226452100 i taki podwójny bilet może być właśnie wasz. A my tymczasem zagramy nowość na naszej playliście, czyli właśnie Fish Emadę na featuringu ze Szczylem, jeden z wielu gości, którzy na tym albumie się pojawiają, a będzie to utwór Piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

0: The Shapeshifters oraz River It's You w remiksie Purple Disco Machine to zagrało dla Was teraz w czwórce. Nie jest tak wcale, że latem kończy się sezon na imprezowanie, koncerty czy w ogóle jakieś aktywności poza domem. Wydarzeń mamy w tym roku całą moc. Urban Jazz Night w Katowicach chociażby 1 listopada. Biletem na to wydarzenie może cieszyć się już Maciek, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I co jeszcze ciekawego w najbliższym czasie? Oczywiście, że mam dla Was dobrą polecajkę na ten najbliższy tydzień.
1: Imprezowy latarnik.
0: Do Polski wraca norweski duet elektroniczny Royksopp, tworzony przez Sveina Berga oraz Torbjörna Brundtlanda. Już 16 października zagrają DJ set.

w klubie B17 w Poznaniu, a następnego dnia pojawią się w warszawskiej Progresji. Byli w tym roku w Polsce, we Wrocławiu, no ale w Warszawie ostatni raz pojawili się 2 lata temu, więc jest to wspaniała okazja, żeby ten właśnie projekt zobaczyć znowu na scenie w formule DJ setu. A co zagramy? Oczywiście What Else Is There, oryginał, który ukazał się na albumie z roku 2005, podbił wszystkie listy przebojów alternatywnych tamtego czasu. Wspaniały teledysk, bardzo eteryczny, bardzo melancholijny, no i wspaniały, równie melancholijny wokal Karin Dreyer, znanej z zespołu The Knife, no i późniejszego projektu Fever Ray, bardzo popularny wokalistki tamtego czasu, no i w ogóle również popularnej. Nie ma co ukrywać, że jest to jedna z najbardziej oryginalnych artystek obecnych czasów. Utwór opowiada o samotności i odosobnieniu. Piękny, chłodny, niepokojący, no ale również taneczny, jak to w utworach tego właśnie duetu. A ja wam puszczę remix, który przygotował Trente Moller, duński producent, który pięknie też przesuwa house w stronę mroku oraz tej jesiennej melancholii, tak, bo mamy jesień. No i potem kawałek Apple z debiutanckiego albumu Rockshop, czyli Melody AM. To jest rok 2001, a tytuł oznacza po prostu jabłko. What Else Is There i Apple przed wami teraz, a wy się szykujcie na koncerty w Poznaniu oraz w Warszawie w Progresji. Thank you.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: 10 minut do godziny 12 w czwórce. Dzisiaj cały przekrój gatunków muzycznych. Był house, była elektronika, drum and bass, również grime nawet. Rap, muzyka alternatywna i jazz. Tak tutaj gramy, krótko mówiąc. Różnorodnie oczywiście. No i było też disco i do tego gatunku lubię zawsze wracać. Chętnie bardzo do niego wracam. Trzeba się jakoś ratować w te nadchodzące chłodne dni. Można na przykład puścić sobie tropikalne hiciory z mojej ulubionej wytwórni Toy Tonics, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jest się w jakimś pięknym, ciepłym miejscu. Myślę, że tak możemy zrobić właśnie teraz, grając utwór Davida Beya, Geopardy, właśnie z tej fantastycznej wytwórni Toy Tonics. Z wami do godziny 13 Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i słyszymy się już po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa, albo wydawać sobie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Na zegarach 12.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy prawdziwą polską jesień, a przed nami chłodny, wilgotny dzień. Słońca nie zobaczymy dzisiaj raczej na niebie. Najwięcej przejaśnień pojawi się na zachodzie Polski. W pozostałych regionach przeważać będzie duże zachmurzenie. Na północy, wschodzie oraz północnym wschodzie pojawiać się mogą również przelotne opady. Lokalnie od 2 do nawet 5 mm deszczu. Temperatury także niezbyt zachęcające do aktywności na zewnątrz. 11 stopni Celsjusza w Łodzi, Olsztynie oraz Warszawie, w Gdańsku i Toruniu 12. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, do 13 stopni w Krakowie oraz Wrocławiu. Wiatr wyniesie około 30 km na godzinę. Nad morzem zawieje oczywiście troszeczkę mocniej. Ciśnienie póki co niskie, 1215 hektopaskali, a zatem biometr dzisiaj niezbyt korzystny. Moja rekomendacja: ciepła kurtka, kawka w dłoni i dobra muzyka w słuchawkach.

0: Autopromocja.
1: To uczucie, gdy wybija 13.
2: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
1: Bo południowa w czwórce i humor gituwa.
3: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
1: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
4: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
1: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Prawie 10 minut po godzinie 12. Flamingos oraz Mark Rebeye z utworem Feel Yourself rozpoczęli nam łagodnie, delikatnie tę trzecią godzinę audycji Czwórka to słychać. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami za mikrofonem. No a w waszych głośnikach najlepsza elektronika, house, disco oraz indie. Ale nie tylko, bo dzisiaj również dużo alternatywy, jazz, drum and bass, grime, rap również się pojawił. Za oknem jesień, ale podobno pod ziemią nadal trwa sezon wzrostu. Przeczytałam ostatnio, że gleba zachowuje bardzo długo to ciepło lata, więc korzenie wielu drzew, krzewów oraz bylin dalej mogą się rozwijać. Dlatego też jesień jest dobrym czasem na ich sadzenie, bo roślina już przygotowuje się do przyszłej wiosny. Moi drodzy, ja także się już przygotowuję do wiosny. Bardzo na nią czekam, chociaż jeszcze wiele miesięcy przed nami, no ale jest to moja ulubiona pora roku. W mojej selekcji wiosna jest stale obecna, dlatego przed wami teraz na dobry początek tej godziny trochę wiosny właśnie George Wright, Call Me Your Girl oraz Bastian Books, Good Insight.

0: Bastian Box i Good Insight, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar do godziny 13. No powtarzam cały czas, że wiele gatunków się dzisiaj przewija, ale przewija się rzeczywiście i jeszcze jeden gatunek wam do tego dorzucę. Gatunek folkowy, a właściwie to nawet neofolkowy. Dia jest artystką, o której ostatnio zrobiło się bardzo, bardzo głośno. Tak naprawdę nazywa się Claudia Opoka, jest neofolkową wokalistką oraz autorką tekstów. Pochodzi z Korczowej na Podkarpaciu. No i jako dziecko uczyła się gry na fortepianie oraz śpiewała w lokalnym zespole ludowym. W swojej muzyce łączy właśnie motywy folkowe z nowoczesnymi bitami i tak powstała Lipka Drill, utwór będący połączeniem ludowości oraz elektronicznego drillowego rytmu. Z tym kawałkiem pojawiła się w legendarnej już serii Colors, co uczyniło ją pierwszą Polką w historii tego właśnie projektu. Z Dią w audycji Chłopaki z sąsiedztwa rozmawiali Delem oraz Adam Smolarek.
1: Czwórka poleca.
2: Dia, czyli najczęściej nazywamy ją pierwszą polską wykonawczynią w 10-letniej historii Colors.
3: Zgadza się. Wielki zaszczyt.
2: I trzymasz się, że to jest fajne pierwsza linijka w Wikipedii?
3: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że kolejna pierwsza linijka w Wikipedii jeszcze będzie jeszcze lepsza.
2: Dawaj jakąś drugą.
3: A, no nie wiem. Dia wygrała Eurowizję.
4: O, to jest ambicja?
3: Może.
2: Dobra, to mam już dwie linijki. Dawaj jeszcze jedzie, gdzie to usłyszeliście, tak? To wytłumaczysz w takim razie, jak trafiłaś do Colors, kto się pierwszy odezwał, jak to się wydarzyło i jaki to ma wpływ na ciebie?
3: Colors w kwietniu odezwało się do mnie na maila. Moja menadżerka odpisała jak najszybciej. No i tak się dalej potoczyło. W maju były nagrywki w Berlinie, w Niemczech.
2: A jak cię znaleźli? Wiesz może, jak na ciebie trafili?
3: Pytaliśmy się, bo to jest bardzo ciekawe, i wiem tylko, że znalazł mnie ktoś z siedziby z Francji, z Paryża, kto właśnie zajmuje się wyszukiwaniem talentów, ciekawych artystów z całego świata. I tyle tylko wiem. A dlaczego to byłam ja? Nie wiem i to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze.
2: A kiedy dostałaś tego maila z Colors, to wiedziałaś, czym jest ta seria?
3: Tak, w sensie... Jak pierwszy raz usłyszałam Colors, to miałam takie, coś mi świta, ale nie wiem co. Później sobie wpisałam i oczywiście wyskoczyła mi Billie Eilish, wtedy wiedziałam, tak, no oczywiście, że tak. I Doja Cat, także jak najbardziej słyszałam o tym. Niesamowite.
4: Masz jakieś ulubione Colorsy? To no.
3: Billie Eilish, Doja Cat i Georgia Smith.
0: Prosto z Korczowej do Berlina. Taka była droga Dii do tej pory, a może kolejny krok to właśnie wygranie Eurowizji, jak o tym mówiła. Na pewno seria Colors to jest już bardzo duże osiągnięcie. Przypomnijmy, że poza Billie Eilish czy Doja Cat występowała tam również Kali Uchis, Georgia Smith czy Mac DeMarco. No i również Dia, pierwsza Polka w tym projekcie. To gramy. Lipka Drill dla wszystkich fanów muzyki ludowej i nie tylko.

0: W taki pochmurny dzień jak dzisiaj proponuję wam wycieczkę do miejsca, gdzie słońce świeci cały rok. Słońca nie brakuje, tak samo jak wina, ciastek, pasztel, tapasów również i gorących nocy. A będzie to południe Europy.
1: Igłą po mapie.
0: Portugalia oraz Hiszpania. Tam dzisiaj się wybieramy. No a do tego będzie jak zawsze trochę podróży w czasie. Jerry Ropero to producent oraz DJ house'owy, którego kojarzyć możecie z aktywności głównie w latach 90. No ale oczywiście wydaje do dziś jak większość tych legendarnych DJ-ów tamtych czasów. A Denis de Menas to niemiecki DJ oraz producent. Połączyły go z Roperem wspólne produkcje oraz wspólne klubowe noce. Oczywiście bardzo znany duet. Ich nazwiska pojawiają się przy najważniejszych nagraniach house'owych początku XXI wieku. No i z całą pewnością będziecie kojarzyć ten motyw muzyczny z utworu Coração, czyli to oznacza po portugalsku serce. House'owy groove, latynowskie brzmienie oraz Jacqueline na wokalu. Ten singiel ukazał się 5 sierpnia 2005 roku nakładem Vendetta Records. No i jest jednym z klasycznych.

klasycznych utworów house'owych, których na pewno możecie spodziewać się na imprezie, która takie właśnie klasyki zapowiada na swojej playliście. Był piękny remix Axwella, który również pomógł temu kawałkowi dostać drugie życie w klubowym obiegu. Mój ulubiony remix to Dennis and Jerry New Bangin 2005 mix, a my zagramy mix, oryginalny mix klubowy. Długi, ale warto przez ten cały utwór słuchać uważnie i wyłapywać te piękne portugalskie smaczki. A do tego zagra jeszcze Block X oraz kawałek La Tarde. To oczywiście już Hiszpania, bo przypomnijmy, że dzisiaj święto w Hiszpanii, Dzień Matki Bożej z Pilar, bardzo ważny chociażby w Saragosie dzień, no więc świętujmy z nimi, a La Tarde po hiszpańsku oznacza popołudnie, więc również idealnie, bo ono już właśnie dzisiaj do nas w czwórce przyszło. Jerry Ropero oraz Denis Demenas, Corazao oraz Block X, La Tarde. Czwórce dla was teraz.

0: Jurka. To słychać.
1: A za nami Latardę, utwór projektu Block X oraz Corazao, to Denis Demanas i Jerry Ropero. Podróżowaliśmy, bo warto podróżować w takie pochmurne dni. No i podróży będzie jeszcze trochę dla was, bo naprawdę nam się to dzisiaj należy. Menexis Mariso Sambina to również oczywiście kierunek portugalski, a do tego Aura i Lexa Hill z kawałkiem Anika na O. To już bardziej w kierunku Afryki. No i zamykamy oczy. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy gdzieś w pięknym, słonecznym miejscu. Na plaży na przykład.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Mariso oraz Lexa Hill w czwórce. Klimaty tropikalne, wiosenne. A tutaj tymczasem jesień przyszła oraz Kamil Jasiński.
2: Dzień dobry, jesieniarz.
1: Razem z nią, jesieniarz. No właśnie, jak ty sobie radzisz tej jesieni w ogóle?
2: Ja lubię jesień.
1: Tak? Jesieniarzem znaczy, jesteś?
2: Jestem jesieniarzem, to znaczy jeszcze zależy jaki rodzaj jesieni, prawda? No, bo jest to taka słoneczna, a jak jest chlapa, no weekend był tragiczny, jednak dało się to odczuć.
1: I co, ta twoja miłość do jesieni jednak nie uaktywniła się?
2: Wtedy przeklinałem, w miniony weekend przeklinałem, ale w tygodniu była ładna pogoda, więc mówiłem sobie, ale jestem jesieniarski, ale jestem.
1: Pumpkin spice latte, tak.
2: I cynamonki, No jakoś trzeba sobie radzić. Przez najbliższe pół roku tak właśnie będzie.
1: Będziemy sobie radzić muzyczką dobrą. A powiedz mi, co dzisiaj u ciebie będzie?
2: Też mam nadzieję, że właśnie będziemy.

0: Możemy sobie radzić z tą taką jesienną handrą, która już powoli tutaj przychodzi. Filip Cembala pojawi się w Studiu Czwórki ze swoją nową książką. Przy okazji poprzedniej premiery rozmawialiśmy, jego książka świetnie się przyjęła, no i oczywiście jest sequel. Tym razem napisał coś takiego, co nazywa się Troszki. I czym są te troszki? O tym będziemy rozmawiać, jak sobie to poukładać w życiu. To na pewno będzie taka inspirująca, ciepła rozmowa. On z tego słynie, dlatego też ma rzesze fanów, bo tak potrafi podnieść na duchu, więc tak właśnie będzie w ten paskudny deszczowy dzień.
1: A zaciekawiłam się, czym są te troszki, powiem ci, chyba sobie
0: nie włączę. Mylić z proszkami.
1: Nie.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Moi drodzy, no to zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. Po 13 z wami w Czwórce Kamil Jasiński, Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, już się żegna. No i ze mną słyszycie się w piątek o godzinie 18 i za tydzień. Oczywiście trzymajcie się ciepło. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozycje.

0: zmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
4: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No cóż, dzisiaj chmury, ewentualnie wieczorem na zachodzie mogą pojawić się pewne rozpogodzenia, do tego oczywiście przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także mogą pojawić się lokalnie burze, a w Karpatach opady śniegu, miejscami na północy suma opadów nawet 10 mm. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, miejscami w rejonach podgórskich chłodniej od 7 do 9 stopni.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1990.

0: 1399. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 13, poniedziałkowe, dzień dobry, wypoczęci, zregenerowani po weekendzie, służymy się w popołudniowie z ważnych informacji. Dzisiaj obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera, także tym bardziej trzeba uważać, co tam się klika. Przez 3 godziny jesteśmy razem, na pewno będzie jakieś klikanie, ale też mam nadzieję, że będzie dzwonienie, bo czwórkowy gadżet do zgarnięcia i cała masa konkursów przed nami. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką do 16. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.
4: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani.

Piruety, całe szczęście nie szpagat na komendzie, to Fish, Emadę, tworzywo. Fish i Emadę pojawią się w Studiu Czwórki już jutro po godzinie 21 u Bartka Czarkowskiego w jego audycji Degustibus, więc na pewno o tym utworze sobie trochę panowie porozmawiają, ale zanim to chwila oddechu.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Hey, I thought it was all over.

0: popołudniowa w czwórce.
1: No tutaj wszystko jest zaplanowane, wszystko rozkminione. Breathing Exercise, a wcześniej The Prodigy i Breathe. 22 minuty po godzinie 13. No i wypadałoby odpalić pierwsze konkursiwo, pierwszą zgadywankę. 226452100, numer do naszego studia, pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. No i z ważnych rzeczy już za moment usłyszycie wypowiedź znanej osoby. Wszyscy na pewno kojarzycie tę postać, tylko ten głos został zmodyfikowany, zmorfowany, musicie odgadnąć, kto to powiedział. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony i słuchamy.
2: Nie, no jaka emerytura? Przecież to nie ma nic wspólnego z emeryturą. To jest taka ucieczka w nieznane, w taki spokój, ale chwilowy, bo to się nie da na długo. Nie, no jak człowiek trochę tego ma za dużo, to jest zmęczony. Ja mam masę tego.
1: Trochę ma za dużo, jaka emerytura? Kto mógł coś takiego powiedzieć? 226452100, numer do naszego studia. Czekam

0: 24 minuty po godzinie 13. Jarek jest razem z nami. Dzień dobry, Jarku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak się miewasz dzisiaj w poniedziałek, po weekendzie?
1: No dobrze, pracy jestem.
0: Bardzo słabo cię słychać. Czy to jakiś zestaw głośnomówiący, czy słuchaweczki?
1: Tak, zestaw muszę mieć niestety z tym nawiązku.
0: Dobrze, szybki strzał, bo się nie nagadamy, Jarku.
1: Dobra.
0: Kto to powiedział?
1: Powiem, wysłuchałem.
0: Jarek, niestety coś musisz wyłączyć, przełączyć, bo bardzo słabo cię słychać. Naprawdę, nie dogadamy się. O, i sprzęga jeszcze. Wiu, wiu, halo? To sobie pogadaliśmy, no dobrze. Jarek chciał, ale nie mógł, też chcieliśmy. Dobrze, mamy Szymona. Czy Szymona lepiej słychać? Halo, halo?
2: Słychać mnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze?
0: Tak, chyba jedziesz samochodem, co?
2: Jadę samochodem.
0: No widzisz, to jest to ucho, wszystko zauważę. Jak tam po weekendzie?
2: Bywało lepiej, bywało gorzej.
0: No, dobrze.
2: Dziękuję.
0: 50-50, 6-7, 6-7 po weekendzie. Szymonie, słuchamy twojej propozycji. Kto mógł to powiedzieć? Kto powiedział to zdanie?
2: Mi się wydaje, że to był Karol Strasburger.
0: O, to był Karol Strasburger, jakim cudem! Jakim prawem to odgadłeś?
2: Chyba to słyszałem.
0: Słyszałeś to? No wiesz co, tyle scrollowałem, żeby znaleźć jakiś taki nieoczywisty fragment z jego wywiadów, bo wszędzie pojawia się familiada i wszędzie pojawiają się jakieś anegdotki, a to proszę bardzo, Karol Strasburger, ale tak to on powiedział, on nie wybiera się na emeryturę. Gratuluję ci bardzo serdecznie, pakiet czwórkowych gadżetów jest już twój.
2: Dziękuję.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej.
3: Nie, no jaka emerytura? Przecież to nie ma nic wspólnego z emeryturą. To jest taka ucieczka w nieznane, w taki spokój, ale chwilowy, bo to się nie da na długo. Nie, no jak człowiek trochę tego ma za dużo, to jest zmęczony. Ja mam masę tego.
0: Trochę tego za dużo, człowiek zmęczony. Nie ma zmęczenia w poniedziałek, trzeba działać. Ale spoko, będą jeszcze telefony po godzinie 14. Kolejny konkurs i kolejny pakiet czwórkowych gadżetów, więc pozostańcie z czwórką. Przypominam, popołudniowa do godziny 16.
4: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy. Moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 14. Playlistę zawsze możecie znaleźć na czwórka.online. Dużo dzieje się ostatnio w naszym kraju, dużo dzieje się dookoła, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Mamy nowy rekord. Najcięższa dynia w Polsce w 2026 roku pochodzi z Rygielska w gminie Wągrowiec i ma na imię Renia. Tak, dynia Renia wyhodowana przez Krzysztofa i Tomasza podczas ważenia na Bania Fest, czyli festiwalu dyni w Krapkowicach, osiągnęła imponującą wagę, bo ważyła aż, uwaga, 918 kg. No i tym samym Renia ustanowiła nowy rekord Polski w kategorii najcięższa dynia, oczywiście. No i teraz pytanie, kto to wszystko zje i jak taka wielka dynia smakuje? No jest przeogromna, hodowcom sięgało aż po pachę na tym pamiątkowym zdjęciu, a wszystkie inne dookoła wyglądały jak takie malutkie dyńki. No i tylko jedno ciśnie się na usta, ale bydle.
1: Po południu w czwórce.

0: To Fritz Kalkbrenner, 20 minut pozostało do godziny 14. Była gra, był serial, oczywiście też karcianka. No to teraz czas na pełnometrażowy film. Mowa oczywiście o cyberpunku. No i produkcją ma zająć się studio Paramount, a w produkcję zaangażowany wiadomo, że jest już Lorenzo di Bonaventura, czyli amerykański producent, znany między innymi z serii Transformers. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Co myślicie o Transformersach? No, zależy od tego, ile ma się lat, to też pewnie sympatia do tego filmu się zmienia z wiekiem, oczywiście. No, ale co ważne, w produkcji ma uczestniczyć studio CD Projekt Red, które ma prawa do cyberpunka, więc może nie będzie tak źle. No, więcej szczegółów na razie nie znamy, ale w oczekiwaniu na pewno czas umili nam drugi sezon serialu anime z uniwersum cyberpunka, który trafi na Netflixa już 20 października.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.

0: Brawo, brawo, brawo. Jamie XX. 12 minut pozostało już tylko do godziny 14. No jeśli tak tutaj wyliczamy co do minuty, no to mamy teraz dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią podróżować koleją, no ale niekoniecznie lubią się spóźniać. Wolą być na czas i jak najszybciej. Od grudnia na kilkunastu trasach w Polsce podróż ma być krótsza. Wszystko za sprawą nowego rozkładu jazdy, a także modernizacji linii kolejowych, gdzie dokładnie zaoszczędzimy najwięcej czasu i jak szybko dotrzemy do celu. O szczegółach mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
1: Pociągi będą mogły pojechać szybciej dzięki prowadzonym wcześniej modernizacjom tras kolejowych. Część z nich zakończy się w tym roku. Jak mówi Piotr Wyborski, podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i na regionalnych trasach.
2: Zwiększymy prędkości pociągu na ponad 3000 km toru. Są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Warszawa, Częstochowa, Częstochowa, Wrocław.
1: W prowadzeniu inwestycji pomógł Krajowy Plan Odbudowy. PKP PLK uzyskały z niego 11 miliardów złotych. Unijne pieniądze wsparły zarówno inwestycje liniowe, jak i inne związane z poprawą komfortu pasażerów.
2: 166 lokalizacji zostało objętych systemami dynamicznej informacji pasażerskiej.
1: Nowy roczny rozkład jazdy ogłosi dziś także państwowy przewoźnik PKP Intercity. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Tak szybko te pociągi będą jeździły, że człowiek nawet nie zdąży w warsie sobie wygodnie się rozsiąść. Jeszcze będziemy wspominać te wszystkie spóźnienia, jak stało się godzinę w Szczerym Polu.
3: Po południu w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj w nocy całkiem sporo chmur, wieczorem także może pojawić się deszcz, natomiast na pozostałym obszarze kraju, tam gdzie deszczu nie będzie, niebo na pewno zachmurzone. Jeśli chodzi o temperaturę, minimalna od 2 do 6 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam 9 stopni, chłodniej oczywiście w kotlinach i w dolinach górskich, a także lokalnie na zachodzie, tam tylko 1 stopień, ale przynajmniej na plusie.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio.
9: Siemano, z tej strony BRK.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy dyszkę po godzinie 14, druga godzina popołudniowy przed nami i przed nami jak zawsze o tej porze zgadywanki. Ja już mam hasło wymyślone, mam nadzieję, że wy numery macie, chciałem powiedzieć, wykręcone, ale już się nie wykręca numerów, więc wyklikane 226452100. Ten numer do naszego studia będzie bardzo przydatny w tej godzinie i bardzo przydatny do używania każdego dnia. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia, tylko żeby je zgarnąć, będzie trzeba odgadnąć hasło. Już za moment zaczynamy. 226452100. A ja przypominam, że popołudniowa do godziny 16 w czwórce.

Zadajecie pytania. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania, na które ja odpowiem tak lub nie, a później strzał. No i kto pierwszy ustrzeli dobre hasło, wygrywa pakiet czwórkowych gadżetów. A dzisiejsza kategoria taka życiowa. Dom i wnętrze. 226452100. Jeżeli już wróciliście z pracy do domu, można się rozejrzeć, można znaleźć jakąś inspirację. Kategoria dom i wnętrze. Rozglądamy się dookoła siebie i na pewno pojawi się jakiś pomysł. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów. Tylko trzeba zadzwonić, zadać pytanie i zgadnąć hasło.

0: To oczywiście Beck i utwór Loser ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którym nie uda się dzisiaj wygrać w konkursie.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Jedno hasło do odgadnięcia, tak dużo pytań, a odpowiedzi to tylko tak lub nie. Ja znam hasło, wy dzwonicie, wy

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Wojtek. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a chyba zestaw głośnomówiący, co?
2: Nie, no słuchawki.
1: A, coś przepinałeś. Teraz pięknie brzmisz, wszystko. Krystalicz na jakość.
2: Najlepiej z historii, nie? Bo właśnie sobie założyłem słuchawki.
1: Wojtku, no i jak wrażenia w słuchawkach?
2: Wrażenia dzisiaj chciałem właśnie zamiast pytań, bo nie będę zadawał żadnych i ceduję na następnego słuchacza moje pytania.
1: Dobrze.
2: Pytania nawet. Mhm. Chciałem pochwalić dzisiejszego selekta, bo dzisiaj dobrze, Big Punisher i ten back to pięknie mi tutaj na sentymentach zagrał.
1: Tak, ale też tak bujająco dzisiaj jest, dosyć klubowo bym powiedział.
2: Świetnie, to jest dobry poniedziałek, to jest bardzo pozytywnie.
1: Nie ma zamuły poniedziałkowej, dobrze.
2: No i sobie, z tej okazji sobie strzelę, to będzie takie, myślę, też w twoim kręgu zainteresowań, jako wyposażenie wnętrza, taki drążek rozporządzony.

0: sportowe do podciągania.
1: A jako, że jestem sportowcem, myślałem, że jednak coś będzie toaletowego, tak, jak w moim stylu, ale dziękuję, dziękuję, że jednak z kulturystyką także się kojarzy. Bardzo mi miło, no, bardzo mi to sklepia. Wojtku,
0: nie
1: niestety...
0: Nie mówiłem, że nie trafiłem.
1: Nie, tak, to, no, to nie jest ten drążek, nie jest ten drążek, ale nie chcesz zadawać, ale, nie chcesz zadawać
0: ale
1: pytań.
0: Ale ja właśnie
1: spoko
0: chciałem się poczuć jako ten adresat piosenki Beka, więc nie trafiłem specjalnie.
1: A, rozumiem, ze specjalną dedykacją od Beka, no wiadomo, fajnie.
0: I'm a loser, baby.
1: So why don't you give me? Trzymaj się na razie, wszystkiego dobrego, Wojtku, dzięki za telefon, a wy cały czas możecie dzwonić, nie trzeba się podciągać na tym drążku, po prostu można wykręcić numer do czwórki 226-4521-00, wystukać, numer się wystukuje teraz. Czekam na wasze telefony, kategoria dom i wnętrze, nie jest to drążek do podciągania, można zadawać pytania, a później strzelać. 226 45 21 00.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14. Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
2: Dzień dobry, Kamilu.
1: Już się boję pytania. Już się boję. Słuchamy.
2: Dobra, proszę.

0: Znaczy, zaczyna się na samogłoskę.
1: Na samogłoskę, tak.
0: Abażur.
1: Nie, to nie jest abażur, nie.
0: Jakbyś powiedział, że na spogłoskę, to by była kamera na warze.
1: Ale nie, to nie jest to. Wieśku, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Myślę, że słyszymy się jeszcze dzisiaj. Jesteś słynnym domatorem. Pozdrawiamy. Trzymaj się, na razie. No i teraz mamy jeszcze Marcina na linii. Halo Marcinie, dzień dobry.
2: No cześć Kamilo.
1: No cześć, słuchamy twojego pytania.
2: A propos słuchawek, to się ostatnio mojej żonie wyświetlają, tak, nie, tam na social mediach.
1: Co się wyświetla?
2: A taka słuchawka podłączona do telefonu i tam można sobie wykręcać właśnie.
1: A wiem o co, taki retro, taki gadżet.
2: Taki retro, tak. Okay. Ja mówię do niej, to ja ci przyniosę fax modem, bo jeszcze gdzieś leży.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę mam.
1: To nie sprzedawaj, bo wiesz, te mody wracają i może się komuś przydać za jakiś czas. Jacyś raperzy do teledysku będą chcieli wynająć.
2: Tak jest.
1: Słuchamy pytania.
2: Pytanie, czy to jest element, który jest zamontowany na stałe?
1: Tak.
2: Okno.
1: Nie, to nie jest okno. Trochę mniejsze. Okay. Trochę mniejsze.
2: Trochę mniejsze. Dobra.
1: No, dzięki Marcin, trzymaj się na razie. Hej, hej. 226-4521-00 to jest numer do naszego studia. Kategoria dom i wnętrze, ale może żeby ułatwić sobie sytuację, to najpierw powinniśmy znaleźć jakieś konkretne pomieszczenie, gdzie się tutaj obracamy, albo gdzie szukamy dzisiejszego hasła, ale nie będę podpowiadał, nie. 226-4521-00, numer do naszego studia, pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie.
3: Od początku muszę tego słuchać?
4: Tak, musisz.
3: Dobra, niech tak będzie.

0: tylko o jednym myśli.
1: No rzeczywiście dzisiaj taka nostalgiczna playlista. Partofonika, 27 minut pozostało do godziny 15. Maciek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć Maćku. Słuchamy pytania.
2: Dobra, czy ta rzecz znajduje się w łazience?
1: Tak.
2: Umywalka.
1: Nie, to nie jest umywalka. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Mamy łazienkę.
1: No, na razie, papa. Pa. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Karol. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Karolu, słuchamy pytania.
3: Pytanie będzie, czy to jest praktyczne zastosowanie, czy to ma zastosowanie praktyczne, czy dekoracyjne na przykład?
1: Praktyczne czy dekoracyjne, czyli mogę odpowiadać tylko tak lub nie, więc umówmy się, czy to ma zastosowanie praktyczne? Tak.
3: Czy to jest... Grzejnik? Tak.
1: Nie, to nie jest grzejnik, ale są też grzejniki dekoracyjne, albo możesz jakimś tam kolorkiem sobie pacnąć i wtedy rzeczywiście dekoruje. Ale nie, to nie jest grzejnik, niestety. Trzymaj się, Karol, na razie, pozdrówki. No i mamy Daniela. Dzień dobry, Danielu.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
4: Może dzisiaj bez pytania.
1: Dawaj.
4: Może bez pytania, czy to jest żarówka?
1: Nie, to nie jest żarówka, niestety nie. Ajajaj. W ciemności dzisiaj siedzimy, trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i teraz razem z nami jest Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
5: Cześć, Kamil.
1: Cześć, o, w drodze chyba jesteś, prawda?
5: Tak, jedziemy.
1: Rozpoznałem po tym szumie, nie było to trudne. Kasiu, słuchamy pytania.
5: Wiemy, że jest to łazienka, tak?
1: Tak.
5: Potwierdzam tylko. Mhm. Okej, okay. I to jest element na stałe przymocowany.
1: Tak.
5: To może bateria prysznicowa?
1: Nie, to nie jest bateria. Zdarzały się takie domówki, kiedy okazywało się, że bateria wcale tak dobrze nie jest przymocowana. Kiedyś w gimnazjum. Ale nie, to nie jest bateria. Kasiu, pozdrawiam serdecznie.
5: Może dalej takie się zdarzają.
1: Już nie bywam na takich domówkach, niestety. Albo niestety.
5: No, ja
1: trzymaj się.
5: Pamiętam.
1: Na razie, pozdrówki. 226452100. I sprawdzało się też, czy szyba w drzwiach jest dobrze przymocowana, ale nie, skupiamy się na dzisiejszym haśle. Michał i Max są razem z nami. Dzień dobry.
6: Cześć, cześć, witamy.
1: Dzień dobry. Jesteście już po naradzie?
6: Maksiu, jesteśmy po naradzie?
5: Tak.
1: No, no to co Maksiu tam proponuje?
6: Dobra, strzelaj. Dawaj. Głośno mów.
5: Tylko strasznie nie.
6: Tylko, a mówiłeś przecież.
1: Tylko strasznie.
6: No, strzelaj, nie wstydź się. No.
5: Jeszcze nie pomyślałem. Nie,
1: jeszcze chwila na zastanowienie. No to może tato podpowie.
6: Dobra, na W, Maksiu, tak? Co to było na W? Mówiłeś. To za ciebie strzelić? Tak, dobra. Max tutaj szczelił wcześniej w aucie, że to będzie wanna.
1: No niestety nie. Nie, to nie jest wanna. Maksiu, chwila na rady i możecie dzwonić ponownie, dobrze? Słyszymy się później. Dzięki bardzo wam za telefon.
6: Dobra,
1: na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria domi, wnętrze, no i szukamy czegoś, co jest przymocowane na stałe. Co to może być? 226452100.

0: 226452100, numer do studia czwórki, pakiet gadżetów do zgarnięcia. Dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze. Czekam na wasze telefony.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: I razem z nami jest już Adam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu.
0: Adamie, jak samopoczucie?
2: W porządku.
0: Forma intelektualna w poniedziałek?
2: Gorzej.
0: No dobrze, damy radę, spróbujemy. No, dom i wnętrze. Każdy ma jakieś wnętrze obok siebie. Albo jest, albo nawet jak wyszedł, to wspomina jakieś wnętrze. I kiedyś był w łazience. Słuchamy.
2: Kamilu, czy to jest uchwyt na papier toaletowy?
0: Nie, to nie jest to. Czy to ma jakąś profesjonalną nazwę?
2: Właśnie nie wiem, ale są takie na stałe i nie na stałe, więc tu się wahałem. Ale strzał jest strzałem.
0: Myślę, że ważniejszą kwestią przy tym uchwycie jest to, jak wiesza się ten papier. To znaczy...
2: I czy on tam w ogóle jest.
0: To też, ale czy on jest tak na górze, czy od dołu? Bo to też jest taka kwestia, która budzi bardzo dużo dyskusji. Zwróciłeś na to uwagę
2: u siebie? Czy do płytek, tak. Czy jest bliżej płytek, czy jest... O, tak, to ma... Jacyś masochiści montują przy płytkach.
0: Okej, no dobrze, dobrze. Mocny statement. Adamie, to nie jest papier toaletowy. Od razu mogę tutaj powiedzieć, że nic to, co z kałem jest związane, to nie ma nic wspólnego z naszym hasłem. Te wszystkie wątki możecie zostawić. Ja wiem, że one korcą, fajnie się pośmiać, fu, ale nie. Adam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trzymaj się na razie. Hej. Pora obiadowa jest, więc nie wypada. Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, słuchamy.
3: Czy było już hasło umywalka? Możesz mi przypomnieć?
0: Nie, była bateria, ale umywalka to nie jest od razu tak. Ze względu na stare, dobre czasy mogę ci powiedzieć, nie idź tą drogą.
3: Dobra, to moje pytanie, czy to jest na literę U?
0: Nie.
3: Czyli czy jest to odpływ?
0: Tak, to jest odpływ! Jakim cudem! Brawo! Myślałem, że jak na literę U, to będzie też właśnie... Ale dobrze, nie będę mówił, bo to jest niesmaczne. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Pawle, masz odpływ, korzystasz, lubisz?
3: Mam, korzystam, lubię same...
0: Jestem na tak. A zdarza ci się odpłynąć, popłynąć?
3: Weekendy,
0: ale mamy już poniedziałek, więc tutaj pełne skupienie, mobilizacja, świetna forma, udało ci się. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Pakiet czwórkowych gadżetów jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz korzystał pod prysznicem.
3: Dzięki
0: przy
3: bardzo.
0: Odpływie szczególnie. Trzymaj się na razie, wszystkiego dobrego, pozdrówki.
4: Yeah.

12 minut pozostało do godziny 15. Teraz CSI, kryminalne zagadki Bielsk-Podlaski. Tamtejsi policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące

0: Tysiące osób, które miały głośno zachowywać się pod blokiem. Na miejscu funkcjonariusze zastali 34-latka, który zgłosił całą sprawę. Mężczyzna, okazało się, był nietrzeźwy i jak się okazało, także chwilę wcześniej sam uczestniczył w tym spotkaniu lub jak kto woli w libacji na skwerku. Jak powiedział policjantom, znajomi nie chcieli poczęstować go piwem i kazali mu iść do domu. Poszedł więc do mieszkania swojej matki, no i zadzwonił na policję. Później policjanci ustalili, że mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się zarówno do mieszkania i do swojej matki, wobec której wcześniej stosował przemoc. W trybie przyspieszonym skazali go na 30 dni aresztu. Będzie się teraz pewnie zastanawiał, czy jak doniesiesz sam na siebie, to jesteś konfidentem, czy jednak sztywniutko.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
2: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: The rhythm.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jutro pogoda podobnie nie będzie nas rozpieszczała. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem wzrastające do dużego i tam tylko bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju dużo chmur i miejscowe opady deszczu. W Karpatach oczywiście także opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 do 14. Cieplej miejscami na zachodzie, tam 15 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 6 do 9.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczony.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSA, który zawiera

0: Witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam Cezary Żak.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 15 i trzecia godzina naszego spotkania przed nami. Taka pogoda za oknem, deszcz, szaro, buro i ponuro. Raczej nie nastraja to zbyt pozytywnie, więc my postaramy się was nastroić pozytywnie pomimo tej paskudnej pogody. A właściwie na pewno zrobi to nasz dzisiejszy gość Filip Cembala. Już za moment pojawi się w naszym studiu. Pojawi się ze swoją najnowszą książką Troszki, czyli kroplówka z nadziei. Jutro pachnie obietnicą, chociaż mówi się, że powinniśmy żyć tak, jakby jutra miało nie być. Jak właściwie w tym wszystkim się odnaleźć, jak tej nadziei trochę znaleźć, jak znaleźć siły, kiedy już jedziemy i właściwie żyjemy na oparach. O tym wszystkim on na pewno nam opowie. Jego poprzednia książka spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Ma rzesze wiernych fanów, którym dodaje otuchy każdego dnia i o tym na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. No i oczywiście kilka egzemplarzy tych książek powędruje do was. Skłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Szaro, buro i ponuro dzisiaj, a tu on cały kolorowy, Filip Cembale, Studio Czwórki. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, że hej chciałem powiedzieć, ale w ogóle jeszcze muszę powiedzieć słowa trzy, jeśli pozwolisz.
1: Tak?
2: Jestem w takim szoku, że to jest po prostu za 30 sekund wejście, ty jeszcze byś sobie życie ułożył, po prostu wziął trzy kredyty i wchodzisz i jest pach! Coś wspaniałego.
1: W radiu akurat się tego nauczyłem, że 10 sekund to jest bardzo dużo czasu, chociaż zawsze staram się być wcześniej, nie lubię też, wiesz, niczego robić na ostatnią chwilę. Filipie, spotykamy się za sprawą twojej najnowszej książki, Troszki, czyli Kroplówka z nadziei. Skoro jest druga książka, to wychodzi na to, wykorzystując tutaj wiedzę chłopskiego rozumu, że jednak pierwsza część spotkała się z dobrym przyjęciem, z ciepłym przyjęciem. Ludziom się podobało.
2: Tak. No, powiem ci i powiem państwu, że ten lowizm, czyli ta pierwsza moja książka, znaczy nie wiem, na ile zaskoczyła wydawnictwo ten wynik, który właściwie ciągle przepięknie jakoś jeszcze nam puchnie. Mnie bardzo i bardzo się z tego cieszę, ale to chyba tylko pokazuje, że takie książki pisane też nie zawsze z wierchuszki i nie zawsze przez tych, którzy pouczają i nauczają, bo ja właściwie, jak powtarzam, jestem człowiekiem z krzywej kości i wątpliwości, więc taka perspektywa najwyraźniej też jest paru dziesięciu tysiącom osób bliska, z czego się strasznie, strasznie cieszę i się rymujemy, no i stąd też ta kolejna część.
1: Ale też zarówno czytając twoją poprzednią książkę, jak i tą, przy której premierze dzisiaj się spotykamy, miałem takie wrażenie i też o tym myślałem, że żyjemy w ciągłym pędzie, ludzie są coraz bardziej osamotnieni, pomimo tego, że możemy się łączyć przez telefony. A to jest trochę tak, jakby spotkać się z kimś bliskim i na takie pogaduchy i ktoś nam coś wyjaśni, przestań się tym przejmować albo spójrz na to z innej strony, że czegoś takiego właściwie potrzebujemy i to są takie pogaduchy z psiapsi, tylko w formie książki.
2: Ale to jest w ogóle naprawdę najlepsze, co możesz mi powiedzieć i takie zaczynają spływać do mnie właśnie tego rodzaju wypowiedzi, za które jestem tak na maksa wdzięczny, bo tak jak pisząc pierwszą, bardzo się zastanawiałem, tego się wtedy bardzo bałem, czy te moje historie, no bo jednak każdy z tych felietonów, bo tak to nazywam w tej pierwszej, jakby był pretekstem była moja historia, ale cały czas sobie wierzyłem, że te X i Y, jak zmienimy, to mamy podobne historie. I to się udało. I rzeczywiście

0: Ludzie pisali, że ta ulga przyszła. A tutaj z kolei miałem takie poczucie, że nawet kilka miesięcy temu zapytałem właśnie moją społeczność, czy, bo już wydawnictwo także może być już jednak chłopaku coś tutaj jakby zadzierzgnął ze trzy słowa, a ja taki się czułem jeszcze niegotowy, bo też trudny czas za mną w życiu, ale to pewnie sobie jeszcze może powiemy, ale zapytałem tę społeczność, ja mówię, słuchajcie, czy ja mam pisać tę książkę teraz, kiedy siedzę na ławce rezerwowych i odbudowuję rezerwy, czy poczekać, aż będzie jaśniej, bo nie jestem w tej kondycji, w której byłem, jak pisałem Lowizm. I ludzie naprawdę, właściwie wszyscy napisali jednogłośnie pisz teraz, bo my też siedzimy na tej ławce. Oczywiście każdy z nas na tej ławce rezerwowych i odbudowuje te rezerwy w swoich przestrzeniach, ale myślę sobie, że to jest i właśnie dostaję tę zwrotkę, o której teraz powiedziałeś, że to jest trochę coś takiego, jakby usiąść z kimś, komu ufasz, przy kim czujesz się bezpiecznie i możesz się tak emocjonalnie trochę rozebrać i pogadać prawdziwie. To jest dla mnie największe szczęście i super, że też to poczułeś. Bardzo dziękuję.
1: Z drugiej strony też sobie myślę, że mówisz o tym, że pisałeś to w takim ciężkim czasie, ale z drugiej strony ta książka jest pełna nadziei i to słońce wychodzi, ale też pojawia się tam takie zdanie, że żyj tak, jakby jutra miało nie być. O tym porozmawiamy za chwilę.
0: Okejka.
1: Zostańcie z nami.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Filip Cembala jest cały czas razem z nami, ze swoją najnowszą książką, Troszki. Czym są te troszki? O tym na pewno sobie porozmawiamy, ale porozmawiajmy o jutrze, bo powiedziałeś, że byłeś w takim mrocznym momencie swojego życia, kiedy pisałeś tę książkę, chociaż ona jest też napisana po to, żeby czytelnicy i czytelniczki mogły poczuć się lepiej. To jak jest z tym jutrem? Czyż mamy nie myśleć o tym jutrze, czy jednak ta nadzieja jest dla nas najważniejsza?
2: No widzisz, ja o tym sobie myślę tak. Że, ale też bez paszportu do racji. Po prostu jest oczywiście to powiedzenie, że i tak jakby jutra miało nie być. I ja rozumiem jego założenia. I jasne, że tak. I myślę sobie, że jeżeli jesteś w dobrej kondycji albo akurat się z życiem rymujesz, no to fantastycznie, to sobie tak żyj, wykorzystuj potencjał tego dnia, chociaż uważam, że każde zero-jedynkowe jest pułapką. Czyli też można się wypalić szybciutko.

0: żyjąc po prostu na pełno i codziennie. Petardzie oczywiście. Natomiast ja napisałem przewrotnie i nawet myślałem, że taki będzie tytuł książki, ale w końcu skończyło się, że to jest rozdział, czyli rozprawiam się tam z różnymi powiedzonkami i tam właśnie napisałem, że żyj tak, jakby jutro miało być. Dlatego jako taki samozwańczy ambasador osób cierpiących, pomyślałem sobie, że osoba, która cierpi z różnych powodów, po rozstaniu, jest w żałobie, czegoś się boi, traci pracę, generalnie mieszka sobie w rozsypce albo w nie wiem, ostatnie, co chcę usłyszeć, to zrób z tego dnia, w którym właśnie cierpisz, jak nie wiadomo co, arcydzieło. Żyj tak, jakby jutro miało nie być. Dla mnie przez ostatnie półtora roku jedyną nadzieją było jutro. Że jutro będzie centymetr lepiej, że jutro pachnie obietnicą, że będzie chociaż troszkę jaśniej. I dlatego się też bardzo cieszę, że mówisz, że jednak z tej książki gdzieś tam z międzysłowia wylatuje ta nadzieja, bo ja się bardzo staram, żeby to była taka książka nadziewana nadzieją właśnie, że ja jestem naprawdę, no już jest mi jaśniej teraz też, dlatego o tym mówię i cieszę się, że akurat, bo jeszcze pisząc tę książkę wychodziłem, ciągle chyba wychodzę, ale cieszę się, że jest mi już na tyle jasno, że mogę powiedzieć, że byłem naprawdę w ciemnych miejscach i to nie 3 miesiące, tylko dłużej. I wiem, że osoby, które cierpią, zwłaszcza jeśli chodzi o depresję, takie klimaty, takie utraty nadziei albo brak światła w człowieku, ostatnie, co są w stanie sobie wyobrazić, że jeszcze kiedyś będzie lepiej. A będzie. I wiem, że to też teraz ktoś może pomyśleć, no dobra, gada, bo jemu się udało. Bardzo w to wierzę i tylko mi na przykład bardzo pomogły małe kroczki i właśnie te troszki.
1: Właśnie, no to Filipie, możesz nam powiedzieć, czym są te troszki?
0: Jasna sprawa. To słowo do mnie przyszło całkiem niedawno. Jeszcze coś chciałeś mnie to...
1: Nie,
0: mogę. Dobra. Tak, tak. Że uświadomiłem sobie na spacerze, chciałem coś nagrać. Miałem telefon już w ręku, byłem z moją przyjaciółką w lesie na spacerze, bo właściwie staram się być teraz codziennie w lesie. I... historiuszka jest taka, że jeszcze ja miałem kanapkę w ręce i przypomniało mi się, że moja mama od zawsze w dzieciństwie robiła takie kanapki, żeby było tak na bogato, ale oszczędnie, czyli że bardzo niewielka ilość masła, troszkę sera, troszkę szynki, troszkę pomidorka, troszkę szczypiorku i tak dalej. I z tych troszków kanapka była bardzo bogata. I wtedy pomyślałem sobie, kurde, to może to być moja nowa filozofijka życia, że całe życie gdzieś tam aspirowałem i w zadyszce leciałem po jakieś spektakularium, to mnie tylko umęczyło, a te troszki, czyli to, że dzisiaj mam trochę więcej sił, mam czas odebrać jakiś telefon, pójść na spacer i troszkę sobie odpuścić, to już jest naprawdę spoko. Co jest trudne w tych czasach, kiedy jesteśmy pouczani i cały czas jakby puszowani do bycia najlepszą wersją siebie. Tylko, że ja już nie chcę być żadną wersją. I myślę, że takich ludzi jest więcej, po prostu.
1: A też myślę sobie o tym, o tych troszkach, że to jest po prostu docenianie drobnych rzeczy każdego dnia.
0: Tak.
1: Bo tak jak mówisz, że żyjemy teraz w takim takiej instagramowej propagandzie sukcesu i siłownia,
0: i to dla każdej płaszczyźnie.
1: Każdego dnia musisz coś zrobić więcej, wyznaczyć sobie o 10% do przodu,
0: tak.
1: i mocniej, chociaż z drugiej strony w twojej książce pojawia się też bezceloza. I tak. O tej bezcelozie porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Filip Cembala jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego książce Troszki. Już wiemy, czym te troszki są. Jeżeli chcielibyście zapoznać się z książką, mamy dla was kilka egzemplarzy. Możecie do nas zadzwonić. 226-4521-00. To jest numer do naszego studia. I wydaje mi się, że to jest rzecz arcytrudna. Ta bestseloza, żeby być w stanie wytrwać w tym stanie, bo cały czas mamy jakieś kolejne osiągnięcia, kolejne challenge. Tu trzeba półmaraton przebiec, tu trzeba upiec cynamonki i tak dalej. Cały czas coś chcemy robić.
2: Koniecznie takie, żeby się dobrze fotografowały.
1: Tak, komuś udowodnić, przede wszystkim to w mediach społecznościowych, jak po prostu korzystać z życia bez tej całej otoczki, jak się skupić na tym spokoju.
2: Wiesz, ja mogę oczywiście mówić o to, co, jak ja to czuję, natomiast ja uważam, że mi bardzo to myślenie o celu zaburza wszystko. Ja nie umiem w ogóle się wtedy skupić, bo od razu mnie ciągnie do wielkich kroków. Wielkie kroki to się od razu potykam, a ja mam poczucie, że odkąd zaufałem małym kroczkom, to zaczęły się robić wielkie dystanse. Oczywiście dużo wolniej, bo ja w ogóle zacząłem wolniej żyć, co oczywiście nie jest łatwe. Przy tej palecie różnych moich kolorów i ADHD i przy tym, co nam serwuje świat i do jakiego wyścigu nas zaprasza, tylko że ja sobie ostatnio odpowiedziałem na pytanie, czy ten wyścig w ogóle istnieje. A jeśli istnieje, to gdzie on jest? Ja myślę, że on jest w mojej głowie. Meta nie istnieje. Bo jeżeli ja myślę o celu, to przy moim typie osobowości nawet nie zdążę się, ja już nawet osiągnę ten cel. Ja nie zdążę tego skonsumować, nie zdążę się z tego ucieszyć, bo już jest następny cel. I ja nie chcę przeżyć życia w zadyszce i zastanawiać się pod koniec, czy mam świadectwo z paskiem z życia. Ja chcę teraz pożyć. I oczywiście, że jest to trudne, bo widzę, jak mnie mijają inni, nie wiem, ktoś gra w super serialach, ktoś już ma 3 płyty, ja żadnej, ktoś ma coś. Dobra, trudno. Ja jestem być może po coś innego, albo jakoś chcę pożenić, wiesz, no nie da się żyć w szpagacie.
1: No dobrze, Filip, ale ty się porównujesz, czy porównujesz się, nauczyłeś się nie brać tego do siebie, że się i tak porównujesz, czy już się nie porównujesz?
2: Porównuję. Myślę, że to jest nie sposób się nie porównać tak zupełnie. Myślę, że to jest jakieś też atawistyczne takie jeszcze narzędzie typu, że tak samo jak się mówi, teraz już mnie nikt nie obchodzi, ja już mogę sam. No nie, jest to prawda, bo to mózgi są tak skonstruowane, że my gdzieś tam w mniejszej lub większej społeczności potrzebujemy się czasami odbić i być w tej grupie. Natomiast oczywiście, że się porównuję. Jak mam gorszy dzień, to jeszcze nawet bejsbolista mój wjeżdża oczywiście. Jak w mojej piosence Komety, aczkolwiek coraz rzadziej i coraz mniej boleśnie to się dzieje. Myślę sobie, okej, moja dawna koleżanka Brodka jest wielką gwiazdą, ma ileś płyt. Chłopak, którego bardzo podziwiam za twórczość, i Zalewski, i Ralf Kamiński, i w ogóle bardzo wielu tych ludzi podziwiam, aczkolwiek bardzo chciałbym tam być. Margaret, moja koleżanka sprzed 20 lat, nie jestem. I myślę sobie, okej, na razie tam nie jestem. Jestem w innych przestrzeniach, może kiedyś tam będę. Przez ostatnie 2 lata nie miałem siły śpiewać. A teraz miałem, dosłownie przedwczoraj jest takie swoje wydarzenie, gdzie w pierwszej części był koncert. Poznałem 2 fantastycznych muzyków i jak przyjechali do mnie na próbę i ten odpalił piano, ten odpalił saksofon, to mi się zachciało płakać, bo sobie uświadomiłem, że strasznie za tym tęsknię i w końcu mam siłę. I teraz będę to robił, ale będę się bardzo starał nie szantażować tego jakimś nie wiadomo jakim rezultatem, bo oczywiście

0: jak już zacząłeś rozmowę ze mną o lobizmie, który po prostu wystrzelił jak, wiesz, rakieta od razu, troszkę nie idą w tą drogą. Oczywiście one się bardzo fajnie tam sprzedają i powolutku też idą coraz szerzej i pięknie się jakby ludzie do mnie piszą, kupują na prezenty, ale to nie jest tamten kaliber. I ja na początku wpadłem w sidła tego i zacząłem chodzić do lasu i któryś raz mówię, jestem jakiś taki spięty. Dlaczego cały czas puszuję? I nagle się zorientowałem i mówię, no jak to dlaczego? Napisałeś książkę pod tytułem Troszki, gdzie mówisz, że to, co ci służy, to właśnie nie spektakularnie, tylko po troszku. I właśnie chcesz szantażować to swoje nowe dziecko, że ono już powinno być na pierwszym miejscu i być tam 10 tygodni. Nie. Właśnie pokaż, że ta, ta książka może mieć inną drogę. I oczywiście, że bywa to łatwe i trudne.
1: Ale można nad tym pracować, to jest najważniejsze. Filipie, jak mógłbyś założyć słuchawki, bo zadzwonił do nas Wojtek. Halo, wow. Halo, Wojtku, czy się słyszymy?
2: Cześć, witam Kamilu, witam Filipie.
0: Cześć.
2: Nie ukrywam, że zadzwoniłem po książkę.
1: Zadzwoniłeś po książkę, tak?
0: A skończyło się anteną.
2: A skończyło się antenami i nawet jestem z tego zadowolony, ponieważ Filipa kojarzę głównie z filmików razem, które razem nagrał z Asią. Natomiast wsłuchuję się w to, co mówisz teraz i bardzo się z tym identyfikuję, bo myślę, że mam podobne przeżycia i odczucia w moim życiu i dlatego chętnie tę książkę przeczytam.
0: Super, to ja jestem bardzo wdzięczny i w ogóle jaka niespodzianka, nie wiedziałem, że będziemy się łączyli tutaj z kimś. Super, Wojtku.
2: Ja też nie wiedziałem.
0: No to widzisz, że jesteśmy obaj zaskoczeni, ale wspaniale,
1: surprise,
0: to mam nadzieję, że się zrymujemy w książce. Ja ci ją z radością też podpiszę i kiedyś jak będziesz miał przestrzeń mi napisać, czy pykło, czy poczułeś rym, to będę wdzięczny.
2: Mam nadzieję, że kiedyś się nam uda spotkać gdzieś w
0: Jasne.
2: Różnych miejscach.
0: Na szlaku.
2: I na pewno, także z chęcią książkę przyjmę i autograf również.
0: Super.
2: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
1: Dzięki bardzo, Wojtku, za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Książka jest już twoja. Możecie dzwonić 226 45 21 00, a my za moment jeszcze wracamy do rozmowy.

0: Marcin się do nas dodzwonił i troszkę sobie porozmawiamy. Halo Marcinie.
1: Cześć, witajcie.
2: Cześć.
0: Dzień dobry. Marcinie, jak u ciebie dzisiaj samopoczucie? Jak się miewasz?
1: Powiem tak, bardzo dobrze.
2: O, czyli miewanie jest bardzo dobrze, to super.
0: Tak? Coś chcesz jeszcze dodać?
1: Znaczy, chciałem właśnie pod kątem waszych rozmów teraz, bo temat ogólnie jest od jakiegoś czasu mi dość mocno bliski, bo powiedzmy sobie w tych czasach, w których żyjemy, mocno, jak to mówią, konsumencki, gdzie z zewnątrz bombardują nas właśnie tymi informacjami, jacy musimy być, co musimy mieć. A dość ostatnimi czasy często rozmyślam właśnie, gdzie jest może nie sens życia, ale czy to szczęście, czy ta radość. I tak naprawdę niewiele trzeba, żeby ją osiągnąć. A propos waszej audycji, tak nawet zastanawiałem się z ciekawości właśnie, jak Filip w swojej książce do tego podchodzi.
2: Ale w ogóle, Marcin, strzeliłeś w dziesiątkę, bo ja mam właśnie też taki rozdział o poszukiwaniu sensu życia. I ja tam jakieś, wiesz, w ogóle napisałem tam takie zdanie, bo to już chyba nie chodzi o to, jaki mam na ten moment, jak ja sobie o tym myślę, ale wydaje mi się, że się zgodziłem na to, że ten sens życia może być ruchomy, może być zupełnie osobny do ludzi, nawet których kocham, i może mi się zmieniać. I powiem ci, że strasznie też to jest dla mnie, bo przed chwilą też poza anteniu powiedziałem do Kamila, że strasznie się cieszę, że coraz więcej mężczyzn też do mnie pisze albo wchodzi ze mną w jakieś takie tego typu rozmowy, bo to daje mi takie poczucie, że my powoli sobie jednak bierzemy ten paszport do gadania też o emocjach, jakby przejmujemy go, bo absolutnie najwyższa na to pora. No i super, że też szukasz, i też jeżeli zechcesz przeczytać książkę, to też będę bardzo otwarty na twoje wrażenia, bo też właśnie, jak mówisz, rymuje się z tymi poszukiwaniami.
1: Bardzo chętnie, bo tak jak wspomniałeś, no nie ma jednego lekarstwa na wszystko. Ja się przyznam, że ja akurat mówię, to co takie troszeczkę może, no nie tyle mnie martwi, ja jestem rocznik 7-9, więc już troszeczkę, że tak powiem, tych wiosen mam i od jakiegoś czasu pewne przemyślenia. Czasami fakt, że może człowiek musi do pewnych spraw dojrzeć, ale przydałoby się też, jak to mówią, młodszemu pokoleniu pewne rzeczy w głowę wbić, czego tak naprawdę potrzebują w życiu takiego istotnego, że potrafili odsiać to wszystko.
2: No myślę, że wszystkim nam potrzeba, nie? Też czasy się tak dynamicznie zmieniają, że myślę, że potrzebujemy nawet nie tyle już drogowskazów, co siebie nawzajem też, i takiego właśnie pogadania o tym, że każdy w swoich rozsypkach sobie czasami pomieszkuje, nie?
1: Tak, to jest podstawa.
0: Marcinie, dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon i za głos. Książka jest już twoja, miłej lektury. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam was, cześć.
0: Filip, ja jeszcze zastanawiam się na koniec. To mnie bardzo ciekawi, jakie ty masz do tego podejście. Bo z jednej strony mówimy o tych celach, trzeba trochę odpuścić, no ale z drugiej strony może to gonienie króliczka jest dla nas, nie wiem, czy atrakcją, czy samym celem właśnie, że potrzebujemy mieć jakieś tam światełko w tunelu i tak jak mówisz, ono może się zmieniać.
2: Wiesz, ja mam takie poczucie, że to oczywiście tak może być, tylko fajnie by było, żebyśmy znaleźli jakiś taki, zrobili sobie jakiś taki przecinek w swoim pędzie, wybrali się ze sobą na jakiś metaforyczny spacer, który może potrwać tydzień, dzień, godzinę, i zastanowili się, co teraz, o czym teraz będzie moje życie. Przez chwilę, nie musi być do końca życia. Jeżeli na przykład masz moment, że masz na to siłę teraz, witalność, i czujesz, żebyś sobie pobiegał i pogonił króliczka, super. Ja się obudziłem na ścianie, bo sobie tego króliczka goniłem 30 parę lat i pewnie nieraz dogoniłem, raz przegoniłem, wiele razy nie dogoniłem, a teraz mi się po prostu nie chce biegać, trochę nie mam siły, i zobaczyłem, że jak żyję wolniej, a stosunkowo krótko mam prawo jazdy, 3 lata ponad, ale kocham jeździć, mam wrażenie, że nadrobiłem 20 lat nieposiadania, natomiast takie metafory użyłem w książce, że bardzo często mnie moi wspaniali zresztą nauczyciele na prawku, instruktorzy mówili, słuchaj, wolniej, ale nie, że ja jeździłem za szybko, tylko za szybko chciałem manewry wykonywać, parkowania, i on mówi, zwolnij, bo jak będziesz to robił wolniej, to masz o wiele szerszy pogląd i możesz manewr lepiej zrobić. I wtedy sobie uświadomiłem, że w życiu jest tak samo, że jak ja tak chcę wszystko zapędzić i od razu surfować, to ja bardzo wielu rzeczy nie zauważę po drodze, być może cennych. A jak sobie zwolniłem, to tak mówię, o kurczę, może ten

0: kolor, a może życie mi podpowie. No i tak cały czas się temu przyglądam. I myślę, że to chyba o tę optykę chodzi.
1: Ale nie? Ten gest, który wykonywałeś teraz, też bardzo nie lubię tego parkowania. To jest najtrudniejszy.
0: A wiesz, że nawet nie poczułem tego, że to robiłem.
1: Najtrudniejszy manewr. Filip, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Dziękuję. Wszystkim słuchaczom polecamy książkę. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy. Możecie dzwonić 226-452100. Filip Cembala był razem z nami, a z nim troszki, czyli kroplówka z nadziei.
0: Życzę wszystkim bardzo dużo nadziei. Dzięki wielkie.

0: Dyszka pozostała już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak tam po weekendzie?
1: Znakomicie.
0: Zregenerowany?
1: No nie do końca, dlatego że zostałem studentem po 30 i to był ten weekend, kiedy musiałem siedzieć na tej uczelni 20 godzin.
0: Co, facetka dużo zadała?
1: To było 5 facetek.
0: Wow.
1: Każda dużo zadała, więc pomnóż to razy 5.
0: No dobrze, czyli co, nie wypoczęty, uczyłeś się cały weekend? Cały weekend Buda, teraz jeszcze
1: nie,
0: do roboty.
1: Nie uczyłem się, ja po prostu tam siedziałem.
0: Okej.
1: Okay, no to jest różnica.
0: Ale... Czy wiedza do głowy wchodzi?
1: Tak, ja robię taki gest dłońmi w stronę swojej głowy i liczę na to, że na sesję będę gotowy.
0: No i co, lepiej się studiuje, jak się jest trochę starszym, czy jako mało lat?
1: No, z jednej strony mam teraz taki luz, że sobie odpuszczam i nie muszę mieć piątek, a kiedyś czułem, że muszę mieć, a z drugiej mój mózg pracuje wolniej. Więc więcej czasu schodzi, żeby cokolwiek
0: zapamiętać.
1: Czyli
0: jednak, tak, bateryjki po prostu... się wyczerpują z czasem.
1: Inne rzeczy człowieka cieszą oprócz studiowania, nie? Że masz nowe mydło albo tam takie...
0: Czy dzisiaj coś o mydle?
1: Dzisiaj nie o mydle, ale o pościeli. Będzie poważna publicystyka. Chcemy spytać was o to, jak często zmieniacie pościel po godzinie 17. Natomiast po 16 sięgniemy do naszych radiowych archiwów. Kamil już się uśmiecha, bo... W weekend zmieniona, rozumiem?
0: Nie, ja śpię w lesie i bez pościeli, w szałasie. To mnie ten temat nie dotyczy.
1: Zawsze chciałem kogoś takiego
0: człowiek
1: poznać.
0: Człowiek klasu. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my,

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów i mieszkańców. Każda ulica na trasie była wypełniona. Redyk podobał się turystom, a mieszkańcy cieszyli się, że pasterska tradycja jest podtrzymywana.
2: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
3: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
4: Takie akcje są bardzo potrzebne. Zdecydowanie.
2: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci...
5: Jak my im nie pokażemy, tak, jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
0: Takiego zainteresowania nie spodziewali się nawet sami pasterze. Owce dwukrotnie zboczyły z trasy, opowiadał baca Wojciech Staszel, syn prowadzącego stadu Andrzeja. Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie sezonu pasterskiego. A jeśli chodzi o pogodę, we wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wieczorem wzrastające miejscami do dużego, bez opadów. Natomiast w Karpatach powyżej 1500 metrów może padać śnieg. No i temperatura to maksymalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni, cieplej miejscami na zachodzie około 15.
1: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
7: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
6: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: No dzień dobry, witajcie, cześć. Nie wiem, czy też tak macie. Ja lubię poniedziałki z jednego prostego powodu. My w czwórce już w poniedziałek jesteśmy w stanie dopatrzyć się weekendu. Dlaczego? Dlatego, że u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Weekend rozpoczynamy w piątek, więc ogłaszam, że do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 50 minut i 25 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Są w życiu rzeczy zmienne i niezmienne. Niezmienne jest to, że w Po Robocie nie gadamy o robocie, ale o wszystkich innych rzeczach jak najbardziej. A dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda kwestia naszej higieny. To znaczy, czy jesteśmy czyściochami, czy nie. Stąd też padnie pytanie do was, jak często zmieniacie pościel?
2: Raz w tygodniu zmieniam pościel. Przy sobocie, tak. Przy takich porządkach cotygodniowych pościel jest prana, wietrzona i zmieniana.
3: Zmienia pościel moja żona i jak ją znajdzie, zajrzy, zobaczy, że jest brudno, to otwiera paszczę, krzyczy na mnie, zmienia mi pościel.
0: No i trzeba zmienić. 226452100, ten numer przyda wam się po godzinie 17, bo wtedy będziemy rozmawiać o pościeli i naszej higienie. Po 18 porozmawiamy o sztuce introligatorskiej i o tym, czy każdy może szyć notesy, a za kilka minut oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No tak, ten numer na pewno wam się przyda. 226452100. Wspomniałem o tym, że oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki, a to wszystko w naszej zabawie. Co to za dźwięk? Jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Gabi Obszańska i Kuba Jamrozek.

0: To Naked, Some Kind of High. Przyznacie, że całkiem przyjemny kawałek i nasza nowość na playliście. Kto wie, być może ta piosenka stanie się też kiedyś częścią radiowego archiwum, a to nasze radiowe archiwum jest bardzo, ale to bardzo bogate. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo Polskie Radio ma 100 lat, więc my w tym archiwum grzebiemy, razem z wami oczywiście, no i rozdajemy wam zestawy gadżetów od czwórki.
1: Co to za dźwięk?
0: Dzisiaj wystarczy jedna nutka. Przenosimy się w wyjątkowe miejsce i będzie to fragment melodii wykonywanej przez człowieka, który opowiada również o tym, jak zdobył swoją niezwykłą pracę.
2: To było całkiem, że tak powiem, niespodziewanie. Dowiedziałem się o konkursie, no i tak postanowiłem spontanicznie spróbować po prostu, żeby tylko wyjść, zobaczyć, jak to wygląda. No i akurat tak się złożyło, że udało się mi wygrać.
0: I co wy na to, w jakie miejsce przenieśliśmy się za sprawą tego nagrania i fragment jakiej melodii właśnie usłyszeliśmy?
3: I co ty na to? 226452100.
0: No jeśli chodzi o numer telefonu, to Jędrzej nigdy nie zawodzi. 226452100. On mnie tylko sprawdza. W jakie miejsce przenieśliśmy się za sprawą nagrania, które usłyszeliśmy i fragment jakiej melodii również usłyszeliśmy. To jest pytanie do was. Jak wam się podobało? Podoba ta opowieść? To pan, który naprawdę robi bardzo wysoko, ale jak robi, to słyszy go całe miasto. 226452100.

0: Almost Up in Space od duetu Ticket, duetu, który w czwórce zadomowił się chyba na dobre. 21 minut po godzinie 16.
1: Co to za dźwięk?
0: To pytanie do Was. 226452100. Sięgamy do naszego radiowego archiwum i przenosimy się w wyjątkowe miejsce, słuchając fragmentu melodii wykonywanej przez człowieka, który opowiada również o tym, jak zdobył swoją niezwykłą pracę.
2: To było całkiem, że tak powiem, niespodziewanie. Dowiedziałem się o konkursie, no i tak postanowiłem spontanicznie spróbować po prostu, żeby tylko być, zobaczyć, jak to wygląda. No i akurat tak się złożyło, że udało się mi wygrać.
0: W jakie miejsce przenieśliśmy się za sprawą tego nagrania i fragment jakiej melodii usłyszeliśmy, wie to znakomicie Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
3: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Zaufałem ci, że wiesz, bo prawda może być zupełnie inna, ale podejrzewam, że jak dzwonisz, to przekonany na 100%.
3: Dzwonię ze słonecznego Krakowa.
0: Uprzywilejowany.
3: Okej, czyli to po twojej reakcji już wiem, że prawdopodobnie trafiłem, że to będzie Hejnał Mariacki.
0: I po co ja to zrobiłem? Aleś mnie wypuścił. Ale wielkie brawa dla ciebie. To jest oczywiście Hejnał Mariacki. Ważna melodia pewnie dla kogoś, kto w Krakowie mieszka.
3: Tak, bardzo, bardzo charakterystyczna i bardzo z miłymi wspomnieniami się wiąże.
0: Ale to trochę tak jest, że jak się w grodzie Kraka żyje, to się chodzi po to, żeby Hejnału posłuchać? Czy jest to dla ciebie tak oczywiste, że no jako mieszkaniec Krakowa starasz się omijać to centrum szerokim łukiem? Jak to wygląda w praktyce?
3: Akurat mieszkam w Nowej Hucie, więc do Krakowa zaglądam jako turysta zazwyczaj. Jeżdżę kilka razy w roku. Nie bywam na co dzień na rynku. Ale zawsze jest to miły akcent, jak się przechadzasz po centrum i słyszysz ten dźwięk.
0: Powiem ci, że jeśli chodzi o Nową Hutę, to mam z Nową Hutą takie wspomnienia, że jak były Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, to zostałem wysłany przez czwórkę, żeby relacjonować takie zawody sportowe Kopa Katolika. Siedziałem właściwie całe 3 dni na stadionie Hutnika i obserwowałem, jak zakonnice grają w piłkę. To takie moje wspomnienia.
3: To też miłe wspomnienia.
0: Też miłe, ale trochę pewnie z punktu widzenia każdego hutasa dość oryginalne.
3: Ale myślę, że nie są stereotypowe, tak jak niektórzy myślą o Nowej Hucie, więc zakonnice grające w piłkę nożną to raczej się z Hutą nie kojarzą.
0: No być może jestem pierwszym, który ma takie skojarzenia. Kubo, czy dasz się porwać jeszcze w taką jedną dźwiękową podróż, zanim powiem ci, że gadżety są twoje?
3: Jasne, dawaj.
0: No to posłuchajmy.
4: To jest piękne, proszę pani. Chociaż wiem, że która godzina jest. Pytali się, proszę panią, a to idzie może z Playbay, a nie Playbay mówię, tylko to jest autentyk. Tu wychodzi pani gra przez to okienko. Mówię tak turystom zagranicznym, prawda?
5: No jak to powiem, no cieszy się człowiek z tego, nie?

0: Nie, że to tak na cały świat po prostu go słyszą, nie? No wiadomo.
1: To było całkiem, że tak powiem, niespodziewanie. Dowiedziałem się o konkursie, no i tak postanowiłem spontanicznie spróbować po prostu, żeby tylko wyjść, zobaczyć, jak to wygląda. No i akurat tak się złożyło, że udało się mi wygrać. Schemat grania jest taki sam, ciągły, to się nie zmienia po prostu. Zawsze jest okienko pierwsze na południe, na Wawel dla króla, potem jest dla rajców miejskich. Trzecie okienko, gramy na wprost ulicy Floriańskiej, na bramę floriańską, czyli dla wszystkich przybywających do Krakowa, czyli dla gości, można powiedzieć. No i czwarty jest na plac Mariacki, a z tyłu w oddali jest budynek komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, więc dla komendanta.
2: Chodzi oczywiście o hejnał Mariacki i o wszystkich trębaczy, którzy ten hejnał wykonują. To nasza odpowiedź w naszej zabawie, co to za dźwięk, wiedział o tym znakomicie Kuba. Nie wiem, czy wy wiecie z kolei, że 16 kwietnia 1927 roku Polskie Radio po raz pierwszy przeprowadziło transmisję z wieży Mariackiej i to jest jedna z najstarszych cyklicznych radiowych na świecie. Audycji oczywiście. A dlaczego ta melodia nagle się urywa? No według legendy w 1241 roku strażnik ostrzegał mieszkańców Krakowa przed najazdem Tatarów i został trafiony strzałą. Na pamiątkę tego wydarzenia hejnał do dziś kończy się niespodziewanie. 226452100, powtarzam o tym wielokrotnie, ten numer na pewno wam się dzisiaj jeszcze przyda. Za kilka minut do naszego studia wkroczy Weronika Puszkar. Dlaczego? Dlatego, że kończy się powoli tydzień noblowski i ostatnim Noblu, który ma swojego właściciela, opowie właśnie za kilka minut.

0: To Stormzy i Odilo o 24 godzinach w czwórce, a teraz będzie wierszyk. Dobrze, że choć zimno, nie ma na sobie futerka, bo zwierzątka są fajne, trzeba je przytulać i robi to werka.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: To się zrymowało? Dzień dobry,
2: zrymowało,
0: cześć.
2: Się, dzień dobry, ale nie bardzo rozumiem, co mam wspólnego ze zwierzętami.
0: No bo zimno. Myślałem, że lubisz.
2: Lubię.
0: Słuchaj, jak
2: ale
0: ktoś mówi, że
2: tak
0: lubi
2: przesadnie, wiesz, o co
0: pieski
2: chodzi.
0: I kotki, to ma plus 10 do atrakcyjności.
2: No
0: więc...
2: tak, chociaż ja nigdy nie mówię o tym. No lubię, mówisz, ale dobra. Tak wiesz, nie jestem takim kociarzem na przykład.
0: Weronika,
2: albo psiarzem. Kotów w ogóle nie lubię przede wszystkim.
0: Weronika, tam są drzwi, żartuję. Słuchaj, przez ostatni tydzień relacjonowałaś codziennie wszystko to, co dzieje się w Tygodniu Noblowskim i właściwie wszystkie nagrody Nobla, prawie wszystkie zostały przyznane. No dzisiaj ta ostatnia.
2: No
0: z
2: tak,
0: jakiej dziedziny?
2: Wszystkie.
0: Zbudujmy napięcie. Ja przygotowałem dla was taką małą podpowiedź.
3: Więcej hajsu! Aha! Yo!

0: Ej, ten ostatni utwór to chyba nam Adam Świetlicki podpowiedział.
1: Adam Świetlicki, który zajmuje się mediami społecznościowymi.
0: On jest wielkim fanem tego rodzaju
1: bardzo
0: muzyki.
1: Bardzo kocha wokalistkę Venus.
0: A, no tak.
1: To jest pani, która nazywa się Venus i na Podlasiu była prawdopodobnie nieraz.
0: Na koncercie był u niej, tak?
1: Że na koncercie on
0: tak,
1: był u niej?
0: Tak, tak.
1: Jest taka szansa, musimy go o to przepytać.
0: Tak, no skąd się musi znać.
1: Ale to w ogóle była podpowiedź.

0: bo dzisiaj przyznano Nobla w dziedzinie...
1: muzyki.
0: Nie, ekonomii, o pieniądzach.
1: Ale w ogóle te pierwsze utwory to skojarzyły mi się z takiej dyskoteki szkolnej. Kiedyś puszczali. Ciekawe, jaka teraz playlista, jaką playlistę teraz można znaleźć na szkolnych dyskotekach.
0: Ja nie wiem, nie byłem ostatnio.
1: No, ciekawe to jest.
0: Spróbuję się wprosić.
1: No, trzeba się wprosić i zobaczyć, bo widzisz, jakie perełki można znaleźć. Dzisiaj Nobel z ekonomii, czyli Nobel o pieniądzach, bardzo ważnej, istotnej, ważnym elemencie naszego życia.
0: No to taki Nobel, którego chciałbym dostać, chociaż z tego co wiem, jeśli chodzi o same nagrody, to one są przy każdym jednym takie same.
1: No tak, no tak, 12, bo to już liczyłeś.
0: Tam było 12 milionów koron.
1: Tak.
0: W przeliczeniu mniej więcej 5 milionów złotych.
1: Tak, to nam już nasz słuchacz już nas uświadomił.
0: Bo ja
1: o
0: oczywiście
1: tym.
0: Przez przypadek przeliczyłem
1: nie te
0: na korony. Z koron czeskich, a
1: niekoniecznie
0: szwedzkich. O tak.
1: Jeżeli chodzi o tego dzisiejszego Nobla, ostatniego Nobla z ekonomii, to jest taka dodatkowa nagroda, bo ją się wręcza od 1969 roku i nie jest ona w ogóle wymieniona w testamencie Alfreda Nobla, ale zasady przyznawania są tutaj takie same jak w przypadku pozostałych nagród. Tę nagrodę ufundował Bank Szwedzki. Tegorocznymi laureatami zostali Robert Hall i Michael Woodford, obaj panowie ze Stanów Zjednoczonych, i oni opracowali, i to na początku jeszcze będzie może brzmiało trochę skomplikowanie, bo oni opracowali nowoczesne modele makroekonomiczne, które zmieniły sposób, w jaki rządy i banki centralne walczą z kryzysami, ale jeżeli dobrze posłuchamy naszych ekspertów, to okaże się, że to wcale nie jest takie trudne, bo tutaj chodzi o ich wkład w tak zwaną teorię stabilizacji i właśnie to tłumaczy Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W takiej teorii, która wyjaśnia, dlaczego w gospodarce dochodzi do recesji i kryzysów, czyli spadku dochodu narodowego, wzrostu bezrobocia i wszystkich innych negatywnych konsekwencji, które wtedy się dzieją. No, z tej perspektywy to są bardzo ważne badania. I głównym osiągnięciem tych laureatów było wskazanie na to, że w sytuacji recesji, gdy spada popyt na towary, na dobra i usługi, gdy kupuje się ich zbyt mało, znaczenia, by pobudzić tą koniunkturę i żeby gospodarstwa domowe i firmy wydawały więcej, mają nie tylko bieżące decyzje, na przykład to, czy bank centralny obniży stopy procentowe albo Ministerstwo Finansów zwiększy transfery dla gospodarstw domowych, ale przyszłość, oczekiwania tych podmiotów co do przyszłości.
1: To Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby wyjaśniać ludziom różne zjawiska, takie negatywne jak kryzys, spadek PKB, bezrobocie, skąd to się bierze, i tym samym też ludzi uspokajać, że teraz ten kryzys trwa, ale on nie będzie trwał wieczny. I to jest potrzebne po to, żebyśmy dalej mogli z wielu usług korzystać i dalej wydawali swoje pieniądze, nawet jeżeli ten kryzys nadchodzi, no to te oszczędności, które mamy, żeby te pieniądze były cały czas w obiegu, żeby kryzys się nie pogłębiał, no ale jakoś jesteś taki nieprzekonany.
0: Nie, ja cię słucham cały czas, wolę się nie odzywać, bo miałem na studiach mikroekonomię i makroekonomię. Z mikro miałem dostateczny, a z makro dostateczny plus.
1: Ale muszę powiedzieć, że ja też, to była moja jedyna dwuja na studiach z ekonomii.
0: I dlatego dzisiaj siedzimy tu we dwoje i opowiadamy wam o ekonomii.
1: Ale ja pamiętam, że ja wtedy się nie zgadzałam z tą dwują. I poszłam
0: dyskutować.
1: Ja pamiętam, że byłam zaskoczona, że nie zdałam, bo uważałam, że akurat trójka mi się należała, no ale nie udało mi się przekonać
0: ludzie
1: wtedy,
0: dostają Noble, a my teraz kłócimy się o dostateczny z makroekonomii.
1: No tak, ale wiesz, no to już było dawno. No i właśnie, o co chodzi z tym wszystkim, że jeżeli my będziemy ludzi pogłębiać jeszcze w takim dołku, że jest kryzys i jeszcze oni zaczną panikować, no to ten kryzys zacznie się po prostu pogłębiać i nigdy z tego nie wyjdziemy.
2: Chodzi o to, żeby na przykład gospodarstwa domowe były optymistyczne co do tego, że w przyszłości, w dłuższym okresie ich sytuacja się poprawi i wtedy mogą zacząć wydawać więcej. Mogłoby być tak, że na przykład państwo zapewnia, iż będzie wspomagało sytuację gospodarstw domowych nie tylko w danej chwili, nie tylko w tym roku, nie tylko w przyszłym, ale też w dłuższym, gdyby było potrzeba. To będzie wspomagało je w dłuższym okresie, będzie prowadziło politykę, która zapewni pewną ochronę dla tych gospodarstw, będzie chroniło przed bezrobociem na przykład, i że będzie to taki wzrost no, permanentny, długotrwały, aby pobudzić właśnie ich oczekiwania, by stały się optymistyczne i wydawały nieco więcej niż byłoby to w sytuacji bez takiego wsparcia.
0: No to ładne sformułowanie, optymistyczne gospodarstwo.
1: Tak, to brzmi trochę tak nietypowo, no ale chodzi o to, żebyśmy nie panikowali, mimo

0: tego, że jest jakiś kryzys, że musimy wydawać więcej pieniędzy na jakieś usługi, no to żebyśmy mimo to jakoś wydawali, korzystali z różnych usług, no bo jeżeli nie będziemy tego robić, no to firmy zaczną upadać, zaczną zwalniać ludzi, no i będziemy w jeszcze większym kryzysie.
1: Nie chcę być złośliwy, ale czy istnieje jakieś sformułowanie, takie sformułowanie jak optymistyczny kredyt?
0: Optymistyczny kredyt, no kryzys, tak? Kredyt optymistyczny?
1: Optymistyczny kredyt, żeby zmienić moją perspektywę myślenia o kredytach.
0: Nie, no to jest jakaś, jest takie optymistyczne trochę, no bo można powiedzieć, że jakoś te pieniądze, które wydałeś, no to dzisiaj one są już mniej warte, no więc zawsze będziesz na plusie chyba, tak mi się wydaje.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: No ja to się zastawiam. Może optymizm przy kredycie sprowadza się do tego, że ktoś jest bardzo zadowolony z tego, że kredyt w ogóle dostał, bo dzisiaj to jest coś, co wymaga wielu, ale to wielu staroń. Weronika zostaje w naszym studiu.

0: to MJ Deli. Weronika przed chwilą zastanawiała się, czy to rapował Delem. Nie, nie, nie.
1: Nie, on przyjdzie, ale podobno tu ksywa.
0: Że MJ Deli i Delem? No na upartego myślę, że tak.
2: Po robocie.
1: Trzeba się zapytać
0: Marcina. Jak ja jestem Jan Mrozek i jest Sławomir Mrożek. Prawie jestem pisarzem.
1: No prawie tak. Ale prawie robi różnicę, jak wiemy.
0: Niestety, w ekonomii pewnie też.
1: Oj, zdecydowanie. My dzisiaj mówimy o Noblu z ekonomii właśnie, czyli o tej ostatniej nagrodzie Nobla, takiej dodatkowej, którą przyznaje się trochę krócej niż inne nagrody Nobla. Tutaj, jeżeli chodzi o tych naukowców, tych badaczy, tych ekonomistów, którzy otrzymali te nagrody, to oni próbowali też tłumaczyć i mówić o tym, że warto w ogóle ludziom wyjaśniać, czym są recesja, czym jest kryzys, no bo inaczej, jeżeli oni tego nie zrozumieją i nadejdą właśnie takie zjawiska, no to dojdzie do zbiorowej paniki. O tym opowiedział mi Łukasz Goczek, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
3: Kluczowym elementem tej sytuacji jest, że możemy doprowadzić chociażby do paniki bankowej. Prawda? Innymi słowy, ludzie mogą ruszyć po swoje pieniądze do banków i w tym sensie wywołać kryzys. Mogą właśnie kupować zagraniczne waluty, więc generalnie polityka pieniężna powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny. Odpowiedzialny to znaczy rozłożony na bardzo długie dystanse. Bank centralny powinien emanować wiarygodnością i pewnością. Innymi słowy, stosować się do rzeczy, które zapowiada. Dzięki temu jesteśmy po prostu zwyczajnie uspokojeni. Nie podejmujemy decyzji, które by dla nas wszystkich samych były kosztowne. Jeżeli wszyscy nagle dziś po usłyszeniu, że właśnie ta stabilizacja jest taka ważna i zaczniemy podejrzewać, a może jednak nie,

0: a może coś tutaj się dzieje strasznego i wpadniemy wszyscy w panikę, no to to będzie miało realne konsekwencje również dla nas.
1: Czekaj, nie wychodź jeszcze.
2: Jeszcze
1: za
2: nie
1: chwilę
2: wychodzę.
1: Pójdziesz do banku.
2: Jeszcze, a, że już zaczynam panikować, no, tak.
1: Tak podejrzewam,
2: już,
1: tak podejrzewam.
2: Jeszcze nie jest tak źle, ale już ostatnio trochę się nas straszy, że może być jakiś tam kryzysik.
1: No nie wiem, ja cały czas powtarzam, że miałem dostateczny na studiach, więc wolę słuchać mądrzejszych, bardzo proszę.
2: No właśnie, bo jeżeli my zaczniemy wszyscy panikować i zaczniemy wypłacać te pieniądze, no to jeszcze poza tym, że będzie w takim kryzysie ekonomicznym nasz kraj, no bo zaczną firmy bankrutować i zwalniać wszystkich ludzi, to to też może się odbijać na naszym zdrowiu psychicznym i na tym, w jaki sposób się zachowujemy.
0: Recesja, kryzys przekładają się na zjawiska takie jak bezrobocie, inflacja, erozja naszych oszczędności, wiele innych niekorzystnych zjawisk, które mają taki aspekt, już przechodząc w pracę coraz bardziej w stronę prac psychologicznych, które mają taki aspekt, że ludzie pozbawieni pracy, zwłaszcza mężczyźni, bardzo poważnie traktują długotrwałe okresy bezrobocia i mamy tutaj do czynienia właśnie z rozpadem rodziny, alkoholizmem i wieloma innymi negatywnymi skutkami, które wydają się, jak rozmawiamy na co dzień, pieniądze, recesja, nie ma to takiego przełożenia na nasze życie, ale głównie się to bierze prawdopodobnie z tego, że ta polityka stabilizacyjna w ostatnich latach była na tyle skuteczna, też właśnie wiedziona tym, o czym nobliści nam opowiedzieli, że nie widzieliśmy aż tak wielkich kryzysów.
2: Także nie wiem, czy Kuba usłyszałeś, że przede wszystkim problem dotyczy mężczyzn.
1: Ja wiem, zawsze
2: że oni zaczynają bardziej panikować. No słuchaj, to powiedział inny mężczyzna. Jeszcze, żeby powiedziała to kobieta, to można by się kłócić.
1: Pozdrawiamy pana profesora.
2: Pozdrawiamy. I jeszcze jest tutaj bardzo ciekawy przykład dotyczący tego, jak ludzie zachowują się, kiedy panikują w obliczu takiego kryzysu, a co się dzieje, kiedy jesteśmy w stanie mimo tych problemów zachować zdrowy rozsądek.
0: Możemy na przykład porównać kryzys rosyjski, który miał miejsce pod koniec XX wieku, więc dosyć dawno. Wtedy Polacy mieli pamięć recesji i w momencie, kiedy doszło do tego kryzysu, no to natychmiast rzucili się do kantorów, złotówka bardzo na tym ucierpiała. W przeciwieństwie do tego, w ostatnim czasie złotówka nie fluktuuje tak bardzo, prawda? W sensie, jeżeli popatrzymy, ile mniej więcej kosztuje euro, to jest to stale podobna suma mimo wszystko pieniędzy. Te wahania nie są duże, nawet jeżeli dzieją się niekorzystne dla naszego kraju rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że naszym oczekiwaniem jest, że nasz bank centralny poradzi sobie z tymi problemami.
1: Euro teraz 4,50.
2: Ja nie wiem nawet, no
1: mniej
2: możliwe.
1: Więcej pewnie, prawdopodobnie.
2: Czyli mniej więcej od lat tyle samo ta wartość euro chyba wynosi.
1: Tak jest.
2: No to widzisz, bez paniki i tylko spokój może nas uratować.
1: Na koniec wierszyk, bo spotykaliśmy się przez cały tydzień na Weronika na playliście ma Sobla, a za opowieści o nauce dostałaby Nobla.
2: No, to by było super, gdyby jeszcze wręczali taką nagrodę dla tych ludzi, którzy próbują to wszystko tłumaczyć na język polski.
1: Weronika cały czas walczy o to, żeby stać się częścią Akademii, być może szwedzkiej też, albo przynajmniej stanąć przed tą Akademią i te nagrody otrzymywać. Za to trzymam kciuki i podejrzewam, że za rok znów o Noblach będziesz opowiadać.
2: A ja trzymam, Kuba, też kciuki za ciebie i za tego Nobla w dziedzinie literatury. Bo to już ustaliliśmy, że za jakieś 50 lat się spotykamy i wtedy może ktoś tam twoją kandydaturę zgłosi.
1: Za te moje wiersze.
2: Za te twoje wiersze, co się tutaj zaczynały.
1: Weronika Puszkar, bardzo ci dziękuję.
3: Daj znać, co robisz po robocie.
1: 12 minut pozostało do godziny 17, a jeśli chodzi o to, co wydarzy się na antenie czwórki po godzinie 17, dzisiaj poważna publicystyka, będziemy pytać was, jak często zmieniacie pościel, czyli będzie o higienie Polaków. Proszę się, Weronika, nie śmiać. 226452100.
2: A ty jak często?
1: Wypucuję się z tego.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
4: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
4: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
4: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Dziś wieczorem zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami. Na zachodzie kraju możliwe są także rozpogodzenia. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie burze. Wysoko w Karpatach i Sudetach możliwy jest śnieg. Temperatura od 10 do 14 stopni, a w rejonach podgórskich od 8 do 11. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy przeważać będzie duże zachmurzenie.
2: Najbliższa noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, gdzie spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju pojawią się miejscami rozpogodzenia i głównie tam utworzą się mgły z widzialnością do 200 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w rejonie wybrzeża, tam do 9 stopni Celsjusza.
0: Mówi dyżurna synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Nieco chłodniej będzie w nocy na krańcach północno-zachodnich, około 1 stopnia, a w rejonach podgórskich nawet do minus 1.
1: Autopromocja.
3: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Siemano, tutaj Jarecki.

0: właściwie taka komenda. Baw się dobrze. Czy można się dobrze bawić przy zmienianiu pościeli? Tego do końca nie wiem, ale mam nadzieję, że dzisiaj razem z wami się dowiem. 226452100.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj chcemy wziąć pod lupę codzienne nawyki higieniczne Polaków i sprawdzić, gdzie kończy się zdrowy rozsądek, a zaczyna przesadna sterylność i odwrotnie, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego my postanowiliśmy zacząć od łóżka i spytać was bardzo bezpośrednio, jak często zmieniacie pościel?
2: Raz w tygodniu zmieniam pościel. Przy sobocie, tak, przy takich porządkach cotygodniowych pościel jest prana, wietrzona i zmieniana.
3: A ile macie zestawów w domu takiej pościeli?
2: Trzy. W sypialni małżeńskiej oraz w pokojach dzieci.
3: A, rozumiem. Czyli zawsze jest coś, żeby poszło w obie.
2: Tak, oczywiście są komplety zapasowe plus komplety dla gości, a takie cotygodniowe pranie, suszenie ułatwia posiadanie suszarki w domu.
3: A istnieje jeszcze jakieś wietrzenie u was? Takie na balkonie, że to jest przerzucone przez barierkę? Czy...
2: Nie. Tak powiedziałam o tym wietrzeniu, bo gdy była piękna pogoda latem, to wywietrzyłam kołdry i pierzyny, tak?
3: A. Super.
2: Trochę taka metoda naszych babci.
4: Zmienia pościel moja żona i jak ją najdzie, zajrzy, zobaczy, że jest brudno, to otwiera paszczę, krzyczy na mnie, zmienia mi pościel. No i to się tak dzieje co 3-4 tygodnie, może co 6 tygodni, zależy od pory roku. Od tego, czy jestem na urlopie, wtedy jestem czystszy. Jak chodzę do pracy, to jestem brudny jak świnia, ponieważ jestem z papę czy lusar, więc...
3: Czyli rozumiem po tej reakcji żony, pan wie, że to jest ten czas, kiedy trzeba zmienić.
4: Wszystko trzeba zrobić, jak żona tworzy paszczę.
0: Magda się dziwi na Instagramie. Jak można zmieniać pościel co 3-4 tygodnie? Z kolei Klaudia. Pościel co tydzień powinno się zmieniać i koniec, ale jeszcze pisze Arkadiusz. Ja zawsze jak wstaję rano, to pościel od razu wyrzucam, a łóżko palę.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: 226452100. Dajcie znać, jak często wy zmieniacie pościel. Niech od tego zacznie się nasza rozmowa o higienie Polaków. Magda Żelazowska, Gabi Obszańska, Kuba Jamrozek. No akurat tutaj niewiele się zmienia, bo jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: MF Doom. Lila pisze z kolei, niech każdy pierze pościel kiedy chce, nie moja sprawa. Pamiętajcie tylko o praniu pokrowca od materaca. 226452100.
1: Po robocie.
0: To wcale nie jest taka błaha sprawa. Dzisiaj w Porobocie pytamy was o to, jak często pierzecie pościel. No i jestem ciekawy wszystkich telefonów. Złapcie za telefon, dajcie znać, kto was goni do tego, żeby te pościel wyprać, albo czy to w waszym domu wy się na to decydujecie, czy jednak druga połówka, która mówi, to już jest ten moment, trzeba wyprać. Sylwia pisze na przykład na Instagramie, poszewkę od poduszki powinno się często zmieniać, częściej niż z kołdry. A Dominika, co tydzień i do łóżka można wejść tylko po kąpieli, codziennie czysta piżama. To jak to u was jest? Jak często zmieniacie pościel?
2: Wow, bardzo podchwytliwe pytanie. Raz w tygodniu.
0: Raz w tygodniu? No. Udaje się to dopilnować tego, żeby faktycznie tak,
2: oczywiście,
0: tak było?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Jak nie ja, to żona.
0: A, to żona bardziej pilnuje.
2: Nie, ja pilnuję.
0: A ile macie kompletów takiej pościeli?
2: 3.
3: Mój piesek lubi spać ze mną w pościeli, więc jak już widzę brudne łapki, że trzeba ją zmienić i nieładnie pachnie, to zmieniam, ale to nie jest

0: tak, że na pewno co tydzień albo raz w miesiącu. Po prostu jak jest potrzeba.
1: Czyli to jest to kwestia tych pieczątek, które się odbijają, tak, na przykład.
0: Tak, tak, albo że już nie pachnie tak ładnie jak po praniu. No ale powiedzmy ile, co dwa tygodnie? Zależy, raz co dwa tygodnie, raz co miesiąc.
1: Rozumiem.
0: Nie jestem pedantem.
1: A tutaj jak?
2: A ja mam dzieci, więc też brudne łapki wchodzą w grę.
1: A, rozumiem. A to jest więcej pościeli do zmieniania.
2: Stanowczo.
3: 226452100. Jak często zmieniacie pościel? To jeszcze komentarz od Eweliny i wyczuwam tutaj trolling. No ja wstaję w nocy co dwie godziny i zmieniam. Inaczej się po prostu nie da.
4: Ten numer warto znać. 226452100.
3: 226452100 to już 20 minut po godzinie 17. Dajcie znać, jak wy często zmieniacie pościel.

0: Peggy Gou, Ira Star i Woman w czwórce, 27 minut po godzinie 17. Pytamy was dziś o to, jak często zmieniacie pościel.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Raz w tygodniu, co dwa tygodnie, raz w miesiącu, czy może jednak lepiej nie pytać?
2: I'm Brazilian, so every week, I guess.
3: Every week?
2: Yeah, or less than...
3: Okay, because than it's very hot.
2: Yeah, we can clean a bit, yeah.
3: Okay,
2: like every day, very often we can wash.
4: Pościel przynajmniej raz co dwa tygodnie.
0: Raz na dwa tygodnie. Mhm. A ile masz zestawów takiej pościeli na zmianę?
4: Zestawów? O, trochę dużo, bo mama mi trochę nakupowała, chyba z 6 zestawów mam.
0: Czyli mama zadbała?
4: Tak, tak, zadbała.
5: Pościel?
0: No.
5: Tak, no nie wiem, tak co dwa tygodnie?
0: Kto z was zmusza, czy to z własnej woli?
5: Z własnej woli.
0: Okay. Okay. A ile macie takich zestawów pościeli do zmiany? Jak to u was wygląda?
5: Obecnie trzy.
6: Tak, trzy, no.
0: Czyli jest to zmieniać?
5: Tak. Tak.
0: Kto się przyzna? Jak często zmieniacie pościel? 226452100. Ja wiem, że to dzisiaj takie pytanie, że to do radia trudno zadzwonić, złapać za telefon i opowiadać o tym, jak się zmienia albo się nie zmienia. Razem z nami Justyna Arciszewska z Pogotowia Sprzątającego. Halo, halo, cześć Justyno.
7: Witam serdecznie.
0: W przypadku Justyny to nie jest tak, że ona do nas zadzwoniła, tylko my dzwonimy do niej, bo ona na sprzątaniu zna się jak mało kto. Jak często zmieniasz pościel?
7: To zależy tak naprawdę. Tak jak tutaj słuchacze odpowiadali w ankiecie, średnio raz w tygodniu bądź na dwa tygodnie, to jest najbardziej chyba optymalny czas, no ale czasami też zdarza się trochę rzadziej.
0: No i cieszę się, że o tym mówisz, bo ja w ogóle zastanawiam się, na ile ludzie to, co mówią, faktycznie robią, jeśli chodzi o ten tydzień, dwa. Bo czasem, jak się kogoś łapie na ulicy, no to jest taka pokusa, żeby odpowiedzieć tydzień albo dwa, chociaż tak naprawdę robię to co trzy albo co miesiąc, no ale nie wypada inaczej odpowiedzieć.
7: Tak.
0: Bo mnie wezmą za brudasa na przykład.
7: Dokładnie, dokładnie. Utarło się, że właśnie jeśli robimy coś nieschematycznie, to już jesteśmy stawiani w tej półce takiego bałaganiarza, brudasa, także jak wymienimy to pościel raz na trzy tygodnie albo raz w miesiącu, naprawdę nic się nam nie stanie.
0: Justyna, zdarzyło się kiedyś tak, że weszłaś do jakiegoś mieszkania i tak podciągnęłaś nosem i myślisz sobie, no ale akurat pościel to mógłby wymieniać częściej, albo mogłaby wymieniać częściej, czy nie?
7: Powiem szczerze, specyfikacja naszej pracy jest tak szczególna, że akurat brzydko pachnąca pościel jest najmniejszym problemem. Natomiast chyba mi się nie zdarzyło jeszcze, żebym musiała tak pomyśleć, no ale to też mówię, jakby sprzątamy naprawdę bardzo wymagające mieszkania.
0: Ale to czekaj, skoro powiedziałaś o tym, że pościel jest najmniejszym problemem, to co jest tym największym? Jak się wchodzi do mieszkania, zagraconego być może albo i nie, różnie
7: tak,
0: pewnie bywa.
7: Tak, właśnie, śmieci. To jest chyba największa trudność w naszej pracy, dlatego

0: że my realizujemy zadania u takich osób, które chorują na zbieractwo, na depresję i przez wiele, wiele miesięcy, nawet lat czasami po prostu zaniedbywały te obowiązki domowe i no, żyją po prostu w tragicznych warunkach.
1: Czyli zakładam, że może być czasem tak, że otwieracie drzwi i nie ma jak przejść.
0: Oczywiście, że tak. To jest za każdym razem, za każdym razem.
1: To idąc za tym, czy każde mieszkanie dzisiaj można odsprzątać?
0: Ja potrafię każde.
1: Naprawdę?
0: Myślę, że nie ma takiego, które by mnie pokonało.
1: A nie ma czegoś takiego, że wchodzisz i to mieszkanie jest no brudne, jest w okropnym stanie i tak załamujesz ręce i myślisz sobie, jak można było do tego doprowadzić? Ja chyba tutaj nie dam rady, nie wytrzymam tego.
0: Absolutnie, nigdy nam się tak nie zdarzyło. Dla mnie zawsze jak wchodzę na takie mieszkanie, to jest takie, o Boże, w końcu coś fajnego, bo ja się tym mega jaram. Dla mnie jest właśnie fajne, że ja mogę komuś pomóc, że my w ogóle możemy zrealizować takie zadanie i sama ta praca, żeby osiągnąć ten efekt później na końcu, efektu wow, no nie oszukujmy się, tak, prawda, że jakby no nie wysprzątamy do takiego luksusowego stanu, bo wiadomo, przez wiele lat zaniedbania po prostu same magicznie nie znikną, ale jeśli wysprzątamy to mieszkanie, to ja mam później tak ogromną satysfakcję, że nam się udało to zrobić i patrząc zawsze robię sobie zdjęcie przed i zdjęcie po i też nagrywam materiały, to naprawdę jestem sama pełna podziwu, że ja i mój zespół dajemy radę robić takie rzeczy.
1: To nie wiem, czy cię powinienem o to pytać, bo wiem, że do skrajnych przypadków trafiasz, jak sama wspomniałaś, ale czy Polacy twoim zdaniem, z twojej perspektywy dbają o higienę, czy czasem nam się wydaje, że dbamy, a tak naprawdę nie dbamy?
0: Wydaje mi się, że dbamy. Wydaje mi się, że w większości przypadków dbamy, a wszystko takie, które wydaje nam się, nam z boku, tak, osobom jakieś anomalie, to są gdzieś jakieś zawirowania życiowe, że w pewnym momencie ten człowiek po prostu odkłada higienę na dalszy plan.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Justyny Arciszewskiej z Pogotowia Sprzątającego, a pytanie na dziś, podstawowe, kluczowe, niektórzy powiedzą, że lekko wstydliwe, ale dzisiaj sobie na pewno z nim poradzimy. Jak często zmieniacie pościel? 226452100.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Dzisiaj to godzina 18 i rozmawiamy właśnie na ten temat. Ja przy okazji zachęcam do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo, która pojawiła się w mediach społecznościowych Czwórki, to znaczy na Instagramie, na TikToku i na Facebooku. Tam również padło pytanie, jak często zmieniasz pościel?

0: To Image od Magdaleny Bay. Dziś pytamy was o to w czwórce i w porobocie, jak często zmieniacie pościel. To też pytanie, które pojawiło się w sądzie wideo w naszych mediach społecznościowych. Natomiast Maksia pyta, ciekawe, jak często zmieniają ręczniki. Myślę, że będzie part two, to znaczy sprawdzę to kiedyś na ulicy Warszawy albo innego polskiego miasta. Ale dzisiaj rozmawiamy o pościeli. Jak często zmieniacie pościel?
1: Jak często zmieniam pościel? Co tydzień.
2: Co tydzień?
1: Co tydzień.
2: Czyli to jest taki rytuał, taka praktyka.
1: Miałem może po prostu co dwa, ale co tydzień przynajmniej wietrze, albo codziennie, nawet jak jest pogoda. Jestem w domu.
2: Czyli wyrzucasz gdzieś na balkon przez barierkę, tak, i się wietrze.
1: Tak.
3: Raz na trzy tygodnie?
4: Co tydzień.
2: Co tydzień?
4: No co dwa tygodnie. Mhm. Coś takiego. Ale chyba częściej się powinno. Tak mi się wydaje, bo się jednak baterie i zarazki zbierają.
5: Raz na dwa tygodnie.
2: Raz na dwa tygodnie?
5: Tak. Lub kiedy pies zrobi siku.
2: No to wtedy częściej.
5: Tak.
2: Zdarza się.
5: Tak.
2: Przerzucasz też, nie wiem, na balkonie przez barierkę, żeby to jakoś wywietrzyć, czy jak?
5: No, mamy ogródek i tam wystawiamy pościel na suszenie.
2: A ile masz kompletów pościeli?
5: Z 10 może.
0: 22 645 2100. Dzisiaj pytamy was o to, jak często zmieniacie pościel. A tak naprawdę to jest trochę takie pytanie, które wiąże się z tym, że chcemy wziąć pod lupę nasze codzienne nawyki higieniczne. Sprawdzić, gdzie kończy się zdrowy rozsądek, gdzie zaczyna przesadna sterylność i odwrotnie. Punktem wyjścia jest oczywiście dla nas łóżko, bo to pytanie z kołdrą, z pościelą jest właśnie związane z tym. 22 645 2100.
6: Po robocie.
0: Justyna Arciszewska z Pogotowia Sprzątającego powiedziała dzisiaj konkretnie, ja zmieniam co tydzień, co dwa, no czasami co trzy, bo to rozumiem, nie są, Justyno, takie sztywne reguły w twoim domu.
7: Nie, absolutnie nie są, tym bardziej, że wiadomo, człowiek ma różne jakby etapy w miesiącu. Jednego tygodnia możemy pocić się w nocy, kiedy mamy upały i logiczne jest, że ta pościel będzie pociła się, brzydko pachniała, więc wymieniamy częściej, a czasami po prostu można rzadziej.
0: Pytałem dzisiaj Justynę o to, jak to wygląda, jeśli chodzi o jej pracę, i powiedziała, że z pościelą to jest w ogóle najmniejszy problem, że ludzie nie zmieniają, bo te mieszkania często są po prostu zagracone. To jest oczywiście często wynikiem jakiejś choroby, czasem zaburzenia, ale pewnie nie zawsze, bo są i tacy, którzy po prostu te swoje mieszkania zaniedbali.
7: Tak, to prawda.
0: Tak. A zdarza ci się tak, że na przykład wchodzisz tam i znajdujesz takie dziwne przedmioty, których nie chciałabyś znaleźć, czy to się nie zdarza? Bo o tym, że są zagracone, to już wspomniałaś.
7: Zdarza się bardzo często. Mamy nawet taką kolekcję w telefonie dziwnych znalezisk podczas sprzątania.
0: I co tam jest w tej kolekcji?
7: Część rzeczy nie nadaje się do powiedzenia online, ale z takich, które mogę powiedzieć, sztuczne zęby na przykład.
0: Sztuczne zęby znalezione gdzieś na podłodze.
7: Tak, znaleźliśmy w piwnicy czaszkę kota.
0: Aha. Idziemy grubiej.
7: No, grubiej nie mogę, bo mi tutaj, no nie mogę, słuchaczom na pewno są ciekawi.
0: A nie, to ja cię nie zachęcam, ja mówię, że po prostu czaszka kota to grubszy temat niż te zęby babci znalezione gdzieś na podłodze.
7: Co jeszcze znaleźliśmy? Gniazdo małych gołębi na przykład. Znaleźliśmy różne zabawki dla dorosłych.
0: Mhm.
7: Zdarzało się też, że była broń pneumatyczna, z tego co pamiętam, i były albo katany, albo, ja nie rozróżniam tej broni białej, albo katany, albo maczety.
0: To twoja praca to bycie trochę takim poszukiwaczem skarbów.

0: Tak, ja bardzo to lubię i my na przykład jak jesteśmy w trakcie takiego zlecenia, to już każdy wie, że jak coś ciekawego znajdziemy, to od razu się krzyczy, uwaga, coś mam fajnego, i sobie wtedy siedzimy i podziwiamy.
1: Justyno, wspominałaś dzisiaj, że nie mamy takiego ogromnego problemu, jeśli chodzi o higienę jako Polacy, z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, ale co jest taką największą trudnością, jeśli chodzi o to podejście do higieny? Jak nie pościel, to co innego, że za dużo zbieramy, czy może kwestia ręczników, czegokolwiek?
0: Myślę, że na pewno jest gromadzenie rzeczy takich w nadmiarze. Promocje nas trochę do tego zachęcają, bo jest masa promocji typu wielosztuki 2 plus 1, 2 plus 2. I to zawsze gdzieś, ja też się na to zawsze nabieram. Ja kupuję, ja uwielbiam takie promocje, chociaż wiem, że ja nie mam gdzie trzymać tych nagromadzonych rzeczy, ale mimo wszystko, no kto by nie skorzystał. Więc czasami jest tak, że po prostu idę do sklepu albo robię zakupy online i coś właśnie widzę i kupię to, pomimo że tego nie potrzebuję. No i później to leży, tak przewala się z miejsca na miejsce. I to jest chyba taki podstawowy problem, że kupujemy za dużo rzeczy, a potem nie mamy takiego miejsca, żeby je przechować, żeby one nam nie zagracały przestrzeni.
1: Justyna umie w puenty. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Justyna Arciszewska z Pogotowia Sprzątającego gościła dzisiaj w Po Robocie w Czwórce, bo sama jest już po robocie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Ten numer na pewno wam się przyda, bo za kilka minut oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od Czwórki w naszej zabawie związanej z muzycznym Guilty Pleasure.

0: Ten typ mes, studio, scena, łóżko, a teraz to dopiero zamieszamy w naszej playliście, bo z tym wiąże się też nasza zagadka. Pytanie do was, czy wiecie, o jaki zespół chodzi?
1: Po robocie.

0: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki, a ja mam dla was trzy podpowiedzi. Podpowiedź pierwsza. W 1999 roku wokalistka tej grupy trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza wówczas kobieta, miała 53 lata, której singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Podpowiedź druga. Była bliską przyjaciółką i muzą Andy'ego Warhola, który uwiecznił ją na swoich słynnych portretach sitodrukowych. No i podpowiedź trzecia. Nazwa zespołu wzięła się od obelżywych zaczepek kierowców ciężarówek, którzy krzyczeli do wokalistki na ulicach Nowego Jorku: hej, blondyna! No i co wy na to? O jaki zespół chodzi? 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki 226452100. Do kogo trafi? To okaże się za kilka minut.

0: Do kogo trafi zestaw gadżetów od czwórki? 226452100. No w czwórce mamy kilka kserokopiarek, ale on jest niekopiowalny. To w końcu Arek.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Arkadiuszu.
2: Dobry dzień, witam serdecznie.
0: Witaj, bardzo dobrze cię słyszeć. Słuchaj, mam dla ciebie trzy podpowiedzi, jeśli chodzi o zespół, o który nam dzisiaj chodzi. Podpowiedź pierwsza. W 99 roku wokalistka tej grupy trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta, której singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Miała wtedy 53 lata. Była też bliską przyjaciółką i muzą Andy'ego Warhola, który uwiecznił ją na swoich słynnych portretach. No i podpowiedź trzecia. Nazwa zespołu wzięła się od obelżywych zaczepek kierowców ciężarówek, którzy krzyczeli do wokalistki na ulicach Nowego Jorku: hej, blondyna! O jaki zespół chodzi?
2: No, oczywiście chodzi o wokalistkę Debbie Harry.
0: Mhm, fantastycznie. A zespół, którego była wokalistką, to?
2: Jak sam powiedziałeś, krzyczeli, czyli Blondie.
0: Blondie! Wielkie brawa dla ciebie, fantastycznie, Arku. Widzę, że muzyka nie jest ci obca. Albo umiejętność kojarzenia faktów.
2: Jedno i drugie.
0: A ciekawy jestem, czy faktycznie to sformułowanie hej blondyna była tą podpowiedzią, która sprawiła, że wiedziałeś, czy jednak już po tej jednej z dwóch wcześniejszych?
2: Szczerze powiem, że bardziej wołanie tych kierowców.
0: Okej, czyli jednak tak myślałem, że tak może być. Arku, zestaw gadżetów czwórki jest twój, a czy ty jeszcze pamiętasz, jaki był najsłynniejszy przebój zespołu Blondie i Debbie Harry? Zresztą ten,

0: który dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii, za który ona trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. To też jest imię pewnej kobiety.
1: Tak, tak, tak. Maria.
0: Maria, oczywiście. To co, posłuchamy wspólnie?
1: Oczywiście. Zapraszam do odsłuchu.
2: Nie oceniamy, słuchamy.
0: Tak było kiedyś. Specjalnie dla was. Debbie Harry jako Blondie. A ten kawałek o kobiecie o innym imieniu. Marysia. Maria. Specjalnie dla was.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.

0: DJ.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Bajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: No ale teraz to mam nadzieję, że wy już naprawdę po robocie. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jak będzie jutro? No temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 14 stopni. Cieplej będzie miejscami na zachodzie około 15, a chłodniej w rejonach, to nie będzie zaskoczenie, podgórskich Karpat od 6 do 9 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie może popadać, natomiast weźcie też pod uwagę to, że rano spodziewamy się mgieł, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. W Karpatach powyżej 1000 metrów nad poziomem morza również opady śniegu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
16: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: To Good Neighbors w czwórce. No tak, na pewno nie mogliby się nazywać moi sąsiedzi. 9 minut po godzinie 18.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No pewnie, że zapraszam. My w trzeciej godzinie naszego

0: spotkania uczymy się nowych rzeczy, więc to jest część warsztatowa, a dzisiaj będziemy zajmować się introligatorstwem. Zdradzę wam, że dostałem kiedyś od mojej bardzo, bardzo wiekowej ciotki taki słownik polsko-włoski z 1914 roku. To było o tyle niezwykłe, że Polski nie było wtedy na mapie. Natomiast czegoś takiego jak ten jednolity italiano standard, taki włoski, który można znaleźć w telewizji, też nie było, bo wtedy jeszcze telewizja nie była czymś powszechnym, a właściwie de facto dopiero raczkowała, albo nawet jej nie było. Ja z tą książką, starą, taką rozsypującą się, poszedłem do introligatora. Tam to zostawiłem, natomiast zachwyciłem się wtedy tym fachem. To był akurat taki zakład wielopokoleniowy, gdzie tradycja naprawiania książek była bardzo, ale to bardzo żywa. I my dzisiaj na introligatorstwo postawimy, ale trochę w innej formie, bo to będzie introligatorstwo na nowo.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Nowoczesne introligatorstwo i na razie z tym was zostawiam, ale ten wątek na pewno dzisiaj jeszcze rozwiniemy. Magda, Gabi, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: Tu czwórka i po robocie. Uczymy się nowych rzeczy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Tak będzie również dziś. Dzisiaj nie będzie o śpiewie, dzisiaj nie będziemy się rozciągać, nie będziemy jeździć na deskorolce, nie będziemy tuningować roweru. Dzisiaj stawiamy na sztukę introligatorstwa.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: To niełatwe słowo, ale jak powtórzę 100 razy, to zapamiętam. Irena Dżygarucka, introligatorka, psycholożka, psychoterapeutka razem z nami. Dzień dobry, cześć Ireno.
2: Dzień dobry.
0: Ty jesteś taką introligatorką w nowoczesnym wydaniu.
2: Tak się czuję.
0: Ja to tak widzę, dlatego że opowiedziałem kilka minut temu, jak wyglądała moja pierwsza wizyta w zakładzie introligatorskim, takim prowadzonym z pokolenia na pokolenie, gdzie odnawia się książki, gdzie są jakieś drzewa genealogiczne, gdzie zmienia im się okładki. To jest ogromny zakład z takimi bardzo starymi, wielkimi, żelaznymi maszynami. Mhm. A jak wygląda twój warsztat? Twoja pracownia pewnie bardziej.
2: Moja pracownia, tak. Ja bardzo lubię moją pracownię. Jest pełna... Pełna półek z notesami, jest bardzo ciepła, jest w niej też bardzo dużo roślin. Są długie stoły, na których pracuję. Jest też oczywiście komputer, na którym projektuję, drukarki, szywnice, prasy, dużo narzędzi, dużo materiałów introligatorskich zwiniętych w rulony.
0: No bo to trochę tak wygląda, że twoja praca introligatorska polega na tworzeniu notesów.
2: Tak, ja tworzę nowe rzeczy.
0: Nowe rzeczy, czyli jak ktoś przyjdzie ze starą książką, to nie do ciebie.
2: Nie.
0: U ciebie zyska nową. I faktycznie tych notesów jest bardzo wiele. Jak to się w ogóle stało, że coś takiego jak notes stało się centrum twojego zawodowego życia?
2: Ach, to tutaj musimy się cofnąć bardzo, dlatego że myślę, że to jest jedna z takich najpiękniejszych rzeczy, które dostałam od mojej mamy. Moja mama, jak skończyłam 12 lat, to powiedziała mi, żebym pisała. Mhm. Powiedziała, pisz to, co ci się wydarza, to, co czujesz, to, czego doświadczasz, to, jak przeżywasz wszystko. I ja zaczęłam pisać. I wszystko zaczęło się od tego, że tworzyłam swoje własne pamiętniki. Potrafiłam zapisać jeden notes miesięcznie. Więc pisałam bardzo dużo. Dzisiaj mam chyba już grubo ponad 100 sztuk takich notesów zapisanych moimi
0: różnymi. Zapisanych naprawdę? Tak, ja i wracasz do nich, czy nie?
2: Tak, wracam do nich. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo to było dla mnie ważne i jak to w ogóle tak naprawdę ukierunkowało całe moje życie i to, kim teraz jestem, to, czym się zajmuję zawodowo. I zawsze szukałam takiego idealnego notesu, który pomieści te moje wszystkie smutki, rozterki i zachwyty i trudne momenty i moje doświadczenia. I w pewnym momencie postanowiłam, że muszę zrobić taki notes, który po prostu spełni te różne oczekiwania. Ja też zawsze pisałam piórem, kocham pisać piórem. Dużo notesów tego nie jest w stanie udźwignąć.

0: sięgnąć, albo przebijają, albo pajączkują, albo mają na tyle porowaty papier, który to pióro niszczy. Więc faktycznie nie było czegoś takiego na rynku, co by tak zaspokoiło moje potrzeby.
1: Potrzeba. Coś takiego jak idealny notes istnieje?
0: Myślę, że dla każdego będzie inny.
1: Bo ty stworzyłaś na przykład idealny notes dla Natalii Przybysz. Leży tutaj na górze. Jak ktoś może, to może odpalić podgląd naszego studia na czwórka.online. Mamy kamery i przyniosłaś kilka takich notesów. One są od siebie bardzo różne. Na samym szczycie jest właśnie notes dla Natalii Przybysz.
0: Tak, tak. On miał być w formacie takim jak płyta, w formacie kwadratowym. To czyni jakąś taką jego wyjątkową taką wyjątkowość i w środku znajdują się fragmenty piosenek z tej właśnie płyty. Myślę, że pytałeś o ten idealny notes. Każdy będzie miał swój, dlatego też to w ogóle była intencja moja za pracownią zeszytów, którą założyłam, żebym była w stanie stworzyć w miarę oczywiście moich możliwości i materiałów dostępnych, taki notes dokładnie skrojony na miarę, jaki ktoś potrzebuje.
1: O tym, jak się tworzy notesy, porozmawiamy za kilka minut, ale czy ludzie w ogóle potrzebują notesów w świecie, w którym coraz mniej piszemy?
0: Tak. I to jest coś, co mnie nieustannie zachwyca i fascynuje, ale myślę, że teraz potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Dlaczego?
0: Bo pisanie jest czymś bardzo terapeutycznym. Pisanie to jest coś, co nas zatrzymuje w tu i teraz. To jest coś, co ćwiczy naszą uważność w dobie telefonów, tego wszystkiego, co jest wirtualne i jest też nienamacalne. Potrzebujemy tego, czego możemy dotknąć, co możemy powąchać, co ma swój dźwięk, co jest czymś wykonanym przez człowieka.
1: Jak to coś stworzyć? O tym porozmawiamy za kilka minut. Czy notesy mają coś wspólnego z kolażem? Ten wątek też na pewno podejmiemy. Irena Dżygarucka, introligatorka, psycholożka, psychoterapeutka, jest razem z nami.
2: Relaksik.
1: 226452100. Gdyby ktoś miał pytanie, bardzo proszę, czekamy na nie.

0: Metronomy i Contact High. My też mamy kontakt z Ireną Dżygą-Rudzką, introligatorką, psycholożką i psychoterapeutką.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Bo dzisiaj w trzeciej godzinie naszego spotkania, czyli w części warsztatowej, uczymy się sztuki introligatorskiej i to jest introligatorstwo bardzo nowoczesne, dlatego że tak naprawdę uczymy się tworzyć notesy. Dzisiaj w ten świat Irena nas zabiera. Od czego się zaczyna?
2: Od składania papieru, czyli falcowania.
0: Od falcowania. Do tego też masz taki specjalny przyrząd, który wygląda trochę, taki wielki pilnik, bym powiedział, do paznokci.
2: Tylko, że nie jest...
0: Bardzo śliski.
2: Tak, jest bardzo śliski, jest bardzo gładki. To jest kostka introligatorska. Ona pomaga w takim dokładnym zaginaniu papieru, ale też w różnych precyzyjnych czynnościach.
0: Czyli ty dostajesz taką ryzę, a właściwie bierzesz sobie ryzę papieru? Ile tych kartek tam jest do takiego notesu?
2: To zależy od rodzaju. Najczęściej jest 160 stron w notesie, czyli to jest 40 takich arkuszy.
0: 40 arkuszy i teraz każdy jeden arkusz składasz osobno, czy można je zgiąć ładnie razem? Jak to wygląda?
2: Ja mogę sobie pójść na skróty, dlatego że po zszyciu taki blok jest docinany, więc wszelkie nierówności zostają bardzo, bardzo ładnie wygładzone. Natomiast na kursach introligatorskich uczestnicy zawsze składają wszystkie składki i kartki pojedynczo.
0: Słuchaj, bo ja mam taką kartkę z moimi notatkami. Czy mógłbym ci ją dać i byłabyś w stanie to tak złożyć profesjonalnie tym sprzętem, który dla mnie wygląda jak pilnik, ale jest czymś zupełnie innym?
2: Jak najbardziej.
0: Czyli na razie składasz na pół.
2: Tak. I dociskam.
0: To szybka akcja.
2: Szybka akcja, bardzo szybka akcja.
0: I to się kupuje gdzieś w jakimś takim specjalnym sklepie introligatorskim, czy...
2: Można kupić w sklepie specjalistycznym, można też kupić w niektórych sklepach plastycznych, papierniczych.
0: I to jest pierwszy przyrząd, który do nas przyniosłaś, ale jest jeszcze drugi, taki szpikulec.
2: Szpilorek albo igła introligatorska. Ona służy do robienia otworów, bo jak już złożymy te arkusze na pół, no to musimy zrobić w nich jakieś otwory, żeby można było je zszyć razem. Więc jednym z narzędzi, którym robię te otwory, jest właśnie taka igiełka, szpilorek.
0: Ja podejrzewam, że to jest taki etap tworzenia notesu, który należy do tych najłatwiejszych. No, trzeba kartki złożyć na pół i ładnie przejechać, żeby to było w miarę równe. A schody zaczynają się później.
2: Schody się trochę zaczynają przy szyciu, ewentualnie przy nacinaniu, bo igiełka jest jedną z opcji zrobienia otworów. Drugą przy twardych oprawach najczęściej jest to nacinanie taką klasyczną piłką do drewna papieru z góry, włożonego do prasy, żeby w ten sposób stworzyć te otwory. I potem przechodzimy do szycia. I szycie jest dosyć żmudnym procesem, takim wymagającym dużej precyzji i...
0: dużej siły?
2: Nie, cierpliwości bardziej. Cierpliwości, nic się lubi plątać, czasami można coś przeoczyć, gdzieś tam się o coś zaczepi, więc to wymaga takiej dużej uważności i spokojnej pracy.
0: Ireno, ale to jest takie szycie ręczne, czy szycie przy pomocy maszyny?
2: Jest i takie, to zależy od nakładu. Pojedyncze sztuki, takie zamówione, personalizowane, wykonuję od początku do końca ręcznie sama.
0: Tak, bo jak ktoś przychodzi na warsztaty, to rozumiem, wtedy...
2: Też szyję sam.
0: Szyję sam.
2: Składka po składce. Natomiast jak przychodzi do mnie firma, która zamawia na przykład 200, 300, 500 sztuk, no to już tego sama nie dam rady użyć.
0: No to wtedy jakieś kalendarze albo notesy na 2040 musiałobyś zacząć szyć teraz prawdopodobnie, tak, żeby się z tym wyrobić. Tak. Ale jeśli chodzi o to szycie ręczne, pytam o tę siłę, czy faktycznie te palce muszą być jakoś wyrobione, igła musi być gruba, nić gruba, czy niekoniecznie?
2: Igła jest gruba, jest tępa, więc na szczęście nie rani. Od zaciskania czasami po prostu robią się ślady na dłoni, jak dużo mam rzeczy do uszycia, ale samej takiej mocnej siły fizycznej nie. Ewentualnie do skręcania prasy, o którą się trzeba z całej siły oprzeć, żeby ją dobrze dokręcić, żeby zacisnęła notes do wysuszenia. To tak tu trochę trzeba użyć tej siły.
0: Notes do wysuszenia, bo?
2: Tak, bo notes po tym, jak już go uszyjemy, na samym grzbiecie jest klejony, żeby wszystkie składki się siebie trzymały, a potem robimy okładkę. I okładka jest klejona, to są dwa kawałki tektury i grzbietówka, które po odpowiednim zagięciu tworzą okładkę. I potem na końcu łączymy ten środek z okładką przez klejenie. I żeby to dobrze wszystko się wysuszyło, to taki notes spędza sobie noc w prasie i następnego dnia jest już gotowy.
0: Ale wydaje mi się, że okładka to jest chyba taki najtrudniejszy element, który tam... Nie wiem, czy najtrudniejszy w tym, żeby go zamontować, czy w ogóle przygotować. Bo ona jest zrobiona z innego materiału. To jest często gruba okładka, jak patrzę na twoje notesy. Taka bardzo, ale to bardzo książkowa.
2: Okładka, to wszystko zależy od materiału.
0: Dlatego...

0: Jest jeszcze jeans na przykład. O, tego nie wiedziałem, jest, że można zrobić jeans. Okładkę z jeansu.
1: W zasadzie to tylko i wyłącznie ogranicza nasza wyobraźnia. Możemy zrobić z większości materiałów taką okładkę. Natomiast no, najlepsze są materiały introligatorskie. One się tym charakteryzują, że są podklejone papierem. Czyli gdybym próbowała skleić bawełnę na przykład samą z tekturą, no to przez jej otwory ten klej przejdzie na drugą stronę, więc potrzebujemy specjalnego podklejenia papierem i te materiały już się kupuje w specjalistycznych sklepach z materiałami introligatorskimi, no dzięki czemu ten klej zostaje po właściwej stronie.
0: A było kiedyś tak, że próbowałaś coś poszaleć i zastanawiałaś się, a jakbym użyła tego materiału, to ciekawa jestem, czy to wyjdzie?
1: No pewnie, takie w ogóle były moje początki, bo ja na samym początku no, nie miałam pojęcia, jak zrobić taki notes. Nawet nie wiedziałam, z czego się robi te twarde okładki. Używałam do tego, na przykład pierwszy mój notes, który zrobiłam sama, to był notes, który powstał z pudełka. Jakaś paczka do mnie przyszła i ja po prostu wycięłam z niej prostokąty i oprawiłam to w... To była torebka prezentowa. Wycięłam taki grubszy papier torebki i tak to oprawiłam, a dziurki wtedy robiłam pineską z plastikową końcówką, która mi raniła palce, więc tak wyglądały początki. No teraz zdecydowanie preferuję materiały, które już są przygotowane i dopasowane do tej pracy.
0: Ten wątek na pewno jeszcze rozwiniemy. Będzie też o kolażu, który trochę nam ucieka, który z notesami ma wiele wspólnego. No i zajrzymy też na warsztaty introligatorskie.
2: Hobby nie zrobi się samo.
0: Przypominam, razem z nami Irena Dżygarucka, introligatorka, psycholożka, psychoterapeutka. Ciekawy jestem, czy da się namówić na takie warsztaty introligatorskie, nowoczesne introligatorskie. Ja będę królikiem doświadczalnym, na to mogę się zgodzić.

0: Nauczyłem się dzisiaj nowego słowa, tym słowem jest szpilorek.
1: Co dziś po robocie?
0: Dzisiaj po robocie warsztaty introligatorskie, Jędrzeju. Razem z nami Irena Dżygarucka, introligatorka, psycholożka i psychoterapeutka. Jeśli chodzi o ten wątek introligatorski, to jest takie introligatorstwo bardzo nowoczesne. Przypomnisz mi, jak się ten przedmiot nazywa?
2: Kostka introligatorska.
0: Kostka i szpilorek bardzo użyteczne w pracy introligatora. Powiedz, jakie było takie najbardziej oryginalne zamówienie, jakie kiedykolwiek miałaś? Na notes na przykład. Było coś takiego, co śni ci się po nocach z jakiegoś powodu?
2: To chyba był taki notes, który miał ponad 1000 stron. To był gigantyczny notes. To po prostu był notes potwór, który bardzo długo szyłam i był tak gruby,

0: że nie mieścił się w takiej standardowej gilotynie, właśnie którą po uszyciu, której się docina, więc musiałam z nią jechać do takiej właśnie, do gilotyny giganta, adekwatnej do tego notesu i no tutaj na tym etapie, jeśli podczas na przykład wklejania w blok coś pójdzie nie tak, to trzeba wszystko powtarzać, więc pamiętam to drżenie rąk.
1: A format był A4?
0: Był trochę mniejszy, to było takie B5.
1: Ja się zastanawiam, co ktoś robi z takim wielkim notesem.
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie pytałaś,
0: ale jestem ciekawa.
1: Nie pytałaś. Jeśli ktoś nas słyszy, kto ten notes zamawiał, który ma 1000 stron, to jakie treści się tam pojawiły? Ty byś pewnie zapisała, no bo wspominałeś o tym, że takich notesów z własnymi myślami masz zapisanych ile?
0: No ponad 100 na pewno.
1: Ponad 100, no ja to naprawdę robi wrażenie. No dobrze, zaczynają się warsztaty w twojej pracowni, bo do ciebie przychodzą też ludzie, którzy chcą poznać od podszewki, jak wygląda ten zawód. Jak one wyglądają, w ogóle z jakim nastawieniem ludzie przychodzą, po co im to?
0: Pracuję z bardzo różnymi grupami. Z grupami, które są takie już nastawione stricte na intryligatorstwo i to jest coś, co już jest kiełkującą pasją. Są osoby, które po prostu mają ochotę spędzić jakoś bardzo przyjemnie popołudnie i zrobić to w takim kontakcie ze sobą, w powolności i w nieśpieszności. Są bardzo różne grupy wiekowe, bo zarówno na warsztatach pojawiają się osoby w wieku nastoletnim, poprzez osoby w wieku takim już zauważalnie starszym, więc bardzo mnie cieszy to, że ta grupa jest tak szeroka i że cały czas jest to zapotrzebowanie, bo ja robię warsztaty u siebie, ale też robię je w różnych instytucjach, w bibliotekach, w muzeum, w różnych miejscach i to mnie bardzo cieszy, że cały czas jest tak dużo osób, które chcą się tego nauczyć.
1: A ile trwają takie warsztaty? To jest praca wielogodzinna, wielodniowa?
0: Wielogodzinna. To też zależy od tego, jakiej techniki dotyczą te warsztaty, natomiast trwają mniej więcej od 2, no nawet do 6 godzin.
1: A co to znaczy, że technika jest inna? Chodzi o szycie ręczne albo maszynowe, czy o coś innego?
0: Na przykład szycie na grzbiecie. Te notesy będą powstawały szybciej niż notesy w twardej oprawie, które wymagają też klejenia, tego suszenia, o którym już wspominałam, więc to będzie po prostu bardziej długotrwałe.
1: Czyli jak ktoś do ciebie przychodzi, to potem wychodzi z własnym notesem.
0: Tak. Tak. I każdy wychodzi z własnym notesem, co dowodzi tego, że każdy faktycznie jest w stanie taki notes wykonać.
1: Jeśli chodzi o twoją pasję, to oprócz tego, że to też psychologia i psychoterapia, co ma swoje odzwierciedlenie w tych notesach, to jest to również kolaż.
0: Tak.
1: Czyli zestawienie różnych technik, tak mogę powiedzieć, różnych elementów na jednej płaszczyźnie.
0: Kolaż jest jedną z moich ukochanych form ekspresji i zaczęło się to od tego, że po prostu robiłam je dla siebie, ale zauważam, że one mają bardzo taką moc terapeutyczną nie tylko dla mnie i wiele osób, które gdzieś się o nie potyka, też daje mi taką informację, że coś im robią te kolaże, że one mają w sobie jakąś taką własność zatrzymującą, spowalniającą, wyciszającą, czasami inspirującą. Dlatego zaczęłam wplatać te kolaże w treści notesów, które tworzę. W tym roku powstał notes kolażowy, taki dedykowany właśnie treściom kolażowym. Powstały też karty pomiędzy, które składają się właśnie z kolaży.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że ktoś zamówił piękny notes i potem bał się, żeby w nim cokolwiek napisać, bo jest tak ładny, żeby go nie zniszczyć?
0: To się niestety zdarza bardzo często. Bardzo często słyszę takie komentarze, że och, taki piękny, że aż szkoda go zapisać. I jakoś coś we mnie pęka w tym momencie, bo właśnie te zapiski, właśnie te historie, właśnie to, co dzieje się w środku, stanowi najbardziej o wartości tego notesu. To jest najpiękniejsza jego część.
1: Ale wiesz co, ja czasem to rozumiem, dlatego że tutaj niedaleko radia jest taka kawiarnia Kocia i ja tam idę i proszę sobie o kawę na wynos i ta dziewczyna, która tam pracuje, zawsze mi taki ładny rysunek robi. Ja mówię do niej, słuchaj, ja zrobię chyba zdjęcie, albo w ogóle nie będę tej kawy pił. Nie wiem, jakoś to zakonserwuję i będę sobie na to patrzył, bo to jest takie ładne. Ale rozumiem, ty tworzysz rzeczy użyteczne i to jest najważniejsze.
0: Tak, to jest przedmiot użytku codziennego i trzeba z niego korzystać. Tak samo jak trzeba chodzić w sukienkach, które się kupuje, czy używać torebek, które się nosi.
1: I to może być puenta naszego spotkania. Irena Dżygarucka, introligatorka, psycholożka, psychoterapeutka, gościła dzisiaj w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: No coś podobnego.
1: A to Szczyl i Hubert. Ciekawy jestem, czy oni poszliby na warsztaty introligatorskie.

0: Jesień zbiera pierwsze żniwa, dlatego jestem tutaj dzisiaj sam. Sam będę prowadził audycję Chłopaki z Sąsiedztwa po godzinie 19.
1: Bardzo miło mnie potraktowałeś. Mówisz, że jesteś tutaj sam, a ja tu jeszcze siedzę.
0: Rzeczywiście, nie zauważyłem cię, bo schowałeś się za komputerem.
1: No tak, bo taki jestem mały, że mnie nie widać.
0: Znaczy, nie jesteś aż taki mały, po prostu komputer jest taki duży.
1: A, no to tę perspektywę rozumiem. Delem przed chwilą siedział sobie przed studiem i miał książkę, i to jest literatura raczej dla tych zaangażowanych. Czy ja mogę zdradzić, co czytałeś?
0: No, proszę, pan zdradza, no.
1: To jest książka nawiązująca do filozofii Junga.
0: To jest książka autorstwa Junga, więc myślę, że...
1: Mocno nawiązująca do jego filozofii, ale taka, która jakby jeden do jednego nie oddaje pewnie tego, czym on się zajmował na co dzień.
0: Czytając książkę, to jest odpowiedź Hiobowi. Mam trochę wrażenie, że on po prostu chciał się pośmiać z Biblii. Takie mam poczucie. Ale momentami jest bardzo interesujące, zauważa bardzo interesujące rzeczy, więc się łatwo wkręcić.
1: Ciekawy jestem, czy wkręcisz się w tę książkę, którą ja ci poleciłem. Zapisałeś?
0: Zapisałem.
1: A pamiętasz?
0: W Poszukiwaniu sensu.
1: W Poszukiwaniu sensu Wiktora Emanuela Frankla. To jest, uważam, najważniejsza książka w moim życiu przynajmniej.
0: Wyglądasz to takiego, no, więc
1: że
0: muszę sprawdzić.
1: Szukam sensu.
0: Wiesz co, na pewno to przeczytam, żeby chociaż cię lepiej zrozumieć. Żeby jak spędzamy te krótkie chwile
1: razem.
0: W ciągu dnia, 4 razy w tygodniu, żeby rozumieć, kim jesteś jako człowiek.
1: Te nasze wspólne 12 minut tygodniowo, żeby jakoś można było wypełnić treścią. A co u ciebie po 19, skoro już sprawiłeś, że Adama nie ma?
0: No, będziemy mieli dwójkę gości. Będzie to wokalistka Lotta i producent, który wyprodukował jej najnowszą płytę, FAM. Płyta nazywa się Pokoik. Jest to właśnie, muszę się dopytać dokładnie, czy jest to kontynuacja jej debiutanckiego krążka Koi. Oprócz tego, że w tytule Koi jest słowo Koi, to są jeszcze cyferki, które obiecałem sobie, że zapamiętam ich kolejność, ale na szczęście sobie zapisałem.
1: A to Koi jest od czego? Że Kojo, czyli łóżko w pokoju?
0: To jest od planety.
1: A, rozumiem.
0: Od bardzo odległej planety.
1: A,
0: ale pokoik,
1: moja...
0: rozumiesz, pokoik, tam też jest koi w środku.
1: No jest pokoik i w pokoju jest kojo. Albo jest cela więzienna i w celi jest kojo.
0: Słuchaj, jak ja się na przykład dowiedziałem, że koi to jest również karp po japońsku.
1: A widzisz, to ja tego nie wiedziałem tutaj.
0: No, to widzisz,
1: tak dalece moja ignorancja po prostu nie sięga.
0: No.
1: Delem przyjmuje stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Gabi Obszańska, Kuba Jemrozek.
0: To ja dziękuję. Tobie, Kubo.
1: A ja również. Dziękuję. Marcinie.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: No cicho tam z tymi gitarami, tu się próbuje audycję prowadzić. Godzina 19.
1: Pogoda.
0: Zanim zacznę mówić, jaki jest mój rating pogodowy, to chcę tylko powiedzieć, że co to znaczy odczuwalna temperatura? Dlaczego w ogóle podajemy nieodczuwalną temperaturę? Co nam daje informację, że jest 6 stopni, ale odczuwalna 2? No, jak mam...

0: już odczuwać jakąś temperaturę. No przecież czemu miałoby mnie interesować pogoda, której nie mogę poczuć? To jest zastanawiające. Więc okej, okay, to już mamy ustalone. Dzisiaj nie ma ze mną mojego współprowadzącego, z którym zazwyczaj o tej godzinie prowadzę pogodę, właśnie dlatego, że padł ofiarą jesieni. Koleś jest totalnie chory, kaszle, smarka, gardło go boli. No ogólnie jest nie do życia i na pewno nie do prowadzenia audycji. Życzymy mu oczywiście zdrowia i mam nadzieję, że jak najszybciej wróci. A ja mam nadzieję, że ta jesień się od nas odczepi i rzeczywiście więcej prowadzących z naszej anteny nie będzie zabierała. No ja się trzymam, właśnie tak się trzymam, że tu jestem. Ale trochę muszę ponarzekać na dzisiejszą pogodę. Nie podobała mi się za bardzo. W sensie bardzo miło, że przez chwilę zaświeciło słońce i to było okej, okay, i to był taki moment, że no spoko pogodo, dzięki, że dajesz mi chociaż słońce. No ale wiało, było nieprzyjemnie, no nie było nieprzyjemnie cały dzień, no ale jednak no niesmak po poranku, który był taki szary i taki byle jaki, no pozostał, więc moja ocena pogody na dzisiaj, no to jest solidne 4 na 10.
1: Autopromocja. Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: I Westumort, z takim właśnie kopnięciem wchodzi się w audycję.
1: Na audycję u chłopaków zaprasza Del M.
0: To jest audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, nie audycja u chłopaków. Tak, dla wyjaśnienia, to był po prostu taki nasz wewnętrzny żart. Ale nie panikujcie, kiedyś zrozumiecie. Dzisiaj niestety jestem tutaj sam. Nie ma ze mną Adama Smolarka, który zazwyczaj mi towarzyszy. Niestety, no nie zawsze mu się udaje. Czasami po prostu mu się nie udaje, no i wtedy nie dociera i wtedy ja jestem tutaj samemu, no i za nim tęsknię. I mam nadzieję, że gdziekolwiek teraz Adam jest, to, że się znajdzie i że, wiecie, słucha naszej audycji i że napisze mi coś miłego, bo czasami jest tak, że ja prowadzę audycję bez niego i on mi wtedy pisze wiadomość: ej, słuchałem twojej audycji, a ja go pytam, fajna, i już nie odpisuję na przykład. I mam nadzieję, że dzisiaj na przykład będzie zadowolony z tego, co zrobię bez niego. Przygotował mi nawet dokument, taki dokument tekstowy, w którym mogłem sobie zapisać pytania do gościni, którą za chwilę będziemy gościć. No i w ogóle jest prawie jakby tu był, tylko że go nie ma. Także Adam, życzymy ci dużo zdrowia. No, ale dzisiaj będzie fajna audycja, nawet mimo braku Adama. Za chwilę do studia wkroczy Lotta i będziemy z nią rozmawiać o jej najnowszym wydawnictwie, czyli o płycie Pokoik. No ale zanim to sobie ustaliłem na przykład taką własną playlistę, na którą normalnie bym się kłócił z Adamem, bo Adam by mi mówił, że za dużo rapu, a on by wtedy dał zamiast rapu jakieś swoje gitary, no więc dzisiaj wyszło na moje i Aminę już teraz w czwórce.

0: Koi, Lotta. Audycja Chłopaki z Sąsiedztwa.
1: Kto puka?
0: Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w ciekawym składzie, bo miało być nas 4 osoby, są nas 2 osoby i to z różnych powodów są nas 2 osoby, ale fajnie, bo we dwoje będzie nawet śmieszniej, tak myślę. Albo nie, zobaczymy. Trzymajmy.

0: za nas kciuki. Lotta jest dzisiaj z nami.
1: Cześć, bardzo mi miło was słyszeć, widzieć i być tutaj.
0: 3 dni od premiery twojego najnowszego albumu, Pokoik. To jeszcze single.

0: tego na pamięć, ale nie jestem najlepszy w zapamiętywaniu cyfer. No więc cóż, czy można powiedzieć, że pokoik, chociażby ze względu na pisownię, jest jakiegoś rodzaju kontynuacją tamtego projektu?
1: Tak, jest kontynuacją, natomiast w tej osi czasu... naszej kosmicznej, naszej osi czasu planety Koi jest troszeczkę zachwiana ta rzeczywistość, nie jest ona taka jak na Ziemi, więc można powiedzieć, że Koi było później niż Pokoik. Pokoik w naszej osi czasu był tak naprawdę najwcześniej. Zaraz po nim Nowa Żona, czyli moja pierwsza nieoficjalna epka, a dopiero potem Koi.
0: W jakim sensie? Masz w sensie jakimś narracyjnym, czy rzeczywiście zaczęłaś robić pokoik jeszcze przed Koi?
1: Nie, nie było tak. Natomiast jeśli chodzi o to, ja bardziej patrzę na to, o czym śpiewam, o czym opowiadam. I w pokoiku jesteśmy w tych czasach, w których mam od 10 do 16 lat. Więc zamykam to w tych okresach czasu. Nowa Żona to jest to, co się dzieje trochę później. Natomiast Koi, no to był czas covidowy. Tak powiem, chyba, tak mi się wydaje, jak sobie o tym myślę.
0: To w takim razie skąd, dlaczego potrzebowałaś wrócić rzeczywiście do tych czasów dziecięcych po pokoju?
1: Nie wiem.
0: Czyli tak samo z siebie przyszło?
1: Tak w ogóle jest z moją twórczością, z moją muzyką, że wszystko przychodzi samo z siebie. Mam wrażenie, że był to taki czas, w którym potrzebowałam... wesprzeć się pokoi i miałam takie poczucie, że zatrzymałam się i miałam takie wrażenie, okej, dobra, co teraz? Co robimy teraz? Wydaliśmy pierwszy album, jestem z niego zadowolona, był to super debiut, ale co dalej? I miałam też takie poczucie, wydaje mi się, że potrzebowałam takiego powera i właśnie to dała mi Bravo Girl, czyli pierwszy singiel, który pojawił się właśnie na płytę Pokoik. On dał mi takie poczucie, że mogę przenosić góry.
0: A masz takie poczucie, że coś jest na albumie Pokoik, czego jeszcze nie miałaś na Koi?
1: No na pewno więcej takiego głosu, w sensie tej narracji. Mam wrażenie, że z Koi też tak było, że ta cała historia się układała bardzo samoistnie i wszystkie rzeczy przychodziły do mnie same. W Pokoiku również tak było, ale miałam więcej kontroli nad tym, że od początku mogliśmy z Famem tę historię opowiedzieć. Przy Koi było tak, że on trochę dołączył do tego statku już płynącego i w dobrym momencie dołączył. Natomiast przy Pokoiku mogliśmy usiąść i rzeczywiście razem określić sobie kierunek tego kolejnego rejsu.
0: Czyli co, przy Koi na początku miałaś jakieś teksty, czy wstępne pomysły dopiero później przyszedł Fam?
1: Tak, na początku przy Koi miałam właściwie demo, z którym chodziłam po wytwórniach i starałam się znaleźć ludzi, którzy mogliby mi pomóc je wydać.
0: A teraz jak ruszyliście, jaki to był impuls? Kiedy postanowiłaś, dobra, pracujemy teraz nad drugą płytą?
1: Zaraz po Koi, tak mi się wydaje. Chociaż nie, daliśmy sobie trochę przestrzeni na to, żeby znaleźć siły i troszeczkę od siebie odpocząć. Natomiast to nie trwało jakoś długo. Wydaje mi się, że mogło to być maksymalnie kilka miesięcy, kiedy po prostu odpoczywaliśmy sobie i zbieraliśmy siły, ale chwilę później już zaczęły do mnie przychodzić jakieś pierwsze myśli, pierwsze piosenki i Fam też zaczął mi wysyłać jakieś kolejne produkcje, no i powoli pokoik się budował.
0: Dobra, no to jedną z tych nowych kompozycji właśnie zagramy. Cool Kids, Lotta.

0: dopiero wjechało.
1: Dopiero wjechało Cool Kids z płyty Pokoik od Lotty, czyli płyty, która ukazała się 3 dni temu, a Lotta jest cały czas z nami. 2 lata temu rozmawiałaś, chyba równo 2 lata temu, rozmawiałaś z Adamem Smolarkiem, którego dzisiaj z nami nie ma, w audycji słowno-muzycznej. I rozmawialiście między innymi o rozwoju hyperpopu w Polsce. I powiedziałaś taką rzecz, że myślisz, że ten gatunek potrzebuje jeszcze paru lat, żeby się tak w pełni rozwinąć i wejść do mainstreamu. Myślisz, że ten czas już nadszedł? Myślisz, że to już jest to?
2: Minęły 2 lata?
1: 2 lata.
2: No to jeszcze chwila. Jeszcze jeden album, dajcie mi jeszcze jeden album. Nie, no tak naprawdę to nie pamiętam, że tak powiedziałam, ale trochę też się zmieniło moje myślenie. Myślę, że po wydaniu pierwszej płyty, myślę, że w ogóle pierwsza płyta to jest taki dosyć trudny temat, bo to jest, nie masz wyobrażeń, znaczy masz pełen wachlarz wyobrażeń na temat tego, co się wydarzy po wydaniu twojej pierwszej płyty, a potem nagle ta płyta wychodzi i spotyka cię rzeczywistość i musisz się w tym, albo ci się to podoba, albo ci się to nie podoba, jak to idzie. Ja uważam, że ta płyta pierwsza bardzo fajnie sobie poradziła i to, co miała zrobić, to udało jej się zrobić. Natomiast przy drugiej płycie przestałam sobie narzucać jakiekolwiek takie wizje tego, że to będzie ta płyta, na pewno ta, która po prostu będzie sprawi, że każdy w Polsce dowie się, czym jest hyperpop. Dałam sobie tutaj przestrzeń na to, że to ma być moja opowieść, bardziej przedstawienie się, to znaczy Koi to było takie, hej, jestem kosmitką, przyleciałam z innej planety, natomiast Pokoik to jest takie, okej, to teraz trochę wam o sobie opowiem i o tym, jaki jest mój background, skąd się wzięłam, dlaczego śpiewam o rzeczach, o których śpiewam. Więc wydaje mi się, że po prostu przestałam sobie dawać takie założenie na temat tego, o czym chcę mówić.
1: No bo z tamtej rozmowy wynikało, że ten sam gatunek bardzo mocno trochę definiował to, co chciałaś robić i byłaś z nim bardzo związana. Czy to się zmieniło? Czy masz już do tego jakiś inny stosunek? Czy nadal jest to dla ciebie istotne, żeby być tą prekursorką hyperpopu?
2: No, dziwne dzieciaki powiedzą ci, że ta płyta nie jest do końca hyperpopowa. Ona ma elementy hyperpopu oczywiście, ale nie jest to stricte czysty gatunkowo krążek. Natomiast ona nigdy nie miała taka być i od początku, kiedy pojawiło się tylko

0: Prawogerlia powiedziałam, że hej, słuchajcie, ta płyta będzie trochę inna, to nie jest czysty hyperpop, natomiast spokojnie, mam w planach kolejne rzeczy, które na pewno będą dużo, dużo bardziej hyperpopowe. I też z tego względu nie chciałam sobie tam dawać jakiejś takiej wizji, że tak, bo ja jestem tylko hyperpopową wokalistką. Ja uwielbiam hyperpop za to, że on właśnie nie zamyka mnie w ramach i daje mi przestrzeń na to, abym mogła eksperymentować. I to jest również taki eksperyment.
1: A jak te eksperymenty się później sprawdzały już w studiu z Famem? No bo mówiłaś, że pokoik już był od początku robiony z nim. I jak wyglądała ta współpraca?
0: No... Przede wszystkim właśnie mieliśmy okazję zrobić to od początku, od A do Z, więc też Fam tutaj miał duże pole do popisu, żeby zająć się tą stroną muzyczną od początku. I trochę to było tak, że on, że to, co wszystko mi wysyłał, starałam się wykorzystać i stworzyć z tego coś ciekawego i wyszukać tutaj, co, jak on mnie odczytał, co on tutaj mógł mieć na myśli w tym jak widział to, co ja chcę przekazać. Więc w ten sposób, ale mieliśmy specjalny folder, do którego co jakiś czas wpadały nowe bity i ja powoli zaczynałam składać to w jedną całość. Natomiast często też wracałam do tego, jak wcześniej tworzyłam piosenki, czyli gdzieś tam wyszukiwałam sobie jakieś swoje melodie i swoje pomysły na piosenki i robiłam je bez bitów na przykład.
1: Dobra, teraz posłuchajmy utworu Serce, na którym się pojawia jeszcze gościnnie Marii.

0: serce od Lotty.
1: Przy jednym stole.
0: Przy jednym stole, trochę wybrakowanym, bo na przykład nie ma mojego współprowadzącego Adama Smolarka, któremu życzymy zdrowia, no ale jest z nami Lotta.
2: Tak, ja w ogóle zapomniałam powiedzieć najważniejszej rzeczy w naszym ostatnim wejściu.

0: o tym, że my, żeby robić pokoik, wyjechaliśmy z Warszawy, wyjechaliśmy do Landskorony, do miejsca pod Krakowem. Między naszymi koncertami w Katowicach i w Krakowie na Juwenaliach tydzień spędziliśmy w pięknym miejscu, które tak naprawdę przypominało kolonie. Ja miałam poczucie, jakbym była na koloniach w lesie. I to chyba było najfajniejsze w tym, bo większość wokali nagraliśmy na telefonie, tak po prostu jako demówki. I chodziliśmy na spacery, jedliśmy pyszne jedzenie przygotowywane tam przez właścicielkę tego miejsca. No i graliśmy w gry planszowe. Było bardzo, bardzo miło i przyjemnie.
1: A to było na początku myślenia o tej płycie, czy już w trakcie?
0: Nie, to było już w trakcie. Już w trakcie, już właściwie w momencie, w którym wiedzieliśmy, że już musimy spinać się, żeby zdążyć w październiku wydać tę płytę.
1: A co sobie narzuciliście w takim razie, że to musi wyjść w październiku?
0: Ja chyba sobie trochę narzuciłam. Myślę, że fan by wolał poczekać jeszcze trochę, dopracować to wszystko. Natomiast miałam wrażenie, że 2 lata bez albumu to długo i że Dziwne Dzieciaki byłyby bardzo smutne, gdyby mi powiedziała, że wydam ten album na przykład w marcu.
1: Okej. A powiedz, jak od czasu debiutu do teraz, jakie są twoje, myślisz, że największe highlighty kariery, które jakby tak rzeczywiście pchały cię do przodu?
0: Czyli to, co mi pomogło najbardziej?
1: To, co ci pomogło najbardziej, ale też coś, co uważasz za najważniejsze do tej pory.
0: Okej, no to myślę, że bardzo ważne było to, że dołączyłam do Spotify Radar Polska i miałam tą szansę zadebiutować właśnie pod patronatem tego programu. Potem bardzo fajne było to, że wystąpiłam na festiwalu showcase'owym Next, też jako, to był mój pierwszy koncert. Myślę, że ważne było również to, co się ostatnio wydarzyło, czyli że zagrałam na festiwalu Męskie Granie 6 koncertów i to było wspaniałe. No i co?
1: No to i koncerty. Całkiem dużo jak na osoby po debiutanckiej płycie, prawda?
0: I koncerty. Koncerty, które sami zorganizowaliśmy, były wspaniałe. To najczęściej były moje urodziny, więc urodziny spędzałam z Dziwnymi Dzieciakami.
1: A przed chwilą graliśmy utwór Serce z Mary, zaraz jeszcze zagramy Narcyza z Przoną. Jak wyglądała selekcja ludzi, którzy dołączyli do tej tracklisty? Miałaś takie wyobrażenie o tych utworach, że ona na przykład tu pasowałaby ta osoba, czy to są raczej ludzie, z którymi po prostu jakoś chciałaś jakiś numer zrobić?
0: Chciałam bardzo zrobić numer z Mary, bo mamy gdzieś podobny fandom.
1: To na pewno.
0: Więc to uważałam, że będzie fajne. I też chciałam pokazać ludziom, że my nie brzmimy podobnie. I Serce, myślę, że to pokazało, że mamy zupełnie inne wokale i nawet jeżeli gdzieś tam jesteśmy obok siebie, to słychać, kiedy śpiewa Lotta, kiedy Mary. Natomiast też z Mary to był totalny przypadek. Ta piosenka powstała bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, w 2023 roku. Mhm. I sobie gdzieś tam leżała na dysku, ja ją znalazłam, mówię, kurde, ta piosenka świetnie pasuje na pokoik, musimy ją zrealizować. Natomiast z Przoną było troszeczkę inaczej, gdzieś tam ktoś nas poznał, połączył, stwierdził, że będziemy świetnie brzmieli. A kto? No Bartek Czarkowski oczywiście. Teraz mi się przypomniało. Połączył nas i stwierdził, że to będzie świetne połączenie. Mi też zależało na kimś, kto ma luźne podejście do pisania tekstów i będzie w stanie się trochę wczuć w rolę, ponieważ no, Przona ona tutaj odgrywa rolę narcyza, którym w naturalnym środowisku zupełnie nie jest, więc bardzo mi się podobało to, że mieliśmy okazję właśnie trochę pokombinować i pobawić się tym tekstem razem w studiu.
1: Czyli następnym krokiem, bo to już mi zdradziłaś przed wejściem, następnym krokiem jest zrobienie własnej trasy koncertowej.
0: Tak, następnym krokiem jest własna trasa koncertowa, chociaż tak to o tym mówię bardzo, bardzo pewna siebie, ale tak naprawdę szczerze przyznam się tutaj, że jeżeli nie znajdziemy sponsora, to będzie bardzo ciężko w tę trasę pojechać. Jesteśmy w czasach, w których bardzo trudno jest zorganizować małym artystom trasy koncertowe. Kluby są bardzo drogie, bilety są bardzo drogie. Wszystko poszło w górę, jeśli chodzi o tworzenie takich tras koncertowych i niestety na tym cierpimy bardzo mocno. Natomiast będę się starała zrobić wszystko, żebyśmy spotkali się w 4 dużych miastach Polski, no i w jednym dużo mniejszym, ale to jeszcze nie mogę nic o tym mówić.
1: No to słuchajcie, śledźcie w takim razie Lottę na social mediach. Tam na pewno będzie ogłaszała. No a my trzymamy kciuki, żeby się w takim razie udało jak najbardziej, jak największą tą trasę zrobić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Lotta była z nami i na sam koniec...
0: Już koniec?
1: Już koniec, no. Na sam koniec wspomniany już utwór Narcyz z Przoną.

0: Carnage, Chase and Status, czyli duet drum and bassowy, duet producencki, którzy niedługo wystąpią w Polsce, dokładnie w Łodzi, 18 lutego. No ale co ważniejsze, wydali przed chwilą świetną płytę Generic Everything. Naprawdę polecam, jeśli chcecie trochę się pobudzić, trochę sobie dać kopa, no to się naprawdę świetnie sprawdza. Przed chwilą w utworze mogliście usłyszeć Little Sims, która, no cóż, ciężko, żeby wypadła źle, bo to rewelacyjna artystka, no ale wypadła świetnie. Także plus dla niej, znowu jej się udało. To jest kolejny rok, w którym Little Sims tak naprawdę wszystko, czego dotknie, zmienia w złoto. Zaraz zagramy jeszcze jeden kawałek z płyty Generic Everything, Disgruntled, czyli pierwszy utwór otwierający cały krążek, a gościnnie J-Haz i Ira.
1: Zamek ci pali, zamek ci pali, zamek ci pali, zamek ci pali, zamek ci pali.

French Montana w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. No cóż, moi drodzy, ale muszę dodać, to był utwór French Montana Ever Since You Left Me, ale w remiksie, UK Remix, i dlatego mogliście tam usłyszeć na przykład Skepte, który moim zdaniem zmienił ten utwór z takiego mech, no taki naprawdę spoko. Skepta ogólnie zazwyczaj to robi, podobnie jak Little Sims, o której wcześniej wspomniałem. No a cóż, w Ever Since You Left Me nie dostaliśmy niczego od French Montana, czego nie moglibyśmy się od niego spodziewać. Ten singiel, odkąd wyszedł, ma już naprawdę nieskończoną ilość remiksów. Nie wiem po co, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że akurat powstał ten UK remix. To jest na razie chyba najciekawsza wersja tego kawałka. No ale przejdźmy od French Montany, od którego raczej wielkiego progresu nie możemy się spodziewać, do artystki, która od lat przekracza swoje granice i robi to, co robi coraz lepiej, coraz świeżej. Sampa the Great zapowiedziała album New Zamrock, który ukaże się 30 października. No i na razie, no nie będę kłamał, ale single są bardzo zachęcające. Ja się od jednego z tych singli już uzależniłem, czyli od utworu Simon Says. No a niedawno wyszedł nowy Location, który za chwilę zagramy, a potem dorzucimy do niego właśnie wspomniany Simon Says.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
3: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
2: Czyli będzie trudno.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Chcecie usłyszeć, jak Paulina Przybysz mówi pogoda? No to słuchajcie tego. Godzina 20 minęła.
1: Pogoda.
0: No i tak właśnie Paulina Przybysz mówi słowo pogoda. Dzięki wielkie za to. No jeśli chodzi o pogodę, no w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa mamy taką tradycję, że o godzinie 20 nie mówimy o tym, jaka była pogoda, nie narzekamy, tylko mówimy swoje afirmacje. Nie jestem dzisiaj sam, bo Adam Smolarek padł ofiarą jesieni, no i jest chory, więc moja pierwsza afirmacja to jest, żeby pogoda odpuściła już Adamowi jego grzechy i żeby wrócił do zdrowia, wrócił do siły, wrócił do sprawności. Trzymam za niego kciuki, chciałbym go jutro już widzieć w pracy, bo naprawdę, w sensie lubię prowadzić audycję samemu.

0: ale z nim jest naprawdę dużo fajniej. To jest naprawdę w porządku chłopak i nie zasłużył na to, żeby się tak mocno rozchorować i tak kaszleć. Także to jest część mojej afirmacji, a oprócz tego chciałbym, żeby trochę mniej wiało. Ja wiem, że już jest połowa października i że te temperatury no nie wrócą do statusu z końca lata. Wiem, że będzie coraz chłodniej i wszyscy jesteśmy na to gotowi, ale chciałbym, żeby troszkę mniej wiało chociaż. Że jak sobie już przechadzam się na ten wymuszony spacer, w którym i tak drże z zimna, to żeby nagle nie atakował mnie wiatr, który mówi, a jeszcze zimniej. Po prostu, no nie, no troszkę mniejszy wiatr i trochę bardziej okiełznany deszcz i będziemy kwito.
1: Autopromocja. Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
2: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Sparkle Mami Note Vias, czyli utwór, który absolutnie uwielbiamy w tej audycji. Graliśmy nieraz Sparkle Mami cały czas w naszym serduszku.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Dokładnie tak, chłopaki z sąsiedztwa, akurat tylko jeden chłopak, Adam Smolarek chory. Wybaczamy mu, że go nie ma. Przy mikrofonie DLM, a przy artystce Sparkle Mami zostajemy, ponieważ nie dość, że dosyć niedawno wydała album In This Body, bo wydała ten album w tym roku, dokładnie 5 czerwca, to już wydała kolejny singiel. Kawałek Sea ukazał się 9 października, no i jest jeszcze bardziej energiczny niż cały poprzedni album. I jestem ciekawy, czy to jest już zapowiedź następnego krążka, czy może zrobi tak, jak ostatnio robią wszyscy, czyli rozszerzone wydanie. Tego nie wiem, natomiast wiem, że utwór Sea to zdecydowanie premiera, którą musicie usłyszeć. No i na szczęście od tego jest radio, żeby wam taki odsłuch umożliwić.

Alanai i Adrian Young, Proud of Me, a to jest ich najnowszego krążka, który właśnie tak samo się nazywa, Proud of Me. Zostaliśmy naprawdę pobłogosławieni niezłą kolekcją nowości. Jeszcze trochę pogramy utworu, właściwie jeszcze jeden numer zagramy z płyty Proud of Me. No a powiem wam, że dla Adriana Younga to chyba jest rok jak każdy, bo on ostatnio jest na naprawdę niezłej fali. W tym roku wydał świetną płytę solową, co się tak często u niego nie zdarza. Nazywa się po prostu Young i polecam wszystkim fanom jazzu, żeby sprawdzili tą płytę. Adrian już wcześniej funkcjonował na jazzowej scenie naprawdę jak taki trochę jako sideman. Pojawiał się jako producent wielu krążków, jako instrumentalista, jest współzałożycielem całego projektu Jazz is Dead, który współtworzy z Ali Shahidem Mohammedem z A Tribe Called Quest. No a teraz nie dość, że wydał właśnie z kolejny album z cyklu Jazz is Dead, no to właśnie Proud of Me jest w całości wyprodukowane przez niego. Oprócz tytułowego kawałka, który zagraliśmy, przygotowałem jeszcze Middle of Nowhere. Chyba na razie mój ulubiony, ale no cóż, jestem naprawdę świeżo po odsłuchu, więc pewnie jeszcze jakieś fajne perełki się znajdą i na pewno je do tej audycji przyniosę. No a później, po Middle of Nowhere, przypomnę jeden utwór, no taki już trochę klasyk, który wyszedł spod rąk Adriana, czyli utwór Can I Get Your Number? Tam akurat śpiewa Angela Munoz. Jeśli nie słyszeliście tego kawałka, no to w takim razie nie ma za co.

Zazdroszczę wszystkim, którzy usłyszeli ten kawałek po raz pierwszy, ale od tego właśnie jesteśmy. Audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, my tu przyciągamy właśnie takie perełki. Przed chwilą Can I Get Your Name, Angela Munoz i Adrian Young. Jesteśmy dalej przy muzyce około jazzowej, około groove'owej. Nowy Thundercat. No cóż, wydał w tym roku już jeden album, nawet zdążył zagrać w Polsce. Świetny zresztą koncert. No i już mamy od niego jedną nowinkę, Moving Light Speed. Kawałek, który nie przypomina mi tak bardzo jego ostatniej płyty, jak na przykład

dużo wcześniejsze eksperymenty. Miałem nawet skojarzenie z takim singlem Durak sprzed lat, Dragon Ball Durak, ale nie wiem, czy jest to takie znaczące skojarzenie. Na pewno widać, że Thundercat nie przestaje się bawić przy nowych numerach. On cały czas szuka jakichś kolejnych goofy sposobów, co jeszcze zrobić z produkcją, no i mu się udaje. Ja na przykład totalnie kupuję to wszystko, co zrobił na Moving Lightspeed, dlatego nie ma przypału, można to zagrać w czwórce, a potem jeszcze do tego dorzucę nowy singiel od Meza.

Way Too Much od Meza. I tutaj nie mylić, nie tego typa Mesa, nie Mezo, tylko Meza przez Z, którego nieśmiała kariera inspiruje i już trochę też zaskakuje mnie od ponad dekady. Mez w 2015 roku odpowiadał za część tekstów na płytę doktora Dre Compton. Też oczywiście pojawił się tam wokalnie. Był od tamtego czasu, oczywiście rozwijał swoją solową karierę, no ale też zajmował się na przykład po prostu byciem realizatorem nagrań w różnych studiach, na przykład współpracował z J. Cole'em jako producent i jako realizator. Przyczynił się mocno do powstania takiej płyty jak Revenge of the Dreamers 3, czyli trzecią część składanki wytwórni Dreamville. No, ale przez ten czas coraz mocniej wchodził rzeczywiście w swoją artystyczną, własną ścieżkę. W tym roku pojawił się w dwóch kawałkach na płycie Dahiego, gdzie naprawdę zrobił świetną robotę i zarówno w utworach, gdzie miał mały wkład wokalny, ale znaczący, jak i w jednym utworze, gdzie od początku do końca sam wykonuje całą pracę wokalną. W międzyczasie zapowiedział swój nadchodzący album Electric Future Gangster. Ukaże się 20 listopada. No i oprócz utworu Way Too Much jeszcze mamy dwa inne single, które się zdążyły ukazać. No naprawdę jaram się na ten album. W Way Too Much gościnnie T.I. i Deante Hitchcock, czyli też świetna postać z podziemia. No a jeszcze na płycie mamy usłyszeć Andersona Paka i Hair, więc naprawdę może być ciekawie. No i żeby trochę może bardziej jeszcze was zachęcić, żebyście sprawdzali tego gościa, no to zagramy Platinum Fubu. Naprawdę świetny kawałek, pierwszy singiel zapowiadający jego solowy album. Nie będzie to jego debiut, ale mam poczucie, że jest w takim momencie kariery, że ta płyta może być nawet ważniejsza niż debiut. Zresztą posłuchajcie.

What Out Overcasta z jego najnowszej płyty Striking. Też się ukazała 9 października, czyli tak jak wiele premier, które dzisiaj zagraliśmy. Już w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa rozmawialiśmy o Overcaście w kontekście no, nietypowego pozwu, mianowicie firma, która reprezentuje Outcastów, pozwała Overcasta za zbieżność nazwisk. Wykorzystała do tego, w argumentacji wykorzystała jeden z wywiadów z Overcastem dla Rolling Stones, w którym on wspomniał, że rzeczywiście kiedyś go ktoś pomylił z Outcastami, no i oni to wykorzystali przeciwko niemu w pozwie. No cóż, zrobił się chwilę szum medialny, a zaraz potem Overcast wydaje album i myślę, że dużo osób, w tym ja, trafiło na ten album ze względu na ten pozew, więc nie wiem, ile będzie musiał wypłacić odszkodowania finalnie, ale myślę, że mimo wszystko spór z Outcastami wyjdzie na jego korzyść. Tego mu życzę, dlatego że płyta Striking jest naprawdę dobra. Mamy tam i taki po prostu klasyczny, współczesny hip-hop, ale też dużo jazz-rapu, świetne gościnki, no i świetne single. Już w Chłopakach z Sąsiedztwa graliśmy kiedyś utwór Knock, gdzie gościnnie Samara Sin i Mavi, a teraz zagramy utwór Static, gdzie gościnnie Joey Baras i refren śpiewa Nali. Static.

0: Daniel Lupi z jego najnowszej płyty Wilma. Płyty, której jeszcze nie sprawdziłem w całości, ale zachęca, ponieważ w raz, dwa, trzy...
1: Myślałam, że ale zachęcam. Ja nie sprawdziłem, ale zachęcam.
0: Tak, sprawdziłem, ale słuchajcie, zawsze zachęcam, żebyście sprawdzali nową muzę.
1: Tym bardziej w całych albumach, bo to też nie często się zdarza, że teraz sięgamy po albumy w całości, nowe albumy w całości i sprawdzamy je od deski do deski.
0: Czy wy, słuchacze, już poznajecie ten głos?
1: Dobry wieczór.
0: Czy już wiecie, kto to?
1: Wiecie, jak ciężko przestawić mi się z dzień dobry na dobry wieczór? To jest najtrudniejszy dla mnie element zmiany pasma i zmiany godziny w ogóle, bo ja mam taką ogromną ochotę powiedzieć dzień dobry, 7:03, a mamy no prawie 21:00, więc trochę już mi nie wypada. Dominika Płonka z tej strony.
0: Tak, myślę, że już się wszyscy domyślili, że to Dominika Płonka. Tego głosu się nie da pomylić z żadnym innym. A ja chciałem tylko jeszcze dodać, że na albumie Wilma, Daniel Lupi, w aż 4 utworach jest Michael Kiwanuka, więc tym bardziej zachęcam, żebyście
1: posłuchali. Lubimy. To sprawdzę, bo nie znam.
0: No i widzisz, ja też nie znam.

0: tego Daniel lubi, więc dzisiaj będę sprawdzał i ty też będziesz dzisiaj sprawdzała. Jesteśmy umówieni.
1: Tak jest, ale sprawdza się też po godzinie 21:00 będziemy inne albumy, między innymi album o tytule She's the Best od Troya Sivana i będę próbowała was przekonać, że to jest nawet ciekawszy album niż najnowszy album od Tinashe Popstar, którym mówi cały internet. To i więcej nowości już po godzinie 21:00 w audycji Sound of Domi.
0: Czyli czekaj, hejtujesz Tinashe i album?
1: Nie hejtuję, bardzo ją lubię, ale uważam, że jakby wkręcił się już taki, wiesz, Charlie XCX tam zaczyna się podpinać, zapraszać, kręcić TikToki i tak dalej. Jakoś tak się zrobiło dla mnie chyba trochę za mało, no może nie, że zajawkowo, ale jakoś fakt, że jest tyle światła na ten album, z jednej strony się cieszę, dopinguję, to jest świetna songwriterka, producentka i wokalistka i w ogóle performerka, z drugiej strony szukam dalej po prostu. No skoro to już odkryte, to czas szukać dalej.
0: No i dobrze, czyli będziecie odkrywać dzisiaj po godzinie 21:00. Słuchajcie, jak Dominika Płonka puści bita, to wiadomo co jak i wiadomo co i gdzie. A za chwilę Vinland, czyli moje odkrycie, jazzowo, soulowo, rapowe. Brick Nasty, tak się nazywa zespół, który niedługo wyda krążek i polecam ich sprawdzić. Na razie chyba jest to jedna z ciekawszych rzeczy z Irlandii, o których od dawna słyszałem. Przy mikrofonie DLM, dziękuję za dzisiaj.

Autopromocja. Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja.

0: minęła 21.
1: Pogoda.
0: Czeka nas chłodna i przeważnie pochmurna noc. Jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie ona wynosiła około 7-8 stopni, aczkolwiek ta odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, także jeżeli macie jeszcze jakieś plany na późniejszy wieczór, to koniecznie ubierzcie się cieplej.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

paper, internet girl, is this your world?

0: 4 minuty po 21.
1: To jest audycja Sound of Domi.
2: Sound of Domi.
1: Zaprasza Dominika Płonka.
0: Oczywiście, że tak. Dobry wieczór. Minęła godzina 21. Tak jak powiedziałam, 4 minuty po godzinie 21, a to oznacza, że czas na audycję Sound of Domi przy mikrofonie Dominika Płonka. Rozmawiamy, gramy w tej audycji. Ja pokazuję wam, co kręci mnie muzycznie, czego ostatnio słuchałam. Dziś będę też trochę mówić o tym, do jakich brzmień próbuję się przekonać i będziemy próbowali się wspólnie do tych brzmień przekonać, a wszystko to w czwórce oczywiście. Jestem z wami do godziny 23. Przysypiać na pewno nie będziemy. Uwierzcie mi, że mamy dziś naprawdę sporo do przesłuchania i to dużo takich ekscytujących rzeczy, a sam początek audycji chciałabym poświęcić na płytę, która zrobiła na mnie ostatnio naprawdę spore wrażenie. I nie, tym razem nie będzie to dziewczyna pop, tylko Troye Sivan i album She's the Best. Zanim jednak przesłuchamy kilku utworów właśnie z tego albumu, to stwierdziłam, że przypomnimy sobie poprzednie numery Troye'a z poprzedniego jeszcze krążka, czyli Rush, a potem Got Me Started. Będziemy dzisiaj tańczyć w Sound of Domi. Zapraszam.

Troye Sivan, utwór Got Me Started, a na zegarze 12 minut po godzinie 21 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a tym tanecznym krokiem, tanecznym brzmieniem rozpoczynamy audycję Sound of Domi. Tanecznym krokiem, tanecznym brzmieniem prosto z Australii, bo cały czas gramy i mówimy o 31-letnim australijskim artyście Troye Sivanie, któremu poświęcam początek tej audycji, a to dlatego, że w piątek w zeszłym tygodniu pojawił się jego najnowszy album She's the Best i trochę o tym albumie dzisiaj porozmawiamy, trochę zagramy, no bo to jest krążek, na który czekaliśmy właśnie całe 3 lata od poprzedniego albumu Troye Sivana o tytule Something to Give Each Other, który właśnie był bardzo mocno popowo elektroniczny, bazował na samplach, bazował na ikonicznych tanecznych piosenkach sprzed 20-10 lat. Teraz myśleliśmy, że znowu będzie do tańca, a jest różnie, powiem wam. Swoją drogą bardzo żałuję, że nie było mnie w ogóle na Orange Warsaw Festiwalu w 2024 roku, bo podobno tam Troye Sivan dał naprawdę świetny występ na żywo. Ale tutaj wracając do tego najnowszego albumu She's the Best, ja spodziewałam się czegoś dużo bardziej właśnie popowego i skocznego. Są momenty dance'owe, są momenty pop, ale sam artysta przyznaje, że miał być to album początkowo do tańca, a wyszedł to album o tęsknocie, z tęsknoty. No i rzeczywiście tutaj te dwa światy bardzo mocno się mieszają. Finalnie, chociaż w sumie jeszcze mojej takiej finalnej oceny to może wam nie powiem, może najpierw sami posłuchajmy. Zacznijmy od dwóch utworów, które zwróciły w szczególności moją uwagę, jeżeli chodzi właśnie o Troye Sivana, czyli Canada Dry i Lost Time od Troya teraz w czwórce.

0: Sound of Domi. Sound of Domi. A wcześniej słuchaliśmy jeszcze Troya Sivana w utworze Lost Time z albumu She's the Best, który dzisiaj fragmentami przysłuchujemy wspólnie i trochę chcę o nim wam opowiadać. Utworu Lost Time, na którym na ficie słyszymy nikogo innego jak Lily Rose Depp, córkę Johnny'ego Deppa, która no, udziela się tam w taką, powtarzając taką mantrę w języku francuskim. Ona też jest jedynym featuringiem na tym albumie. Czy to oznacza, że właśnie tych hitów nie będzie, czy w drugą stronę to oznacza, że dostaniemy jeszcze taką powiększoną wersję albumu, deluxe wersję albumu z featuringami, z osobami dogrywającymi się na każdym tracku. Tego nie wiadomo. Wiem na pewno, że no tutaj na tym albumie She's the Best brzmienia gitarowe mieszają się z dance popem, te mantry mieszają się z chwytliwymi refrenami, z nawiązaniami do tanecznych hitów właśnie w postaci sam. Jeśli chodzi o takie ciekawostki o albumie, to słuchajcie, odnośnie strony wizualnej, która dla Troya Sivana jest zawsze bardzo ważna przy projektach. Podobno artysta chciał założyć konto na portalu OnlyFans i chciał sprzedawać zdjęcia swoich stóp, żeby zarobić na ten klip. Czy to jest prawda, czy to jest plotka pod to, żeby podgrzać marketingowo promocję albumu? No, tego nie wiemy, ale można się domyślać. No, z drugiej strony teledyski to jest rzeczywiście coś, czym Troy Sivan może się pochwalić w kwestii albumów, no bo jest ich zazwyczaj mniej, tam wizualnie wychodzi do każdego osobnego singla, ale no to są bardziej takie mini filmy niż teledyski. Zresztą internauci komentują tutaj trochę dla żartów, a trochę nie do końca, między innymi taki komentarz gdzieś tam wypatrzyłam. Będę mówić dzieciom, że to była odyseja. No rzeczywiście te teledyski robią wrażenie i to można sprawdzić, ale muzycznie również ten album robi na mnie wrażenie. Właśnie dlatego, że tutaj te motywy tęsknoty, motywy intymności, gitarowe brzmienia mieszają się z tymi totalnymi dance bangerami. I trochę więcej tych tanecznych brzmień dzisiaj dla was przywiozłam, a to dlatego, że no, późna godzina i nie chcę was jeszcze usypiać. Posłuchajmy zresztą jeszcze dwóch utworów z tego albumu. Party, właśnie utwór, do którego przepiękny teledysk, możecie zresztą sami sprawdzić, powstał. I FF, do którego mamy drugi klip, czyli taka wideo część tego albumu She's the Best od Troya Sivana, teraz w czwórce.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Domi. Sound of Domi. W czwórce.
1: Za 28 minut godzina 22, a to był Troy Sivan z jego najnowszego albumu She's the Best, o którym cały czas rozmawiamy w pierwszej godzinie audycji Sound of Domi. No, sami widzicie, utwory bardzo skrajne. Ja mam wrażenie, w ogóle moje wyobrażenie o tym, jak powstawał ten album, wygląda tak, że rzeczywiście Troy Sivan te 3 lata temu, po sukcesie poprzedniego albumu, no może 2 lata temu, bo jeszcze tour, jeszcze trasa koncertowa, jeszcze jakieś dodatkowe festiwale, usiadł w studiu i stwierdził, dobra, poprzedni album o tytule Something to Give Each Other świetnie się sprzedał, świetnie się go gra, w ogóle takie dance-popowe albumy mam wrażenie, że rzeczywiście z tymi elementami tanecznymi, z których zresztą Troy Sivan jest bardzo dobrze znany, świetnie się sprawdzają właśnie na dużych festiwalach z ogromnymi tłumami ludzi tańczącymi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj sobie myślę, że właśnie była taka sytuacja, usiedli wszyscy w studiu i Troy Sivan mówi, kurczę, wydaje mi się, że rzeczywiście kolejny taki album trzeba nagrać, bo to rzeczywiście ma ręce i nogi, ale często życie płata figle i w życiu Troya Sivana na pewno różne miłosne zakręty się również wydarzają, bo to słyszymy tekstowo również na albumie. No i w trakcie pisania tego albumu chyba do tańca mogło nie być za dużo inspiracji, a więcej właśnie do utworów gitarowych, do utworów pełnych emocji, tęsknoty, właśnie jakiegoś takiego konfliktu, mam wrażenie, wewnętrznego w kontekście jakichś relacji. Czy mam rację? No mam nadzieję. Sam Troy Sivan właśnie mówi, że to płyta o tęsknocie, więc na pewno coś w tym było, ale jest to też płyta, która ma taki aspekt żeński. Tutaj przechodzę płynnie do rozmowy o klipach, o których rozmawialiśmy wcześniej, do tematu okładki, na której widzimy, słuchajcie, Polkę, Annę Blodę, możecie sprawdzić okładkę albumu She's the Best, to jest Anna Bloda, to jest polska fotografka, modelka i właścicielka sklepu Vintage, która mieszka i pracuje w Nowym Jorku oraz w Miami. No, ta okładka przedstawia ją topless w takich cekinowych ozdobach na tle nowojorskiej ulicy. No i właśnie sam Troy Sivan wyjaśnił, że tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich płyt, nie pojawił się osobiście na okładce, ponieważ chciał w ten sposób oddać hołd ważnym kobietom w swoim życiu. No i jakoś okładka rzeczywiście bardzo mi się klei z tym wszystkim, co na albumie również znajdujemy. Czy Troy Sivan będzie koncertował gęsto z tym albumem? No mam taką nadzieję, bo tutaj rzeczywiście są kontrowersje, chociażby po ostatnim ogłoszeniu europejskiej odnogi trasy koncertowej przez Charlie XCX, która no tych koncertów w Europie ma rzeczywiście garstkę w tych największych miastach, Amsterdam, Londyn i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj sama artystka się wytłumaczyła, że niestety koncertowanie ją bardzo dużo kosztuje psychicznie, nie jest w stanie zrobić większej, dłuższej trasy i to jest wszystko, na co ją stać. I że bardzo serdecznie przeprasza fanów, których tym zawiodła, ale no niestety ta trasa będzie właśnie taka krótka, okrojona. No tutaj niektórzy fani rzeczywiście sympatyzują i rozumieją, że to jest ciężki zawód, bycie ciągle w trasie i zmienianie miejsc i granie w różnych krajach. Inni znowu mówią, że to jest wymysł i że kiedyś właśnie prawdziwe gwiazdy to potrafiły robić ogromne koncerty, ogromne trasy koncertowe, długie i że to jest część tego zawodu. Po której stronie byście nie byli i po której stronie ja bym nie była, to no, fajnie byłoby mimo wszystko tego Troya Sivana z tym albumem gdzieś na żywo usłyszeć i nie musieć jechać czy lecieć kilka krajów dalej, żeby mieć taką możliwość. Za to też trzymam kciuki i na sam koniec tej Troy Sivanowej części, może tak to nazwiemy, zagram wam jeszcze ostatnie 2 moje faworyty, jeżeli chodzi o ten album. Ja uważam, że to jest zdecydowanie jeden

Jeden z lepszych popowych albumów tego roku. Powiedziałabym, że przebija nawet Tina Shea z jej albumem Popstar, o czym mówiłam też w poprzedniej godzinie pokrótce. Posłuchajcie na sam koniec, może was przekonam. Troy Meets the World i She's the Best od Troye Sivana.

Troy Meets the World od Troya Sivana. No moim zdaniem najlepszy akcent tego albumu, aczkolwiek zachęcam Was cały czas do przesłuchania całości od deski do deski. To piękna rzecz, włączyć sobie od pierwszego do ostatniego numeru album She's the Best od Troya Sivana. Na zegarze za 16 minut godzina 22. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Słuchacie audycji Sound of Domi. Przed nami kolejna porcja dobrej elektroniki, bo mój ulubiony brytyjski producent Muramasa siedzi cicho. Ja potrzebuję od niego nowej muzyki, ale że jej nie mam jeszcze i nie dostałam, to wracam do albumu wydanego 2 lata temu. A to dlatego, że w ogóle 2024 rok wydaje mi się, że obfitował w bardzo dobre premiery, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. A mowa o albumie Curve, albumie surowym, mocnym, niepotrzebującym dużej otoczki, z bardzo bezpośrednimi, krótkimi tekstami. Mura swoją drogą grał ten album nie tak dawno, rok temu, tak mi się wydaje, w warszawskiej Progresji. Niestety z bardzo słabą promocją, bo na jego DJ set przyszła naprawdę garstka przypadkowych osób, a ja uważam, że warto poświęcić brzmieniom Curve, właśnie z tego krążka Curve, trochę więcej czasu. I postanowiłam, że właśnie kończąc tę pierwszą godzinę naszej audycji, bo potem jeszcze trochę więcej właśnie tanecznych brzmień, posłuchamy dwóch utworów z tego albumu. Na początku Whenever I Want od Muramasy, a później jeszcze Drugs, gdzie świetna, świeża turecka wokalistka Daniela Lalita na ficie. Posłuchajcie w czwórce, a my słyszymy się już po godzinie 22.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
1: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
1: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
1: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzamin po Gotie.
6: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Nie jest to już sierpień, nie jest to już wrzesień, mamy październik i ta pogoda rzeczywiście nocą zaczyna być coraz bardziej jesienno-zimowa, no bo temperatura w nocy będzie wynosiła od 7 do 8 stopni, a odczuwalna może być znacznie, znacznie niższa, także jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek plany na ten późniejszy wieczór, a już raczej noc, no to koniecznie ubierzcie się cieplej.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: To był Muramasa i utwór Shaf, I Adore You, a na zegarze 9 minut po godzinie 22.
1: To jest audycja Sound of Domi. Sound of Domi. Zaprasza Dominika Płonka.
0: A wcześniej graliśmy jeszcze utwór Fly, gdzie Muramasa i na ficie artystka Cherish. To jest druga godzina audycji Sound of Domi. No właśnie, na sam początek rozbrzmiewały nam utwory z albumu Curve, Muramasa, rok 2024. Przy okazji właśnie tego albumu, no miałam jakąś taką dużą wewnętrzną dyskusję na temat tekstów w muzyce elektronicznej, bo jak sami pewnie zdążyliście zauważyć, na tych utworach z albumu Curve tego tekstu jest naprawdę niewiele i on pojawia się jak taka mantra, pojawia się i wraca, jest zapętlany wiele, wiele, wiele razy. Muramasa zresztą powiedział mi kiedyś w ramach mojej poprzedniej audycji Backstage, w naszej rozmowie przed jego koncertem w warszawskiej Progresji, że do niego to bardziej dociera, jeżeli tekst jest krótszy, bardziej zbity, jest jakimś nakazem, rozkazem albo właśnie taką mantrą. Dzięki temu możemy się w troszeczkę inny stan wprowadzić. Nie musimy śledzić tak naprawdę wersu po wersie. Wiemy, co tam się potem będzie działo. Możemy właśnie w taki no, przypominający mantrę, tu użyję jeszcze raz tego słowa, sposób wczuć w dany utwór i to bardzo dobrze z elektroniką się klei. Dzięki temu jest trochę taka większa siła wyrazu w tych słowach. I ja to jak najbardziej kupuję i wydaje mi się, że to dobrze też się dopasowuje do takiej godziny 22, kiedy no jeszcze nie chcemy być może usypiać, ale chcemy wprowadzić się w taki medytacyjny stan. A przechodząc zgrabnie do kolejnego krążka pełnego dobrej elektroniki, który dziś w ramach audycji Sound of Domi, w zasadzie dobrej elektroniki i popu, stwierdziłam, że no skoro zbliża się czas Halloween nieubłagalnie i w Stanach to tam w ogóle już jest, wiecie, w zasadzie wszystko gotowe i dynie wydrążone i supermarkety i sklepy pełne słodyczy i innych niepotrzebnych gadżetów, no to stwierdziłam, że no, zachęcać was do kupna gadżetów halloweenowych i słodyczy nie będę, ale zaproszę was dzisiaj do takiego pierwszego halloweenowego soundtracku, bo od premiery tego albumu mija 5 lat, co jest dla mnie też przerażające, myśląc o upływie tego czasu, nie powiem, a mowa o albumie To Hell With It od Pink Punches z 2021 roku, a dokładniej To Hell With It Remixes. Ale może najpierw zagrajmy coś z tego albumu, a potem o nim opowiem.

0: słuchasz audycji Sound of Domi.
1: Sound of Domi.
0: W czwórce.
2: Na zegarze 19 minut po godzinie 22, a to był remix od FKJ utworu All My Friends Know od Pink Panthers, a wcześniej graliśmy utwór Passion w remixie od Sama Galantry, również Pink Panthers. No, jest to artystka, która zdecydowanie jak nikt inny potrafi połączyć taki melancholijny pop z drugiej strony z brytyjską muzyką klubową, a my w drugiej godzinie Sound of Domi gramy To Hell With It z 2021 roku, a dokładniej remiksową odsłonę tego albumu i spotkanie, słuchajcie, 15 różnych producenckich interpretacji utworów od Pink, od Fluma, znanego z takiej bardziej eksperymentalnej elektroniki, przez producentkę Jungle Nia Archives. W ogóle ciekawostka jest taka, że tutaj nie chodzi w słowie remix w kontekście tego albumu stricte o takie remiksy taneczne, no bo niektórzy twórcy tych remiksów na tym albumie zostawiają taki bardzo intymny klimat oryginału. Inni w ogóle kompletnie zmieniają ich rytmiczny charakter i wydaje mi się, że to jest trochę taki muzyczny eksperyment, który pokazuje, jak wiele producencko można wyciągnąć z krótkich, pozornie takich, no takich prostych piosenek Pink Panthers, które rzeczywiście songwritingowo potrafią się pięknie wkleić w przeróżne produkcje. A zaprezentuję wam jeszcze dwie właśnie z tego albumu, Last Valentine's i później jeszcze All My Friends Know, tym razem od remiksu Anns, a wcześniej Wonder Girl remix, wszystko Pink Panthers w Sound of Domi.

All My Friends Know od Pink Panthers w remiksowym wydaniu tego utworu, a wszystko z albumu To Hell With It Remixes, który rozpoczyna taki mini halloweenowy kącik w audycji Sound of Domi, a na zegarze 29 minut po godzinie 22. My na chwilę w naszej audycji odbijemy w zupełnie inne klimaty, bo w Sound of Domi mam dla was debiutantkę, nieoszlifowany diament, artystkę tworzącą pod nazwą Sparkle Mami. Jest bardzo znana w swoim takim artystycznym środowisku z awangardowego stylu, który łączy brazylijski jazz, soul, bolero, trochę też funku. No, znana jest również z łączenia w swojej muzyce zarówno język hiszpański, jak i język angielski. Świeżutka artystka, posłuchajcie jej utworu o krótkiej, aczkolwiek wymownej nazwie Si, a później jeszcze mam dla was świeżutki remix od Kate Ranady i Rochelle Jordan. Posłuchajcie sami.

0: of Domi. Sound.
1: To była Rochelle Jordan, Kate Ranada i utwór TTW, dokładniej remix Kate Ranady tego utworu. No, artysta kanadyjski DJ bardzo często współpracuje właśnie z Rochelle. On ma takie swoje ulubione wokalistki, które lubi właśnie wdrażać do swojego projektu, a jednocześnie potem bardzo chętnie przyczynia się produkcyjnie do ich solowych projektów. I tak też było właśnie w tym przypadku. Cały czas słuchacie audycji Sound of Domi, jestem z wami do godziny 23. A jeżeli chodzi o mój

Wstępny wybór muzyczny na tę audycję, no to jest to jednocześnie pytanie, wybór i pytanie, które rzucę tutaj tak w eter w ramach audycji. Co dzieje się z Addison Rae i gdzie jest Addison Rae? To jest jedna z lepszych debiutantek ostatnich sezonów, jeżeli chodzi o taką bezkompromisową muzykę pop, która no, jest jak najbardziej na jej zasadach. Jeżeli chodzi o wydanie jej ostatniego albumu zatytułowanego właśnie Addison, no to sprawdziłam, że ten album w całości pojawił się na streamingach rok temu w czerwcu, czyli mija już ponad rok. No i poza koncertami tak naprawdę zero działań promocyjnych, jeżeli chodzi o Addison. Nie dograła się ona do żadnych innych wokalistów, wokalistek, producentów, a jeżeli śledzicie ten światek właśnie taki zagraniczny muzyki komercyjnej, no to rzeczywiście jeżeli nie wydajemy swoich rzeczy, to przecinamy się gdzieś indziej, robimy dodatkowe projekty. Addison Rae idzie w drugą stronę, zablokowała wszystkie swoje media społecznościowe, wyciszyła, pousuwała posty, no ale jednocześnie wydaje mi się, że trochę prowokuje do takiego pytania, czy to tak nie powinno po prostu działać. Czy artyści nie powinni właśnie na chwilę znikać po to, żeby zaszyć się w studiu, żeby potem obdarzyć nas kolejną swoją erą, kolejnym albumem? Czy nie jest to zdrowsze, że my na chwilę jesteśmy w stanie od tych konkretnych artystów odpocząć? Jeżeli to było zamiarem Addison Rae, to jednocześnie ja tutaj apeluję, że ja już się stęskniłam i chętnie bym coś od niej usłyszała. No na razie możemy jedynie pocieszyć się bardzo, bardzo dobrym debiut albumem od artystki. I zagram wam teraz dwa utwory. Jeden to znowu będzie remix, a bardziej taki edit. Arca Marine, czyli Arca z Addison Rae właśnie w nowym wydaniu utworu Aquamarine od samej Addison, a później jeszcze Addison Rae i Fame is a Gun.

Fame is a Gun od Addison Rae na zegarze za 14 minut, godzina 23. To jest audycja Sound of Domi, gdzie serwuję Wam moje ulubione brzmienia na pograniczu popu, elektroniki, R&B i nie tylko, a sezon się dopiero zaczyna. A na sam koniec tej audycji mam dla Was jeszcze jeden brytyjski akcent, czyli Charlie XCX, najpierw utwór Party for You, wcześniej mocno niedoceniany single z albumu How I'm Feeling Now, który doczekał się, no co ciekawe, wideoklipu dopiero przy okazji zakończenia kolejnego albumu, albumu Brat, w zasadzie nawet jeszcze następnego albumu Brat, co się często raczej nie zdarza, a to wszystko z racji tego, że utwór zyskiwał wtedy na popularności na platformie TikTok, no i znana z bardzo dobrych ruchów marketingowych Charlie to podchwycił. A później jeszcze single Camera, czyli jedyny track, który jakoś mocniej wszedł mi pod skórę i na moje playlisty, jeżeli chodzi o najnowszy album od Charlie XCX, czyli Music, Fashion, Films. Do całości albumu jeszcze się nie przekonałam, ale tam na tym tracku Camera rzeczywiście bardzo szczere wyznanie od Charlie dotyczące jej relacji z zawodem, z tym, z czym się zmaga jako artystka. Te utwory na sam koniec ode mnie. Ja się natomiast z Wami żegnam. Słyszymy się już we środę w audycji Czwórka to Słychać. A przy mikrofonie była Dominika Płonka. Dobrej nocy Wam życzę. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: pani Dario, proszę mi to wyprasować.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja.

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja zmamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyków,

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

4. Polskie Radio.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: w urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.

Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między wenoszłe bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją

0: idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.